Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać

zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie w haku.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyż

ostro tłem, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro tłem, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro tłem.

0: mknie.
1: Witam Państwa serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Edyta Jungowska.

tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.

0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Witam po wakacyjnej przerwie. To jest program Tydzień w Warszawie, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. W dzisiejszym programie zajmiemy się tematem Jeziorka Czerniakowskiego, a to dlatego, że mieszkańcy Mokotowa, ale nie tylko, obawiają się, że na przestrzeni 10 lat, i to również potwierdzają eksperci, zamiast zbiornika wodnego będzie zbiornik z błotem.
2: Co to za przyjemność pływać i szorować brzuchem od dna.
1: W programie również zajrzymy na piłkarskie parkiety ekstraklasy, bo zawodniczki Legia Ladies stawiają tam pierwsze kroki. A na koniec zabiorę Was również na południe Mazowsza. Południe Mazowsza, co wszyscy doskonale wiemy, słynie z grójeckiego jabłka, ale od niedawna, bo od czerwca, ma również 10 ciekawych tras rowerowych, które opowiadają o historii tego regionu i o jabłku właśnie. Ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, co wydarzyło się w Warszawie i na Mazowszu, a przygotowała to dla Was moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie. Poniedziałek.
4: Ewelina Walczak. Problem z dzikami w stolicy rośnie. Od stycznia zgłoszono 2 razy więcej ataków niż w całym zeszłym roku. Najwięcej incydentów dotyczy Wawra i Białołęki. Szczegóły zna Łukasz Karabowicz z Lasów Miejskich.
5: Zgłoszeń ataków na ludzi mamy ponad 150, jeżeli chodzi o dziki, a samych zgłoszeń, które do nas trafiły różnymi kanałami, ponad 14 tysięcy już na dany moment, a mamy tak naprawdę początek września.
4: 9 września planowane jest spotkanie Lasów Miejskich z powołanym w maju zespołem do spraw dzikich zwierząt. Tymczasem na drogach z początkiem miesiąca zniknęły największe wakacyjne remonty w Warszawie. Tramwaje kursują już przez most Poniatowskiego i węzeł przy Feminie. Nowy asfalt czeka na kierowców m.in. na Wisłostradzie, Grójeckiej czy Połczyńskiej.
3: Wtorek.
4: Bezrobocie na Mazowszu nieznacznie w górę. W lipcu wyniosło ono 4,5%. Lepszym wynikiem w skali całego kraju może pochwalić się jedynie Wielkopolska. Przyleciał z Grecji, ale jego podróż zakończyła się na warszawskim Okęciu. Służby zatrzymały obywatela Gruzji powiązanego ze wschodnią mafią, który figurował w systemach pod blisko 40 tożsamościami. Mężczyzna został błyskawicznie deportowany do Tbilisi z 10-letnim zakazem wjazdu do całej strefy Schengen. Z lotniska ruszamy w miasto, gdzie po wakacyjnej przerwie tramwaje wróciły na kluczowe trasy. Składy znów jeżdżą przez most Poniatowskiego oraz w rejonie Alei Solidarności i Jana Pawła II. O intensywnych pracach mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
6: Własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić.
4: Jeszcze we wrześniu zakończy się także remont torów w Alei Niepodległości. A na koniec o niebezpiecznym skrócie. Mimo trwających prac na budowie przystanku Warszawa-Ulrychów, mieszkańcy wciąż nagminnie skracają sobie drogę przez czynne torowisko. Władze dzielnicy apelują o rozsądek i przypominają, że w pełni bezpieczny wiadukt znajduje się zaledwie 100 metrów dalej.
3: Środa.
4: Referendum pod znakiem zapytania. 67 tysięcy. Tyle podpisów zebrano dotąd pod wnioskiem o odwołanie władz Warszawy. Aby głosowanie w ogóle doszło do skutku, do końca września trzeba uzbierać łącznie 132 tysiące głosów. Z kolei tylko do 7 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim.

0: Mazowsza. Do wyboru jest łącznie prawie 90 projektów, mówi Anna Brzezińska z zarządu województwa.
1: Czy doświetlanie przejść dla pieszych, czy zmiana organizacji ruchu. No to mieszkańcy też jakby tutaj patrząc się w codziennym funkcjonowaniu wiedzą, czego potrzeba.
0: A do podziału czeka okrągłe 30 milionów złotych. Swoje głosy możecie oddać na stronie bommazowia.pl. Dramatyczne odkrycie w podwarszawskim Błoniu tuż przed bramą klasztoru sióstr Serafitek. Porzucono noworodka w reklamie. Malucha znalazły zakonnice, dziecko trafiło do szpitala i jest zdrowe. Ponieważ w tym miejscu nie działa legalne okno życia, sprawę bada prokuratura. Wracamy do stolicy, gdzie szykują się spore zmiany dla kierowców. Od najbliższego poniedziałku strefa płatnego parkowania pochłonie kolejne obszary. Parkomaty zaczną działać na Saskiej Kępie w rejonie ulicy Międzynarodowej oraz na Wolskich Odolanach.
2: Czwartek.
0: Tureckie hybrydy wyjechały na ulicę Warszawy i od razu zaliczyły wpadkę. Mimo wcześniejszych testów pierwszego dnia odnotowano aż 14 awarii. W wozach zacinały się głównie drzwi. ZTM uspokaja jednak, że usterki nie sparaliżowały miejskiego ruchu. Jedni walczą z awariami, a inni z plagą pseudograffiti. Wandale niszczą wiaty przystankowe, budynki i same pojazdy. O karach dla złapanych na gorącym uczynku mówi Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej.
3: Jeżeli widzimy, że jest to przestępstwo, a więc skala tego zjawiska jest bardzo duża, to możemy mówić tutaj o dewastacji mienia. Wtedy taki sprawca jest ujmowany na gorącym uczynku i przekazywany policji.
0: W parlamencie trwają już prace nad nowymi batami na chuliganów.
2: Piątek.
0: 16 ofiar śmiertelnych, ponad 300 rannych i blisko 1000 pijanych kierowców. Stołeczna policja podsumowała wakacje na drogach Warszawy i okolicznych powiatów. 500 mandatów wylepiono też rowerzystom i użytkownikom hulajnóg. Tymczasem u drogowców przy ulicy Chmielnej stanął wirtualny asystent. System Zebra ma błyskawicznie pomóc w załatwianiu urzędowych spraw, mówi rzecznik ZDM Maciej Dziubiński.
4: Zebra jest multimedialna i można z nią rozmawiać. Zebry można o wszystko zapytać. Posiada wszystkie informacje tak naprawdę dotyczące ZDM-u, a jeszcze na dodatek może zrobić salto, czy nawet opowiedzieć dowcip.
0: A jeśli sztuczna inteligencja się pomyli, z pomocą zawsze przyjdą pracownicy recepcji. A na lotnisku Warszawa-Radom prawdziwe oblężenie. Przez wakacje port obsłużył ponad 70 tysięcy pasażerów, a sierpień pobił historyczne rekordy. Władze liczą, że we wrześniu odprawią 100-tysięcznego podróżnego w tym roku.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia,
5: które przygotowała moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak. Zanim przejdziemy do Jeziorka Czerniakowskiego, sprawdźmy jeszcze, co słychać na linii Otwockiej. To ostatnio jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w aglomeracji warszawskiej na odcinku Warszawa-Wawer-Otwock. Na 7 stacjach i przystankach od Annina po Otwock-Świder równocześnie rosną nowe perony, a konstrukcja 20 tuneli dla pieszych i rowerzystów jest już ukończona. Wszystko odbywa się, co ważne dla pasażerów, bez wstrzymania ruchu pociągów, a pracą przyglądał się reporter Piotr Lędzion.
6: Zanim jednak wyruszymy w teren, odwiedzamy polskie linie kolejowe, gdzie pytamy panią Annę Znajewską-Pawluk z zespołu prasowego, jakie nowiny z frontu robót.
7: Te prace widać na całym tym odcinku, na wszystkich przystankach, czy w Aninie, czy w Radości, w Miedzeszynie, Falennicy. Widać już konstrukcję nowych peronów, jak również konstrukcję nowych przejść podziemnych. Przejść będzie 20 i budujemy je w miejscach głównie wskazanych przez samorządy.
6: Przez całe wakacje trwały także przygotowania do zazielenienia linii Otwockiej. Wkrótce powinniśmy poznać wykonawcę inwestycji.
7: W sierpniu ogłosiliśmy przetarg na projekt realizacji zieleni na tej linii Otwockiej. Warto zauważyć, że tą zieleń będziemy sadzić dopiero po zakończeniu wszystkich prac, a pracę mamy zamiar zakończyć w 2028 roku. Zieleń planujemy wzdłuż całej linii Otwockiej, od Gocławia aż do Otwocka. Dodatkowo warto zauważyć, że tak jak przygotowania do przetargu były poprzedzone konsultacjami z samorządami i z mieszkańcami, tak na każdym etapie później tworzenia tego projektu będziemy rozmawiać dalej z władzami Józefowa, Wawra czy Otwocka, jak również z mieszkańcami.
6: Jestem już w Falenicy, gdzie będę rozmawiał z mieszkańcami, którzy najmocniej odczuwają trwające prace. Zapytam o uciążliwość trwających utrudnień, ale też o ich opinię na temat samego remontu. Przepraszam Państwa bardzo. Co sądzą Państwo o trwających tutaj pracach, tak z perspektywy mieszkańców? Jak to wygląda? Czy jest potrzebny?
8: Na pewno jest potrzebny. Jest to duże utrudnienie w tej chwili, ale miejmy nadzieję, że po zakończeniu tej całej budowy będzie lepiej.
9: My tu mieszkamy od lat i w sumie to, że się poprawi na przyszłość, to dla naszych dzieci w zasadzie będą korzystać na następne 50 lat. To jest inwestycja w życie.
6: Czyli generalnie do wytrzymania?
9: Zdecydowanie. Pociągi jeżdżą, korzystamy, nie ma problemu.
10: Przejście łatwe. Nie ma żadnych utrudnień.
9: Nawet nam się poprawiło, bo mieszkamy tam zaraz za torami. Do Biedronki mamy dwa razy bliżej niż dawniej.
10: Jest przejazd, który zawsze był zamknięty. Nie musimy czekać i jest szybciej po prostu.
9: Tak, nie jest źle.
11: No, wie pan, mam wątpliwości co do tej zieleni, której tutaj żeśmy całą masę stracili. Falenica zawsze była zielona, a w tym momencie zrobiła się szara, bura. No, ale co by nie mówić, te prace posuwają się dość sprytnie, dość zręcznie. Wygląda na to, że panowie w tym zaplanowanym czasie się zmieszczą, co nie znaczy, że żyje się w tym momencie wygodnie. Bardzo się żyje niewygodnie.
12: Jest potrzebny, kiedyś to musimy przeżyć, żeby było lepiej, nie ma innego wyjścia.
13: Musi być bałagan, a będzie malina.
12: My się cieszymy, że coś się dzieje w tej Falenicy i będzie tylko lepiej.
14: Wiesz co, ja do pracy dojeżdżam na Żoliborz, więc ja bardzo odczuwam te remonty. Bardzo mnie to zawsze denerwuje do człowieka, po prostu dużo rzadziej pociągi jeżdżą, ale myślę, że to jest totalnie potrzebna modernizacja, bo te pociągi to jeździły słabo, z przejazdami były problemy, tak jak z tym przejazdem w Falenicy. Można narzekać teraz, ale myślę, że jak to się wszystko skończy, to wyjdzie bardzo pozytywnie po prostu.
6: Tradycyjnie już chyba odwiedzając linię otwocką, rozmawiamy z Jackiem Wiśnickim z inicjatywy, teraz już stowarzyszenia Leniwy Szlaban. Jakie nowości z tego otwockiego frontu?
15: No czekamy na otwarcie kopert. To jest dla nas teraz najważniejsze. BLK ogłosiło postępowanie na projekt zazielenienia linii otwockiej, czyli nasadzeń porealizacyjnych. Czekamy na to, kto się zgłosił.
6: Czekacie, bo daliście już jasno znać, że nie do końca ufacie procedurze.
15: Procedurom ufamy, natomiast to, co nas najbardziej niepokoi, to kryteria wyboru oferenta, bo to jest 100% ceny. Natomiast to jest projekt, który wymaga nieszablonowanego podejścia. Wiemy, że można to zrobić, że można to zrobić dobrze. To może być nowatorski, pionierski, wspaniały projekt. Wierzymy, że taki będzie. Natomiast to, że kryteria są tylko oparte na cenie, może spowodować, że zgłosi się po prostu firma ogrodnicza, która wynajmie projektanta.
2: Zmieniamy temat.
5: Bardzo wielu z nas zastanawia się nad nieśmiertelnością i powstają na ten temat rozległe historie i teorie, jak na przykład ta o nieśmiertelności kwantowej. Ta akurat związana jest z interpretacją wielu światów, ale pamiętacie przecież uniwersum Harry'ego Pottera. Tam z kolei mieliśmy do czynienia z kamieniem filozoficznym, który taką nieśmiertelność gwarantował. Mówi się również o tym, że żyjemy tak długo, jak długo pozostajemy w pamięci innych osób żyjących. A ja wam powiem, że nieśmiertelność jest możliwa w Warszawie za pomocą nowych technologii i to pokazują m.in. pracownicy Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, ale o tym za moment. Słonica Erna, bo o niej będzie dzisiaj mowa. Przez lata była symbolem warszawskiego zoo, gdzie rządziła stadem. Dzięki nowoczesnym technologiom i współpracy wielu specjalistów wróciła do stolicy. W słoniarni stanął wydrukowany na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet legendarnej słonicy.
16: Ona tutaj była szefem i chcieliśmy bardzo, żeby wróciła do stada jako szef. Ten projekt jest skomplikowany, no bo to trzeba było wygotować, trzeba było zbudować specjalny kocioł. Doktor Czujkowska wymyśliła taki kocioł i z Patrykiem Pycińskim gotowali te wszystkie kości. Lepiej by było mieć wydrukowane właśnie w 3D, żeby to nie były naturalne kości, no bo to ze względów nawet higienicznych, bo będą to dotykali studenci, będziemy ich szkolić z budowy słonia, bo słoń to zwierzę wyjątkowe o specyficznej budowie nóg, o czym wiedzą tylko specjaliści.
5: Mówił dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Andrzej Kruszewicz, który dodaje, że historia Erny zaczyna się w Zimbabwe, gdzie przyszła na świat około 1985 roku i jako młode słoniątko została osierocona w wyniku odstrzałów redukcyjnych. Stamtąd trafiła do Holandii.
16: Erna to była słonica absolutnie wyjątkowa i charyzmatyczna. Przyjechała do nas z Holandii, mieszkała w Beksebergen. Wcześniej miała trochę wcześniejszą historię, także w ogrodach zoologicznych. I w Beksebergen zdenerwował ją opiekun i go zgniotła. Zgniotła go na śmierć, zrobiła to rozmyślnie, więc sam nie mogła zostać i dlatego mieliśmy szansę dostać słonia dorosłego, bo mieliśmy tutaj rozbrykane towarzystwo dwóch słoni, z Buby i Fryderyki oraz Leona, który tutaj rozrabiał jak naprawdę pijany zając. I trzeba było dla nich szefa. Przyjechała Erna. Byliśmy ciekawi, jak to się będzie odbywało. Myśmy ją przyjęli, bo u nas jest tak zwany kontakt chroniony, czyli zawsze jest bariera między człowiekiem a słoniem. W Beksebergen był kontakt bezpośredni, nie było takiej bariery, dlatego mogliśmy przyjąć Ernę. Proszę Państwa, jej zajęło 2 tygodnie podporządkowanie sobie tych słoni. W ciągu tygodnia obie słonice przynosiły jej gałęzie, jako gałązki pokoju. Leon najwięcej tam rozrabiał, chodził, trąbił, buczał, dostał trąbą parę razy od Erny i ona została szefem.
5: Niestety 7 marca 2020 roku serce Erny odmówiło posłuszeństwa i odeszła na zawsze. Jak się okazało, miała wadę serca. A tak słonice wspomina Patrycja Kasprzak, kierowniczka sekcji megafauna w warszawskim zoo.
17: Zaczynałam swoją pracę, kiedy Erna jeszcze żyła i to od niej uczyłam się opieki nad słoniami. Erna przede wszystkim uczyła opiekunów pokory, ponieważ kiedy ja zaczęłam swoją pracę, pierwsze co usłyszałam to, że jest słoniem niebezpiecznym i że trzeba bardzo na nią uważać. Miała taką etykietę po tym, jak przyjechała właśnie z Holandii, ale była słoniem, który wymagał po prostu poświęcenia mu czasu.
5: Do tematu warszawskiego zoo będziemy jeszcze wracać na antenie radia, a teraz zapraszam na kolejną część programu, gdzie porozmawiamy o Jeziorku Czerniakowskim.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
5: 7 lat to dużo czy mało? Wydawać by się mogło, obiektywnie wydawać by się mogło, że dużo, ale niekoniecznie dużo chyba dla komisji, która złożona jest z ekspertów i która ma pomóc Jeziorku Czerniakowskiemu, wysychającemu Jeziorku Czerniakowskiemu i która ma znaleźć rozwiązanie, aby zapobiec dalszemu wysychaniu tego zbiornika, który, dodam, jest jedynym takim zbiornikiem naturalnym na terenie stolicy. Sytuacja wydaje się być naprawdę dramatyczna, bo jak mówią mi społecznicy, jak mówią mi eksperci, za około 5-10 lat tego jeziorka może już nie być, a więc czas nagli. Co na to specjalna komisja? Jakie mamy rozwiązania i z jakimi przeciwnościami murem spotykają się moi rozmówcy, z którymi o Jeziorku Czerniakowskim nieco więcej rozmawiałam? O tym posłuchacie za moment.
18: Marta Przedpolska, Fundacja Zielona Mrówka.
19: Jerzy Piasecki, prezes zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Gród Sadyba.
5: I my nad Jeziorkiem Czerniakowskim się znajdujemy i o jeziorku będziemy dzisiaj trochę mówić, o problemach związanych z jeziorkiem, o tym, że wody ubywa i co na ten temat miasto, co właściwie miasto do tej pory przez ostatnie lata zrobiło, a czego właściwie nie zrobiło. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam zacząć od takiego miłego akcentu. Kilka razy Państwo wystawiliście nad jeziorkiem, ale nie tylko, taką tablicę, w której mieszkańcy Warszawy mogli wpisywać swoje odczucia, emocje względem jeziorka. Jakie tam się zdania pojawiały najczęściej?
18: Tak, to była taka akcja, żeby tutaj pokazać, jak bliskie jest to miejsce bardzo wielu osobom, mieszkańcom Sadyby, Mokotowa i całej Warszawy. Tutaj zadaliśmy po prostu pytanie, dlaczego chcę chronić Jeziorko Czerniakowskie. I każdy mógł się wypowiedzieć i tutaj najwięcej było odpowiedzi zarówno przyrodniczych, jak i takich społecznych, czyli ludzie dostrzegają to, że jest to kawałek dzikiej natury, gdzie mieszkają zwierzęta, gdzie mogą zaznać spokoju, gdzie mogą pójść na spacer, gdzie mogą pobiegać, gdzie mogą poćwiczyć jogę, gdzie mogą w końcu kąpać się, kiedy jest letni czas, więc jak najbardziej tutaj ten związek z samym jeziorem jest bardzo duży i wiele osób dostrzega to, jak bardzo cenne jest to miejsce, nie tylko pod względem właśnie przyrodniczym, ale społecznym. Dochodziły też głosy pod tytułem: jest to miejsce, gdzie mogę się ochłodzić. Tak, w momencie, kiedy mamy zmiany klimatu i tak naprawdę wszystkie miasta na zachodzie dążą do tego, żeby zachowywać miejsca ochłody, żeby adaptować się do tych zmian klimatu, no to wydaje nam się, że Warszawa także powinna iść w tym kierunku i takie miejsca jak Jezioro Czerniakowskie, które są jedynym miejscem, gdzie tak naprawdę dozwolone jest to, żeby się schłodzić i wejść do wody w Warszawie w czasie letnim, no są tak naprawdę niezbędne do tego, żeby zachować je tutaj. Tak samo też seniorzy wskazują na to, że tutaj właśnie mogą przyjść, posiedzieć w cieniu drzew, na ławce, odpocząć, bo niektórzy też mają takie warunki w domach, że jest upał i w ich mieszkaniach też jest upał, więc tutaj też te kwestie zdrowotne dochodzą, tak? Bo wiadomo, że z tych zmian klimatycznych i tego ocieplenia się klimatu, no niestety mamy takie skutki, że jest więcej zgonów osób, które po prostu źle znoszą takie temperatury.
5: Jak pani myśli o Jeziorku Czerniakowskim, to co pani myśli? Co pani czuje?
18: Ja jestem mieszkanką okolicy od 10 lat i dla mnie, no ja czuję straszny smutek. Straszny smutek ze względu na to, że jak tu się wprowadzałam, to no to wyglądało zupełnie inaczej. Te 10 lat tutaj zaszły naprawdę drastyczne zmiany na niekorzyść. To jak bardzo ubyło wody przez tę dekadę, no to jest okropny widok. No są te pomosty, które były wybudowane w 2017 roku, no i w tym momencie one są kilka metrów od wody, a jak ja się wprowadzałam, no to one stały przy wodzie, tak? Więc no to widać gołym okiem, jak przychodzę tutaj nad jeziorko, to często słucham też ludzi, którzy stoją wokół i po prostu co i rusz, co chwila słyszę, jak osoby po prostu też załamują ręce, że co tu się dzieje, że niedługo to jeziorko zniknie, że niedługo to będzie po prostu błocko, a nie jezioro. Plus ostatnio właśnie słyszałam pana, który mówił, z panią się spotkał, pani mówi, o widzisz, ostatnio tutaj nasi znajomi nie przychodzą. No nie przychodzą, no bo co to za przyjemność pływać i szorować brzuchem o dno, tak? No to mniej więcej takie są odczucia mieszkańców.
5: Panie Jerzy, pan walczy o to jezioro już od 20 lat. Jakie są pana odczucia?
19: Na początku, czyli od 2006 roku, wtedy była bardzo duża presja deweloperów. My żeśmy walczyli, żeby nie zabudowywać tutaj tych okolic Otuliny, czyli Czerniakowa Południowego. To się nie udało. Została dopuszczona to zabudowa. Potem żeśmy walczyli, żeby nie było budować garaży podziemnych, ponieważ one powodują to, że te wody gruntowe, które tutaj mamy, po prostu tych wód gruntowych, powierzchniowych jest mniej dużo, bo trzeba odpompowywać je w trakcie budowy, co wysysa wodę z jeziorka. To też się nie udało. I w związku z tym w 2019 roku została podjęta decyzja tutaj o zabudowie 40 hektarów Czerniakowa Południowego, czyli budowę usług, budowę apartamentów, garaży podziemnych. Wiadomo, z jednej strony znika enklawa zieleni, czyli Otulina z ptakami, ze zwierzętami, bo to wszystko jest zabudowane. Z drugiej zaś strony, powiedzmy sobie, nie ma zasilania jeziorka. Wtedy zebraliśmy 7600 podpisów pod petycją do prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie ratowania tego akwenu. Domagaliśmy się powołania zespołu, który zająłby się systemowymi rozwiązaniami. I ten zespół został powołany przez prezydenta. Niestety musimy stwierdzić, jako uczestnicy tego zespołu, a uczestniczyliśmy w 18 spotkaniach, że zespół działa w sposób niewłaściwy.
5: I to jest właśnie te wcześniej wspomniane 7 lat. 7 lat bezczynności i 7 lat, podczas których nie udało się wypracować żadnej koncepcji i żadnego rozwiązania. Czy temat, problem Jeziorka Czerniakowskiego jest problemem mniej atrakcyjnym niż inne problemy na terenie stolicy?
19: Do tej pory nie przeprowadzono analizy zagrożeń, do tej pory nie znaleziono rozwiązań. Raczej spotykamy się z taką sytuacją, że jeżeli mamy jakąś propozycję, to się ją deprecjonuje, czyli udowadnia nam się, dlaczego czegoś nie można zrobić, natomiast nie proponuje się nic w zamian. Żeby tę sytuację przeciąć, powołaliśmy z naukowcami ze SGGW Uniwersytetu Warszawskiego społeczny zespół do spraw Jeziorka Czerniakowskiego, żeby ratować jeziorko, ponieważ stan jeziorka jest katastrofalny, wody jest bardzo mało, jeziorko w zasadzie umiera. W ciągu paru lat, parunastu dojdziemy do takiej sytuacji, że nie można go będzie już uratować, ponieważ te procesy degradacyjne pójdą za daleko. I ten, co zrobił ten zespół? zespół społeczny do spraw Jeziorka Czerniakowskiego. On opracował w marcu i przedstawił urzędowi gotowy pakiet zagrożeń. Po to, żeby urząd czego nie zrobił przez 7 lat, to my to zrobiliśmy, wolontaryjnie to zrobiliśmy, biorąc pod uwagę, że urzędnicy to biorą pieniądze, ale nie zrobili tego. I my żeśmy to przedstawili, licząc na nowe otwarcie i udowodniliśmy na spotkaniu, które było w maju, że Jeziorko Czerniakowskiego warto ratować i że można je uratować i że są na to metody. Przedstawiliśmy to wszystko, ale to się spotkało z takim, powiedzmy sobie, takim delikatnym przyjęciem, natomiast nie widzimy, żeby cokolwiek poszło dalej za takimi deklaracjami współpracy. Nie widzimy konkretów, nie widzimy zaangażowania zespołu. W związku z tym złożyliśmy taki list, który podpisało 29 naukowców, hydrologów, biologów oraz organizacje NGO z prośbą do pana prezydenta po to, żeby doprowadzić czy znaleźć rozwiązanie na doprowadzenie jeziorka w wodę. I ważny temat jest taki. My tu nie proponujemy konkretnego rozwiązania, bo każde rozwiązanie, które proponujemy miastu, jest deprecjonowane i mówione, że tego nie można, tego nie można, tego nie można. Prosimy pana prezydenta, żeby on rozwiązał ten problem, żeby przeprowadził analizę i znalazł rozwiązanie takie, które będzie możliwe. Biorąc pod uwagę to, że przecież są inne miasta, stolice, to jest rezerwat jeziorny, który jest ewenementem na skalę polską i europejską. Nie ma takich rezerwatów i enklaw. Inne państwa i miasta by się tym szczyciły, by to chroniły. W związku z tym, czy Warszawa, jako stolica jednego z najbardziej atrakcyjnych miast w ogóle w Europie, nie może się pokusić o to, żeby opracować metody, jak ten rezerwat uratować?
5: Jedną z takich chyba najskuteczniejszych metod byłoby połączenie jeziorka z Wisłą, prawda?
18: Jest to jedna z propozycji odnosząca się też trochę do naturalnych procesów, bo Jeziorko Czerniakowskie jest starorzeczem, tak? Czyli ono powstało z Wisły i w momencie, kiedy Wisła jeszcze była naturalną rzeką, czyli ponad 100 lat temu, tak, kiedy nie było wałów, to normalnie Wisła w wysokich powodziowych stanach tutaj wylewała swoje wody. Z opracowań właśnie z 1925 roku bodajże jest książka, gdzie pokazane są stare zdjęcia właśnie tego, jakie tu było ogromne jezioro, czyli tak naprawdę tutaj z miejsca, gdzie stoimy, to aż do samej Wisły była woda, więc to jest niesamowite, jak to kiedyś wyglądało i no to jeziorko było naturalnie w ten sposób zasilane i jego wody się odnawiały i ten poziom wód w ten sposób nie opadał znacznie, tak? Natomiast przez ostatnich 100 lat szacunkowo naukowcy mówią, że jeziorko straciło 50% objętości wody, tak? Czyli no po prostu 50% wody nam zniknęło, wyparowało, odpłynęło, więc niestety to jeziorko zdecydowanie się zmniejsza. No, ostatnie dekady są niestety najgorsze i teraz notujemy najniższe poziomy w ogóle w historii.
19: Proszę sobie wyobrazić, że w 2010 roku w porównaniu do dzisiejszego dnia poziom jeziorka był o 1,7 m wyższy. Proszę sobie to wyobrazić, jaka to jest ilość wody, jaki to jest stan pogorszenia. Dlaczego, ja mogę tylko powiedzieć, dlaczego jeziorko umiera? Dlatego jeziorko umiera, że ten proces, tak do tej pory on przebiegał w sposób trochę tak liniowy, falowy. Natomiast teraz ten proces drastycznie przyspieszył z powodu paru kwestii. Po pierwsze ocieplenia klimatycznego, czyli mamy bardzo duże parowanie wody, a nie mamy dopływu żadnego do jeziorka. Wcześniej takim dopływem był kanał Sielanka, czy też kanał W. Natomiast teraz te zasilania ze względu na ocieplenie klimatyczne są minimalne. Po drugie musimy wiedzieć bardzo istotną rzecz, że w momencie, kiedy objętość jeziorka się zmniejszyła o 50% i zostało wypłycone, parowanie, woda się bardzo szybko ogrzewa i szybciej paruje, czyli 10 razy szybciej paruje, czyli ta woda dużo szybciej ucieka. Po trzecie, mamy do czynienia z bardzo procesem eutrofizacji, czyli dopływania związków organicznych do jeziora z okolicznych działek, z nawożenia i z nielegalnych szamp, co powoduje zakwity. Jeżeli są zakwity, powoduje to zarastanie i wypłycanie jeziorka, co jeszcze potęguje proces jego wysychania. Powoduje to wszystko to, że jeziorko teraz prawdopodobnie wysycha w sposób parędziesiąt razy szybszy niż jeszcze na przykład 20 lat temu. Wydaje nam się, że urzędnicy nie mają tego świadomość. Żyją w przekonaniu, że było to za 20-30 lat się coś z tym zrobi, natomiast się nie zrobi, bo tego jeziorka po prostu fizycznie nie będzie. To jest jedyna plaża, prawda, w Warszawie, jedyne kąpielisko. W ciągu roku tu przebywa w okolicach jeziorka parędziesiąt tysięcy ludzi i teraz pytanie jest, gdzie ci ludzie będą chodzili. gdzie ci ludzie w ogóle będą chodzili, gdzie oni będą spędzali czas wolny, jak mogą mieć naturę blisko siebie, mogą się relaksować, mogą odpoczywać od tych wszystkich bodźców, za chwilę tego nie będzie.
5: To byli społecznicy, tak zwana strona społeczna. Niektórzy z nich już ponad 20 lat zajmują się tematem Jeziorka Czerniakowskiego. 20 lat. Pojawia się cały czas pytanie, gdzie byli urzędnicy przez ostatnie 7 lat, odkąd powstała komisja i coś wam tutaj przytoczę. Wspomnieliśmy o piśmie, wspomnieliśmy o apelu biologów, hydrologów, ekspertów z dziedziny nauk przyrodniczych, którzy apelują do prezydenta miasta stołecznego Warszawy o to, aby pochylił się nad tematem wysychającego Jeziorka Czerniakowskiego. I miasto odpowiada w specjalnym komunikacie, że miasto stołeczne Warszawa zleci pogłębioną analizę dotyczącą przyszłości Jeziorka Czerniakowskiego. To kolejne działanie na rzecz ochrony jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w stolicy. I tutaj cytuję dalej. Warszawa wdraża już koncepcję zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego na północ i południe od trasy Siekierkowskiej. Wcześniej powołano zespół do spraw ochrony Jeziorka Czerniakowskiego. To jest ten zespół, który pracował od 7 lat, którego zadaniami są m.in. identyfikowanie zagrożeń dla rezerwatu, wypracowanie rozwiązań ochronnych oraz przygotowanie długofalowych działań wspierających funkcjonowanie układu hydrologicznego.
2: Jeszcze dziś w programie.
5: My do tematu będziemy jeszcze wracać, a w kolejnej części programu będzie o tym, jakimi trasami, warszawskimi trasami biega biegaczka Ewa Glinka. Będzie też o kobiecej piłce nożnej i przeniesiemy się na boiska ekstraklasy, bo właśnie tam debiutuje warszawski zespół Legia Ladies. Serdecznie zapraszam.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
5: Kobieca piłka nożna i awans legionistek do Ekstraligi, bo jak się okazuje, warto jest mieć marzenia.
20: Ludzie bardzo często patrzyli na nas, okej, miejcie te swoje marzenia.
5: I o kulisach tych marzeń powiemy nieco więcej na antenie radia w tej części programu. Będzie również o trasach biegowych, na jakich możecie spotkać biegaczkę Elę Glinkę.
20: Czy Skaryszek, czy Las Kawacki, czy Pole Mokotowskie, czy ścieżka nad Wisłą. Tyle bieżni. Mamy super infrastrukturę.
5: Powiem wam również o runklabach, których jest coraz więcej na mapie Warszawy, ale zanim do tego przejdziemy, zajrzyjmy do studia, bo tam czekają na nas już legionistki. Justyna Bartman, środkowa obrończyni i marketingowiec Natalia Lach. Powiedzmy trochę o tej drodze Legia Ladies właśnie do Ekstraligi. Kiedy tak naprawdę uwierzyłyście, że ten awans do Ekstraligi jest dla was możliwy?
21: Znaczy myślę, że nawet nie było w co wierzyć. Gdzieś tam na początku sezonu zakładałyśmy sobie, że jakby nie ma innego wyjścia, innej możliwości niż awans w tym roku. No i faktycznie taki, że chciałyśmy pokazać naszą dominację w lidze i jakby nie patrzeć na inne zespoły, tylko swoją grą, swoim takim zaangażowaniem, jakby pokazać właściwie tylko i wyłącznie punktowo na boisku, że jesteśmy w stanie i możemy należeć do tego najlepszego grona zespołu.
5: A który mecz twoim zdaniem był tym meczem, który zapewnił wam ten awans?
21: Był to mecz z KKP Bydgoszcz w Bydgoszczy. To był nasz wyjazdowy mecz, o tyle cudowny, że gdzieś tam 2 lata temu na tym samym boisku zapewniłyśmy sobie również utrzymanie w tej pierwszej lidze, gdzie to był nasz początek tak naprawdę jako klubu i gdzieś tam no nie był to łatwy początek, ale faktycznie to boisko w Bydgoszczy kojarzy nam się zdecydowanie dobrze i gdzieś tam można powiedzieć, że z tyłu głowy traktujemy go jako taki talizman.
5: Klaudia przed wejściem na antenę powiedziała, że historia trochę zatoczyła koło, jeżeli chodzi o mecz z Bydgoszczą, a ty powiedziałaś, Justyna, o trudnej drodze i o tą trudną drogę chciałam zapytać. No właśnie presja, oczekiwania, udowadnianie swojej wartości, czy taka była droga Legia Ladies?
20: Zdecydowanie, w sensie przez to, że jesteśmy też częścią Legii Warszawa, to ta presja też się pojawia. My w naszym DNA mamy zapisane chęć zwyciężania i bycia najlepszym i też chcieliśmy to udowadniać od samego początku istnienia naszego klubu, który jest stosunkowo bardzo młodym projektem i tak naprawdę, tak jak Justyna wcześniej powiedziała, 2 lata temu w Bydgoszczy my sami siebie jeszcze trochę uczyliśmy i nie wiedzieliśmy do końca, jak ze sobą funkcjonować pod takim kątem boiskowym i pozabojskowym. Młoda drużyna, ja nie wiem, nie pamiętam, który dokładnie to był mecz w kolejce, ale no jeden z takich pierwszych. 2 lata później wracamy w to samo miejsce jako zupełnie inna drużyna w innym miejscu sportowym, marketingowym, komunikacyjnym, jako też drużyna zupełnie gdzie indziej. I była to oczywiście ciężka droga i dalej jest. Jako kobiety, które uprawiają tą dyscyplinę, jaką jest piłka nożna w Polsce, nie jest to najłatwiejsza droga. Tutaj mam wrażenie, że nawet najlepsze drużyny, które są i mistrzami Polski, z wieloma tytułami Pucharów Polski, też muszą udowadniać swoją wartość i to, że dziewczyny też mogą grać w piłkę. Więc niezależnie w jakim klubie się gra, ta dyscyplina taka jest. Widać tą zmianę, bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o odbiór, czy to sponsorów, czy osób, które nam kibicują, kibiców. Wsparcie zewnętrzne też od osób, które do tej pory były przekonane tylko do tej męskiej części piłki nożnej. Jest to proces, który pewnie będzie trwał jeszcze długie lata, a my cieszymy się, że możemy być jego częścią i pokazywać, jak ta piłka nożna wygląda w tym kobiecym wydaniu.
5: Ta wasza droga była chyba też podwójnie trudna. Bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że Legia Ladies weszła do pierwszej ligi tylnymi drzwiami. Czy tak było?
20: Zależy, co nazywamy tylnymi drzwiami. Nie jest tajemnicą, że my nie wyszliśmy faktycznie od najniższego szczebla i do tej pierwszej ligi trafiliśmy inaczej niż sportowo, zamiast tutaj, no tutaj jakby był wykup licencji Wodzisława Śląskiego. Jakby to nie jest tajemnicą, my o tym otwarcie też mówimy. Jednak, no tak jak już powiedziałam wcześniej nawet, my tą licencję, jakby grę w Orlen pierwszej lidze kobiet zaczęliśmy od rundy wiosennej. Więc my zaczynając rundę wiosenną mieliśmy okrągłe 0 punktów.
5: No właśnie, to jest to coś, czego państwo możecie nie wiedzieć, że wy zaczęłyście wiosną, nie byłyście wcale jeszcze ze sobą ograne, nie wiedziałyście na co liczyć, jakie są przeciwniczki. Tak naprawdę kluby miały już pewne punkty na koncie, a tak jak powiedziałaś, wy miałyście okrągłe 0.
20: Tak, bo tutaj faktycznie może dużo osób sobie nie zdawać z tego sprawy, że to, że my weszłyśmy w trakcie sezonu, nie oznacza, że przejęłyśmy po kimś punkty. Podejrzewam, że pierwsza drużyna wtedy miała około w okolicach 20 punktów, my miałyśmy 0 i dosłownie kilka spotkań, żeby odbić się od tego przysłowiowego dna i odejść od strefy spadkowej. Tutaj każdy mecz dla nas się liczył, każdy punkt był na wagę złota, czy to remis, czy to oczywiście wygrana w najlepszym wypadku. Więc tak zbieraliśmy te punkty do meczów w Bydgoszczy, gdzie faktycznie wtedy utwierdziliśmy naszą wygraną i to, że utrzymujemy się w tej lidze i wtedy wiedzieliśmy, że teraz wszystko jest w naszych rękach i że wszystko jest możliwe. Bo do tej pory, do tego meczu w Bydgoszczy to było nasze ogromne marzenie, zarówno nas, sztabu szkoleniowego, naszych zawodniczek, aby utrzymać się i grać o najwyższe cele, to też często były nasze marzenia, gdzie mówiliśmy, ok, teraz jesteśmy w pierwszej lidze, gramy następne 2 sezony w niej, następnie chcemy awansować, my też mamy bardzo wysokie cele i ambicje i chcemy być po prostu najlepszą drużyną w Polsce i też kluczową w Europie, więc wtedy z perspektywy, kiedy my mówiliśmy bardzo głośno i otwarcie i odważnie też o tym, gdzie chcemy być, mając 0 na koncie wtedy w pierwszej lidze, ludzie bardzo często patrzyli na nas, ok, miejcie te swoje marzenia. I pamiętam akurat tutaj z opowieści, bo ja wtedy jeszcze nie byłam częścią tej drużyny, że ten mecz był absolutnie od samego początku, układał się tak, że w ogóle tam była jakaś ulewa z tego, co Justyna też może potwierdzić. Jest nawet takie piękne zdjęcie naszego trenera przygotowania motorycznego, gdzie on na kolanach wjeżdża z tą wodą na boisku po tym, jak zdobyliśmy kluczową bramkę. Więc mecz pełen emocji i też takiego utwierdzenia, że warto sięgać po swoje marzenia i konsekwentnie je realizować.
5: Jesteście ewidentnym dowodem na to, że marzenia po pierwsze trzeba mieć, a po drugie można je spełniać. Wystarczy odrobina chęci i ciężka praca. Ale chciałam jeszcze dopytać, no właśnie o ten awans do Ekstraligi, Justyna. Czy ten awans traktujesz jako sportową odpowiedź na wszystkie komentarze i wątpliwości sprzed 2 lat?
1: Myślę, że tak, absolutnie, absolutnie tak. Gdzieś tam faktycznie, jak chwilę temu Klaudia powiedziała, każdy mecz, który grałyśmy w tym sezonie, w którym walczyłyśmy o utrzymanie, był sprawą, że tak powiem, życia i śmierci, bo te punkty naprawdę się liczyły, a gdzieś tam te drużyny nam troszkę odjeżdżały, więc myślę, że tak, absolutnie pokazałyśmy to, że po pierwsze nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy wtedy zakładał, że przecież to jest nie do zrobienia. No, żadna drużyna nigdy w życiu nie odrobiła tylu punktów gdzieś tam przy faktycznie niewielkiej ilości meczy. Więc z pewnością gdzieś tam pokazałyśmy osobom, które nie dowierzały, że można, że potrafimy. No i że gdzieś tam nasze miejsce jest po prostu na czele, tak? Gdzieś tam w tej czołówce.
20: To ja tutaj też dodam, bo ten mecz Bydgoszczy, o którym przed chwilą wspominaliśmy, ta walka o utrzymanie była 2 lata temu. Rok temu zakończyliśmy na 3. miejscu. Też tam długo walczyliśmy o tym, żeby znaleźć się w tych dwóch pierwszych drużynach, które awansują. No a w tym roku już nie pozostawiliśmy żadnych wątpliwości i chyba to jest nasza odpowiedź na to wszystko, że faktycznie nasza, w ogóle my pobiłyśmy rekord, jeżeli chodzi o bilans, gdzie najwięcej zdobyłyśmy bramek, bo my faktycznie bardzo dużą ilość spotkań wygrywałyśmy 6, 9, 8 i często z tyłu było albo 0, albo 1 i wydaje mi się, że to jest nasza odpowiedź. Więc jeżeli my chcemy na coś odpowiadać, to sportowo i na boisku.
5: Okej. Ja przypomnę, że moimi gościniami są Justyna Bartman, obrończyni środkowa, i Klaudia Lach, marketingowiec legionistek Legii Ladies. Chciałam dopytać jeszcze teraz o emocje, które wam towarzyszyły, kiedy okazało się, że macie tą ekstraklasę w zasięgu ręki. Jak wyglądały te pierwsze minuty, kiedy okazało się, że to macie, i kto najbardziej płakał w drużynie?
21: Wydaje mi się, że najbardziej płaczącą osobą była nasza fizjoterapeutka, która była na meczu, Dominika. Widać, że tak samo wiele to znaczyło dla niej, jak i dla nas. My wiemy, że poświęca się całą sobą tej drużynie. Emocje, no jakby nie do opisania. Myślę, że każda piłkarka chciałaby kiedyś jakby poczuć smak tej Ekstraligi i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym, więc faktycznie no radość była zupełnie nie do opisania.
5: A czy pamiętasz ten moment, kiedy powiedziałyście sobie, kurczę, mamy to? Co się wtedy działo?
21: Tam nie było momentu jakby na rozmyślanie, to po prostu była euforia gdzieś tam w szatni, impreza, nie do opisania, aż brak mi słów na to, co tam się działo.
5: Skoro rozmawiamy o emocjach, powiedzmy jeszcze o poświęceniu, no bo rzeczywiście kibice widzą to, co dzieje się na płycie stadionu, ale bardzo często nie widzą tego, co dzieje się na zapleczu. Jakie poświęcenia stoją za tym sukcesem?
21: Z pewnością to, że gdzieś tam niektóre z nas po pierwsze jeszcze muszą łączyć pracę gdzieś tam poza piłką i trenowanie, a treningów w ciągu tygodnia mamy 4, plus gdzieś tam jeszcze siłownie, nie siłownie. No i oczywiście mecz w weekend, więc tego czasu, który musimy poświęcać na treningi, na bycie na boisku, jest naprawdę ogrom. Zarówno też rodzinę musimy troszeczkę odstawić gdzieś tam na drugie miejsce, no bo liczy się to, co na boisku teraz. No jak dla każdej piłkarki, myślę, że no tak jak już wspomniałam, każda z nas chce zobaczyć, jak to jest na tym najwyższym szczeblu.
5: Przed wejściem na antenę mówiłyśmy również o tym, że ten awans jest oczywiście dla was ważny, ale z punktu kobiecej piłki nożnej również, ponieważ to pokazuje, że kobiety również grają na bardzo wysokim poziomie, osiągają awanse, osiągają niebywałe sukcesy. Macie nadzieję, że to rzeczywiście to, co zrobiłyście, zachęci młode piłkarki do tego, żeby trenowały?
20: Kobieca piłka nożna w Polsce jest na pewno na początkowym etapie rozwoju i patrząc też na zagraniczne, czy to na Bundesligę, czy to na ligę hiszpańską, francuską, widać, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia pod kątem klubowym, ale też reprezentacyjnym. Jest to proces, który trwa i na pewno takie marki jak Legia, czy jak inne kluby ekstraklasowe, które mają swoje drużyny na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, jeżeli chodzi o kobiety, pomagają, ponieważ za nimi już stoi marka, za nimi stoją też baza kibiców, którzy też czasami potrzebują więcej lub mniej czasu, żeby przejść też na kibicowanie kobiecej, ale na pewno nasz awans też pokazuje, że można podejść trochę do piłki nożnej inaczej, bo my poza tym, że gramy w piłkę, to też staramy się działać bardzo mocno, jeżeli chodzi o współpracę z szkołami, gdzie wspieramy też jakieś akademie czy dziewczynki. Też jesteśmy częścią projektu Legia w Twojej dzielnicy, gdzie odwiedzamy wraz z zawodnikami i zawodniczkami szkoły, żeby też pokazywać, że dziewczynki mogą grać w piłkę. I dla nas też to jest taka misja w naszym działaniu, poza już odstawiający na aspekt sportowy, żeby pokazywać tym dziewczynkom, że one mogą być kimkolwiek chcą. Że to nie jest tak, że społeczeństwo narzuca im jakieś zawody, które muszą wykonywać, żeby być po prostu kobietą. Jeżeli chcesz być piłkarką, to bądź piłkarką. I chcemy dać też temu narzędzia. Fajnie, że coraz więcej powstaje akademii i drużyn dla dziewczynek, bo bardzo dużo część dziewczyn, czy to nawet z naszej drużyny, zaczynało grę grając z chłopakami, bo po prostu nie było drużyn, gdzie trenowały dziewczyny. Wiemy, że w wielu miejscach dalej to jest, ale coraz więcej pojawiają się osobne drużyny. I to jest super, że te dziewczynki po prostu widzą, że one nie muszą z tego rezygnować i mogą widzieć tę swoją przyszłość.
2: Aktywnie w Warszawie.
5: Jest bez dwóch zdań i to pokazują na przykład biegacze, których najłatwiej jest wytropić na chodnikach, leśnych duktach czy w parkach, na przykład w Skaryszaku. I o tym dzisiaj nieco więcej powiemy, o tym, gdzie warto biegać, gdzie możecie wypatrzeć biegaczkę Ele Glinka, ale również o Run Clubach i od tego zaczniemy.
3: Jeśli chodzi o Run Club i no tutaj z mojej historii, no to jest Adidas Runners Warsaw. Jest super opcja, żeby właśnie dotknąć tego treningu tempowego, ale nawet nie tempowego, żeby po prostu wpaść i poznać ludzi, którzy mają taką samą zajawkę.
5: Tam normalnie macie dostęp do trenerów.
3: Tak, tak. Tam zresztą mój trener, z którym współpracuję, jest właśnie z Adidas Runners Warsaw i my się tam poznaliśmy i tam właśnie też zaczęła się nasze kumpelstwo na początku, bo bo mój trener jest też takim moim kumplem i bardzo się cieszę, że akurat razem współpracujemy. Więc tak, jest dostęp do trenerów, jest dostęp przede wszystkim do super społeczności. Ja też bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie znaleźć taką grupę, żeby spróbować przejść się na zorganizowany trening, bo naprawdę można nawiązać super relacje. Ja do dzisiaj mam świetne relacje z Adidas Runners Warsaw, z ludźmi stamtąd. Mieliśmy dużo fajnych historii, dużo fajnych eventów. Zawierał się tam przyjaźnie na całe życie, fajne znajomości. Bardzo polecam. Jeśli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia, tylko po prostu dołączy i zobaczy na własnej skórze, jak to wygląda. W ogóle Adidas Runners Warsaw też ma na przykład dedykowany dla samych kobiet. Są teraz takie speed składy dla kobiet. Byłam na jednym z pierwszych, wspomagałam w prowadzeniu i no, atmosfera jest niesamowita. Więc no jest tych treningów bardzo dużo do wyborów, są od luźnych wybiegań, takich bardziej biegów właśnie społecznościowych, luźnych, po treningi tempowe, po właśnie speed squad dla kobiet, czy speed squady w sobotę, gdzie jeśli macie ochotę, to wpadajcie, bo też często na nich jestem, możemy sobie zbić piątkę i się motywować do tego, żeby się mocniej zmęczyć. Poziomy są zróżnicowane, każdy tak naprawdę dostanie właśnie jakoś tipa od trenera, znajdzie osobę, która biega w podobnym tempie i zrobi trening w grupie.
5: A Warszawa jest dobrym miejscem do biegania?
3: No ja uwielbiam biegać po Warszawie. No zresztą też wybrałam bieg półmaraton w Warszawie. Mogłam oczywiście jechać za granicę na biegi, które mają na przykład troszeczkę szybszą trasę, ale no ja chciałam biegać w Warszawie, jeśli chodzi o sam półmaraton. Natomiast jeśli mamy takie biegi, treningi codzienne, to
5: Skaryszak.
3: Ja myślę, że kurczę, czy Skaryszak, czy Las Kawacki, czy Pole Mokotowskie, czy Ścieżka nad Wisłą. Mamy tyle bieżni. Mamy super infrastrukturę, super tereny do biegania w Warszawie, no nic, tylko biegać.
5: I to tyle, jeżeli chodzi o tę część programu, a teraz zapraszam na szlak, szlak jabłkowy i na południe Mazowsza.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
5: Jabłko grójeckie ma odpowiedni kształt, smak, fakturę. To na pewno wiedzieliście. Na pewno wiedzieliście również to, że pochodzi z południa Mazowsza. Ale czy wiedzieliście, że południe Mazowsza i tamtejsze tereny to największy sad jabłkowy w Europie i że do ich stworzenia przyczyniła się królowa Bona? Jeżeli nie, to za moment ja, a właściwie mój gość, o tym wam więcej opowiemy. Opowiemy również o ciekawych trasach rowerowych, które przybliżą historię tamtego terenu i do których stworzono specjalne audioprzewodniki, które zawierają historie, których na pewno nie wyczytacie w internecie. Tymon Tkaczuk z Stowarzyszenia Warka i będziemy dziś rozmawiać o rowerowym szlaku jabłkowym. Zanim przejdziemy do szczegółów, to Państwa trochę wprowadzę w to, czym dokładnie rowerowy szlak jabłkowy jest. A okazuje się, że temat jest dosyć świeży, bo to nowy produkt turystyczno-rekreacyjny na południu Mazowsza. Oficjalnie wystartował 20 czerwca 2026 roku podczas wianków nad Pilicą w Warcie. Projekt obejmuje 10 tras rowerowych o długości od 15 do 75 km, które prowadzi przez Warkę, Chynów, Grójec, Jasiniec, Czersk i Małą Wieś. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam.
0: Jest tak, te, które pani wymieniła, są na trasie, jest jeszcze trochę więcej innych ciekawych miejsc. Ale te są.
5: Skoro mówimy o tym jabłkowym szlaku rowerowym, tutaj pada też takie określenie przy okazji największego sadu Europy, co brzmi oczywiście imponująco. Co kryje się pod tym określeniem i jak ogromny jest ten jabłkowy region?
0: No cały powiat grójecki, tak? To jest ten region. Można powiedzieć, że całe południowe Mazowsze to jest region sadowniczy. Od zawsze był, tak? Jeżeli mówimy o naszej stronie Wisły, ale to jest też druga strona Wisły. To jest to, co się kryje po drugiej stronie właśnie za Wisłą. To nie jest tylko powiat grójecki, to jest też powiat piaseczyński częściowo, tak? Dlatego, że ten rowerem na szlaku jabłkowym i te nasze szlaki jabłkowe prowadzą nie tylko przez powiat grójecki, ale częściowo zahaczają o powiat piaseczyński. Ale jeżeli już mielibyśmy powiedzieć, dlaczego to jest tak historycznie ważny region i dlaczego to jest tak duży region, można powiedzieć, że historia sadownictwa sięga 500 lat. To jest XV, XVI wiek, pierwsze początki, to są historycznie udokumentowane.
5: Królowa Bona.
0: Królowa Bona, dokładnie tak, zamek w Czersku, jej pobyt tutaj, zakładanie pierwszych sadów, pierwszych winnic i pierwszych ogrodów. Jeżeli coś mówimy, że jest Włoszczyzna słynna, tak, no to dokładnie tak, to ona zapoczątkowała tutaj i pierwsze takie takie sady i gospodarstwa zostały zakładane właśnie przez nią.
5: A gdybyśmy dzisiaj wsiedli na rower w Warce, co zobaczylibyśmy po pierwszych kilku kilometrach?
0: Po pierwszych kilku kilometrach zobaczyliśmy na początku rynek w Warce, tak, który jest przepięknym rynkiem, jest odrestaurowany. Zobaczylibyśmy pomnik Stefana Czarneckiego na koniu, co się nie zdarza i można powiedzieć, że to jest jedyny pomnik Stefana Czarneckiego na koniu w Warce. Ale gdybyśmy wyjechali troszkę dalej, byśmy pojechali do Starej Warki. Stara Warka, ta nazwa mówi nam jedno, że ta miejscowość Warka obecna kiedyś była, no nie było tam miasta. Tak naprawdę gród i wszystko znajdowało się w Starej Warce, więc wyjechalibyśmy w tamtą stronę i moglibyśmy zwiedzić takie właśnie miejsca, gdzie Warka kiedyś się zaczynała i tak naprawdę ten stary gród warecki tam był.
5: Mhm. A dlaczego akurat rower? No bo możemy mówić o największym sadzie Europy. Skąd tutaj w ogóle wziął się rower?
0: Wie pani co, można przejechać przez miejscowości, różne wioski, na przykład taka wieś jak Pilica, samochodem w ciągu 2 minut. I możemy się wcale nie dowiedzieć, z czym ta wieś się kojarzy, tak? A jeżeli wsiądziemy na rower, możemy skręcić w takie odnogi i takie trasy rowerowe, zwykłe szutrowe, leśne, polne, gdzie możemy zobaczyć ten region zupełnie z innej strony. To jest taki trochę, hamujemy czas, tak? Zatrzymujemy się troszeczkę i możemy pozwiedzać ten region zupełnie z innej perspektywy niż ze szyby samochodowej. Dlatego rowerem nasz tak ujemkowym, bo my możemy pokazać ten region zupełnie z innej strony. Szykowaliśmy ten projekt, żeby dać ludziom taki gotowy pomysł na spędzenie wolnego czasu. I dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i lubią samotnie jeździć na rowerach, i dla grup przyjaciół, i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki. Ale też chcieliśmy zaproponować coś rodzinom z dziećmi, żeby poznali to nasze Mazowsze, to południowe Mazowsze, tak, które słyszy się, że są Warka, sadownicy, ale tak naprawdę z czym to się kojarzy, jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem, tak? Jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo, jak wyglądają też palery pięknych jabłoni o różnych porach roku, tak? Nie tylko latem, kiedy są jabłka, albo jesienią, kiedy dojrzewają, ale kiedy kwitną też palery białych kwiatów, tak? To jest coś przepięknego, tak? I warto to pokazać, a przy okazji opowiedzieć troszkę o regionie i zatrzymać się w takich miejscach, które naprawdę są miejscami bardzo ciekawe.
5: No właśnie przed wejściem na antenę powiedział pan, że to jest projekt, który bardzo długo dojrzewał. To nie jest tak, że ktoś nagle wpadł na pomysł, że robimy rowerowy szlak jabłkowy, tylko to jest projekt, który długo dojrzewał i długo też państwo jakby zbieraliście pomysły, inspiracje, żeby to stworzyć.
0: Tak, dlatego że rowerem na szlaku jabłkowym to jest kontynuacja innego projektu, który powstał 10 lat wcześniej dokładnie. To jest szlak jabłkowy. Szlak jabłkowy to była taka inicjatywa w ramach konkursu rozpisanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Mhm. Regiony szukały takiego mianownika wspólnego dla tych wszystkich miejscowości, sołectw, miast, gmin, który by ich wspólnie łączył w danym regionie. No i w powiecie grójeckim było to jabłko, ale to wcale nie było takie oczywiste. I wcale nie tak oczywiście na oczywisty ten pomysł został zaakceptowany i ktoś to wymyślił. Ale stało się to jabłko grójeckie, rzeczywiście. I wtedy powstał pomysł, żeby zrobić właśnie szlak jabłkowy. Czyli zebrać organizacje, firmy, sadowników właśnie jako takich partnerów szlaku jabłkowego. I nie wzdłuż jakiejś jednej linii, mówi się jeden szlak, tylko po prostu rozsypanych po całym regionie, których gdyby taką wspólną cechą, czy tam wspólnym mianownikiem będzie jabłko. Jeżeli dla sadownika, który hoduje masady, to jest jabłko. Jeżeli dla przetwórcy, który przerabia to i robi na przykład z tego soki, to jest jabłko, no to już dla pszczelarza niekoniecznie to jest jabłko. Poza tym, że pszczoły latają i zbierają nektar z kwiatów jabłoni, ale pszczelarze bardzo chcieli i mamy takich zapalonych właśnie pszczelarzy, którzy bardzo chcieli właśnie uczestniczyć w tym projekcie i stworzyli miód z dodatkiem jabłka, więc to wszystko miało się kojarzyć z jabłkiem i tych organizacji obecnie jest ponad 20. Mało tego, ten projekt wygrał konkurs marszałka województwa mazowieckiego, więc naprawdę bardzo fajnie się wpisał. No ale chcieliśmy, żeby bardziej zainteresować tym projektem trochę większą grupę ludzi, tak? I niekoniecznie tylko z regionu tutaj grójeckiego, ale ściągnąć trochę ludzi z Mazowsza. I dlatego chcieliśmy pokazać, jak można obejrzeć szlak jabłkowy z perspektywy siodełka rowerowego, mhm, tak? Troszeczkę inaczej. No i właśnie powstały właśnie rowerowe szlaki jabłkowe. Taki był pomysł na to.
5: Właśnie z jednej strony obejrzeć te sady z pozycji siodełka, ale z drugiej strony to jest taki porządny łyk historii, no bo pan powiedział, że te wszystkie historie, które znajdują się w audiobooku, które dotyczą tych poszczególnych szlaków, one były zbierane od mieszkańców tego regionu.
0: Tak, to są miejsca, które mają swoją historyczną tradycję, ale do każdego tego miejsca, ale są też takie miejsca, które naprawdę są nieznane nawet mieszkańcom, na przykład powiatu wareckiego, tak, czy gminy Warka, tak, czy powiatu grójeckiego. Nie są one znane i chcieliśmy po prostu pokazać właśnie takie smaczki i zaprowadzić ludzi, którzy samochodem by tego ani by nie dojechali do takich miejsc, ani by po prostu nie zatrzymali się w takich miejscach, bo po prostu do nich trzeba po prostu dojechać rowerem i porozmawiać też z ciekawymi ludźmi, których tam na drodze, na trasie można spotkać.
5: I kogo można tam spotkać?
0: Więc na tej trasie mamy no, takie wizytówki jak Zamek w Czersku, tak? Ale też mamy kościół w Hynowie, jedna z najstarszych zabytków kościołów drewnianych na Mazowszu, naprawdę z XV wieku. Lokacja była w 1430 roku. Możemy przejechać się i zobaczyć na przykład wiatrak Koźlak w Lnieninie. To jest ciekawa historia, ponieważ ten wiatrak stał kiedyś na Woli i został zbudowany w Warszawie, więc w połowie XIX wieku. I w 1916 roku młynarz właśnie z Lnina zakupił go i kolejką wilanowską został przetransportowany właśnie do Lnina i tam postawiony u niego.
5: Ale najpierw rozebrany oczywiście.
0: Ale oczywiście najpierw rozebrany. To jest jeden z chyba z największych wiatraków na Mazowszu. Tak? On jest odrestaurowany. Jeszcze może nie w pełni, ale jest. Można go zobaczyć. Stoi już też na prywatnej posesji wśród sadów. Sady z przodu, sady z boku, sady z tyłu, wszędzie sady. To były takie ciekawe wiatraki, które można było ustawiać pod wiatr samodzielnie.
5: Wspomniał pan o tym, że tak naprawdę każdej trasie, każda trasa posiada swój audioprzewodnik. I gdybyśmy mieli zachęcić teraz naszych słuchaczy do tego, żeby wybrali się w taką podróż i gdybyśmy mogli sprzedać im kilka takich ciekawostek z audiobooku, to co tam dokładnie się znajduje? Jakie historie?
0: Zacznijmy może od Czerska, tak? No bo jeżeli w Czersku sam zamek jest już wizytówką tego miejsca, tak? Ale audiohistoria tak naprawdę opowiada o, no właśnie, o historii królowej Bony, która dostała ten zamek jako wiano po śmierci Zygmunta Starego. Ona tam mieszkała niedługo, raptem 8 lat. Potem wyjechała do Włoch. Natomiast historia i właściwie tam są i historia i legendy, one tak się troszeczkę mieszają. Jedna z legend mówi o tym, że właśnie wyjeżdżając w pośpiechu zerwała perły z szyi, tak, zahaczając o mur i te perły się rozsypały po tym zamku. Jedna z legend mówi, że ona powraca, tak, w postaci właśnie ducha, szuka tych pereł przez cały czas, czy je znalazła, czy nie, no to już po prostu można posłuchać w tej całej historii. Pojawia się tam tajemnicza postać, tajemniczy Magnus, tak, również, ale nie chcę, mówiąc kolokwialnie, spoilerować tych historii, tak, ale no tam są takie smaczki. Jeżeli przejeżdżamy przez wieś Pilica, gdybyśmy przejechali, tak powiedziałem, samochodem, w ciągu 2 minut miniemy tą wieś, niczego się nie dowiemy. Ale na przykład niedaleko tej wsi jest taki pomnik przyrody, 250-letni dom, który nazwany jest Franciszek. Dlaczego nazwany jest Franciszek? Dlatego, że jednym z polskich kompozytorów, o którym mało kto wie, który praktykował i uczył się u Haydna, austriackiego kompozytora Józefa Haydna, był Franciszek Lezel. I na cześć tego właśnie kompozytora został ten dom tak nazwany i stał się pomnikiem przyrody. Możemy go zobaczyć, tą historię też tam możemy wysłuchać. Znajdziemy pomnik powstańca, który jest bardzo, który mieszkańcy lokalni dbają, tak, powstańców styczniowych, których też z okna samochodu byśmy w życiu nie trafili w takie miejsce, tak, i trzeba się wspiąć, trzeba wejść na taką skarpę nad rzeką i po prostu zobaczyć i stanąć przed tym pomnikiem i zobaczyć, w jakich okolicznościach, i że to jest pomnik, który od powstania styczniowego 1863 roku tam dokładnie jest, mieszkańcy o niego dbają. To są takie smaczki regionalne i nawet o tych miejscach nie wiedzą ludzie, którzy tam mieszkają, tak?
5: No to bardzo często tak jest.
0: To bardzo często tak jest. Ja mówię, poznałem ten teren jako warszawiak, ale ja nie byłem na południowym Mazowszu. Zawsze mi się kojarzyło Sady Grójeckie, Jabłko Grójeckie, ale nigdy tamtędy nie jeździłem, a już na pewno nie wchodziłem tak głęboko w ten region i w te wszystkie historie, które z nim się łączą. Pojedziemy do Hynowa, z Hynowa na Urzecze, to jest koryto Starej Wisły. Tam została znaleziona łódź wydobyta właśnie z koryta rzeki, ze starego koryta rzeki. To są płaskodenne łodzie, przeszło 30-metrowe do przewożenia Wisłą różnego rodzaju towarów. I ta łódź w tej chwili jest konserwowana i powstanie muzeum właśnie w Czersku. I ta łódź będzie jednym z głównych eksponatów. Więc to są właśnie takie historyjki. Wisła kiedyś stanowiła tak naprawdę autostradę, jeżeli chodzi o przewożenie towarów. Dzisiaj jedziemy w tą starą autostradą, bo to koryto Wisły zmieniło swój bieg, ale możemy zobaczyć właśnie z pozycji rowerowego szlaku, czy tych miejsc, gdzie to kiedyś było, jak to wyglądało. Możemy tam stanąć na wale, możemy zejść nad samą Wisłę i popatrzeć sobie po prostu na te tereny. Tam dzisiaj mieszkają ludzie, kiedyś tam tam płynęła Wisła, zmieniła swój bieg.
5: 10 tras rowerowych. Czym one dokładnie się różnią, oprócz tego, że różnią się oczywiście tą długością? No bo mamy te bardziej zaawansowane 75-kilometrowe i te 10-kilometrowe.
0: Wie Państwo, oprócz tego, że one wiodą przez różnego rodzaju tereny i tak naprawdę wiodą przez cały powiat grójecki, więc zwiedzamy no nie tylko Warkę, chociaż z Warki wyjeżdżamy i z Chynowa, ale zwiedzamy Grójec, zwiedzamy po kolei różnego rodzaju miejsca, sanktuaria, Jasieniec, Czersk, Chynów, czyli tak naprawdę cały region i one tym się różnią. Natomiast każda z nich ma swój jak gdyby, etap trudności. To są trasy też na 75 kilometrów i ktoś powie, że nawet dla wytrawnego kolarza, takiego, który szuka emocji, być może taka trasa też jest niewystarczająca, tak? Takiego, który właśnie szuka bardziej jakichś wymagających tras, ale one też się różnią tym, że mamy też cztery trasy dla rodzin z dziećmi. To są trasy w okolicy Warki, od 15 kilometrów do 29 i to nie są zbyt wymagające trasy, ale właśnie rodzice z dziećmi mogą spokojnie się na takie trasy wybrać.
5: To na razie tyle, jeżeli chodzi o szlak jabłkowy, a moim i waszym gościem był Tymon Tkaczuk ze Stowarzyszenia Warka. A jeżeli wy jesteście ciekawi i chcecie skorzystać z tych tras rowerowych, tras jabłkowych, to wejdźcie na stronę Stowarzyszenia Warka. Tam znajdziecie trasy, które poprowadzą was przez malownicze sady, gospodarstwa sadownicze oraz miejsca związane z jabłkowym dziedzictwem Mazowsza. Tymczasem to już naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o tę część programu i o jabłkowy szlak rowerowy. Do tematu będziemy z pewnością jeszcze wracać, bo musimy wam opowiedzieć o tej kulinarnej odsłonie trasy i o kulinarnych dobrodziejstwach południa Mazowsza. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Dziękuję serdecznie za uwagę.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18

0: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
0: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
3: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
0: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. Chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
0: Zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Natomiast najpogodniej na południowym zachodzie. Na termometrach dziś od 16 do 20 stopni maksymalnie.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Rajtszula składała się z dwóch połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną całość w formie szlify. W części okrągłej mieścił się maneż, w prostokątnej stajnie. W chwili, gdy Wokulski z Maruszewiczem weszli tam, odbywała się lekcja konnej jazdy. Czterech panów i jedna dama jeździli koń za koniem, wzdłuż ścian maneżu. Na środku stał dyrektor zakładu, mężczyzna z miną wojskową w granatowej kurtce, białych obcisłych spodniach i wysokich butach z ostrogami. Był to pan Miller. Komenderował jeźdźcami, pomagając sobie w tej czynności długim batem, którym od czasu do czasu podcinał źle manewrującego konia, przy czym krzywił się jeździec. Wokulski zauważył na prędce, że jeden z panów, który jeździł bez strzemion, trzymając prawą rękę za plecami, ma minę łobuza, że drugi z nich pragnie zająć na koniu stanowisko środkujące między szyją a zadem, a czwarty wygląda tak, jakby w każdej chwili usiłował zsiąść z konia i już do końca życia nie ćwiczyć się w ekwitacji. Tylko dama w Amazonce jeździła śmiało i zręcznie, co Wokulskiemu nasunęło myśl, że na świecie nie ma dla kobiet pozycji ani niewygodnej, ani niebezpiecznej. Maruszewicz zapoznał swego towarzysza z dyrektorem. Właśnie czekałem na panów i natychmiast służę. Panie Schulz? Wbiegł pan Schulz, młody blondyn, odziany również w granatową kurtkę, lecz jeszcze wyższe buty i obciślejsze spodnie. Z wojskowym ukłonem wziął do ręki symbol dyrektorskiej władzy i zanim Wokulski opuścił maneż, przekonał się, że Schulz mimo młodego wieku energiczniej włada batem aniżeli sam dyrektor. Drugi bowiem, pan, aż syknął, a czwarty rozpoczął formalną kłótnię. Pan, rzekł dyrektor do Wokulskiego, przyjmuje klacz barona z wszelkimi przynależnościami, siodłami, derami i tak dalej? Naturalnie. W takim razie mam u pana 60 rubli za stajnię, której pan Krzeszowski nie opłacił. Trudna rada. Weszli do stajenki, widnej jak pokój, nawet ozdobionej dywanami, niezbyt zresztą cennymi. Żłób był nowy i pełny, drabina toż samo, na podłodze leżała świeża słoma. Pomimo to bystre oko dyrektora dojrzało jakąś niestosowność, krzyknął bowiem: cóż to za porządek, panie Ksawery, do stu par diabłów? Czy i w pańskiej sypialni konserwują się takie rzeczy? Drugi pomocnik dyrektora ukazał się tylko na chwilę. Spojrzał, zniknął i z korytarza zawołał: Wojciech, do 100 000 diabłów zaraz mi zrób porządek, bo ci to wszystko każę położyć na stole. Szczepan, cholero jakiś, odezwał się trzeci głos za przepierzeniem, jak mi jeszcze raz pieskie nasienie tak stajnie zostawisz, to ci każę zbierać zębami. Jednocześnie rozległo się kilka tępych uderzeń, jakby ktoś pochwycił kogoś drugiego za głowę i uderzał nią o ścianę. Niebawem zaś przez okno stajni zobaczył Wokulski młodzieńca z metalowymi guzikami przy kurtce, który wybiegł na podwórze po miotłę i znalazłszy takową, mimochodem zwalił przez łeb gapiącego się Żydka. Jako przyrodnik podziwiał Wokulski tę nową formę prawa zachowania siły, gdzie gniew dyrektora w tak szczególny sposób zawędrował aż do istoty znajdującej się poza rajtszulą. Tymczasem dyrektor kazał wyprowadzić klacz na korytarz. Było to piękne zwierzę na cienkich nóżkach, z małą główką i oczyma, z których przyglądał dowcip i rzewność. Klaczka w przechodzie zwróciła się do Wokulskiego, wąchając go i chrapiąc, jakby w nim odgadła pana. Już pana poznała, rzekł dyrektor. Niech jej pan da cukru, piękna klacz. To mówiąc wydobył z kieszeni kawałek brudnej substancji, nieco zalatującej tytuniem. Wokulski podał to klaczy, która bez namysłu zjadła. Zakładam się o 50 rubli, że wygra, zawołał dyrektor. Trzyma pan? Owszem, odpowiedział Wokulski. Wygra niezawodnie, dam doskonałego dżokeja, a ten poprowadzi ją według mojej instrukcji, ale gdyby została przy baronie Krzeszowskim, niech mnie piorun trzaśnie, przywlokłaby się trzecia do mety, zresztą nawet nie trzymałbym jej na stajni. Dyrektor jeszcze nie może uspokoić się, wtrącił ze słodkim uśmiechem Maruszewicz. Uspokoić się, krzyknął dyrektor, czerwieniejąc z gniewu. No niech pan Wokulski osądzi, czy mogę nadal utrzymywać stosunki z człowiekiem, który opowiadał, że ja sprzedałem w lubelskie konia, co miał koler? Takich rzeczy, wołał coraz mocniej podnosząc głos, nie zapomina się, panie Maruszewicz, gdyby hrabia nie załagodził afery, pan Krzeszowski miałby dziś kulę w udzie. Ja sprzedałem konia, co miał koler. Żebym miał zapłacić od siebie 100 rubli, klacz wygra. Żeby miała paść. Przekona się pan baron, koń miał koler. Ha, ha, ha! Wybuchnął demonicznym śmiechem dyrektor. Po obejrzeniu klaczy panowie udali się do kancelarii, gdzie Wokulski uregulował należne rachunki, przysięgając sobie nie mówić o żadnym koniu, że ma koler. Na pożegnanie zaś odezwał się: czy nie mógłbym, dyrektorze, wprowadzić ten klacz na wyścigi bezimiennie? Zrobi się. Ale, o, niech pan będzie spokojny, odparł dyrektor, ściskając go za rękę. Dla dżentelmena dyskrecja jest pierwszą cnotą. Spodziewam się, że i pan Maruszewicz... O, potwierdził Maruszewicz, trzęsąc głową i ręką w taki sposób, że o tajemnicy pogrzebanej w jego piersiach nie można było wątpić. Wracając obok maneżu, Wokulski znowu usłyszał trzaśnięcie batem, po którym czwarty pan znowu rozpoczął kłótnię z zastępcą dyrektora. To jest niedelikatność, mój panie, krzyczał czwarty. Odzienie mi popęka. Wytrzyma, odparł flegmatycznie pan Schulz, trzaskając batem w kierunku drugiego pana. Wokulski opuścił rajtszulę. Gdy pożegnawszy się z Maruszewiczem siadał w dorożkę, przyszła mu szczególna myśl do głowy. Jeżeli ta klacz wygra, to panna Izabela pokocha mnie. I nagle zawrócił się. Jeszcze przed chwilą obojętne zwierzę stało mu się sympatycznym i interesującym. Wchodząc powtórnie do stajenki, usłyszał znowu charakterystyczny łoskot głowy ludzkiej uderzanej o ścianę. Jakoż istotnie z sąsiedniego przedziału wybiegł mocno zarumieniony chłopak stajenny Szczepan, z włosami ułożonymi w taki wicherek, jakby mu dopiero co wyjęto z nich rękę, a zaraz po nim ukazał się i furman, Wojciech, który ocierał o kurtkę nieco zatłuszczone palce. Wokulski dał starszemu 3 ruble, młodszemu rubla i obiecał im na przyszłość gratyfikację, byle tylko klaczka nie miała krzywdy. Będę jej, panie, doglądał lepiej niż własnej żony, odpowiedział Wojciech z niskim ukłonem. Ale i stary jej nie skrzywdzi, owszem, na wyścigu, panie, pójdzie kobyłka jak szkło. Wokulski wszedł do stajenki i z kwadrans przypatrywał się klaczy. Niepokoiły go jej delikatne nóżki i sam drżał na widok dreszczów przebiegających jej aksamitną skórę, myślał bowiem, że może zachorować. Potem objął ją za szyję, a gdy oparła mu na ramieniu główkę, całował ją i szeptał: gdybyś ty wiedziała, co od ciebie zależy, gdybyś wiedziała. Odtąd po parę razy na dzień jeździł do maneżu, karmił klacz cukrem i pieścił się z nią. Czuł, że w jego realnym umyśle zaczyna kiełkować coś jakby przesąd. Uważał to za dobrą wróżbę, gdy klacz witała go wesoło, lecz gdy była smutna, niepokój poruszał mu serce. Już bowiem jadąc do maneżu, mówił sobie: jeżeli zastanę ją wesołą, to mnie panna Izabela pokocha. Niekiedy budził się w nim rozsądek, wówczas opanowywał go gniew i pogarda dla samego siebie. Cóż to, myślał, czy moje życie ma zależeć od kaprysu jednej kobiety? Czy nie znajdę stu innych? Alboż pani Meliton nie obiecywała, że mnie zapozna z 3, 4 równie pięknymi? Raz do licha, muszę się ocknąć. Ale zamiast ocknąć się, coraz głębiej zapadał w opętanie. Zdawało mu się w chwilach świadomości, że na ziemi jeszcze chyba istnieją czarodzieje i że jeden z nich rzucił na niego klątwę. Wtedy mówił z trwogą: ja nie jestem ten sam, ja robię się jakimś innym człowiekiem. Zdaje mi się, że mi ktoś zamienił duszę. Chwilami znowu zabierał w nim głos przyrodnik i psycholog. Oto, szeptał mu gdzieś w głębi mózgu, oto jak mści się natura za pogwałcenie jej praw. Za młodu lekceważyłeś serce, drwiłeś z miłości, sprzedałeś się na męża starej kobiecie, a teraz masz. Przez długie lata oszczędzany kapitał uczuć zwraca ci się dziś z procentem. Dobrze to, myślał, ale w takim razie powinienem zostać rozpustnikiem. Dlaczegoż więc myślę o niej jednej? Licho wie, odpowiadał oponent. Może właśnie ta kobieta najlepiej nadaje się do ciebie. Może naprawdę, jak mówi legenda, dusze wasze stanowiły kiedyś przed wiekami jedną całość. Więc i ona powinna by mnie kochać, mówił Wokulski. A potem dodawał, jeżeli Klacz wygra na wyścigach, będzie to znakiem, że mnie panna Izabela pokocha. A, stary głupcze, wariacie, do czego ty dochodzisz?
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
11: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
1: Została ostatnia reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Lalka w Radiu Pogoda.
2: Na parę dni przed wyścigami złożył mu w mieszkaniu wizytę hrabia Anglik, z którym zaznajomił się podczas sesji u księcia. Po zwykłym powitaniu hrabia usiadł sztywnie na krześle i rzekł: z wizytą i z interesem, tek, czy wolno? Służę hrabiemu. Baron Krzeszowski, ciągnął hrabia, którego klacz nabył pan zresztą najzupełniej prawidłowo, tek, ośmiela się najuprzejmiej prosić pana o ustąpienie mu jej. Cena nie stanowi nic, baron porobił duże zakłady, proponuje 1200 rubli. Wokulskiemu zrobiło się zimno. Gdyby sprzedał klacz, panna Izabela mogłaby nim pogardzić. A jeżeli i ja mam moje widoki na te klacz, panie hrabio? Odparł. W takim razie pan ma słuszne pierwszeństwo, tek, wycedził hrabia. Zdecydował pan kwestię, rzekł Wokulski z ukłonem. Czy tek? Bardzo żałuję barona, ale pańskie prawa są lepsze. Stał z krzesła jak automat na sprężynach i pożegnawszy się dodał: kiedyż do rejenta, drogi panie, z naszą spółką? Namyśliwszy się, przystępuje z 50 000 rubli, tek. To już zależy od panów. Bardzo pragnąłbym widzieć ten kraj kwitnącym i dlatego, panie Wokulski, posiada pan całą moją sympatię i szacunek, tek, bez względu na zmartwienie, jakie pan robi baronowi, tek. Był pewnym, że mu pan ustąpi konia. Nie mogę. Pojmuję pana, zakończył hrabia. Szlachcic, choćby się odział w skórę przemysłowca, musi wyleść z niej przy lada okazji. Pan zaś, proszę mi wybaczyć śmiałość, jesteś przede wszystkim szlachcicem i to w angielskiej edycji, jakim każdy z nas być powinien. Mocno uścisnął mu rękę i wyszedł. Wokulski przyznawał w duszy, że ten oryginał, udający marionetkę, ma jednak dużo sympatycznych przymiotów. Tak, szepnął, z tymi panami przyjemniej żyć aniżeli z kupcami. Oni są naprawdę ulepieni z innej gliny. A potem dodał: i dziwić się, że panna Izabela pogardza takim jak ja, wychowawszy się wśród takich jak oni. No ale co oni robią na świecie i dla świata? Szanują ludzi, którzy mogą dać 15% od ich kapitałów. To jeszcze nie zasługa. Tam do licha, mruknął strzelając z palców. A skąd oni wiedzą, że ja kupiłem klacz? Bagatela, przecież kupiłem ją od pani Krzeszowskiej za pośrednictwem Maruszewicza. Zresztą za często bywam w maneżu, wie o mnie cała służba. Zaczynam już palić głupstwa, jestem nieostrożny. Nie podobał mi się ten Maruszewicz. Nareszcie nadszedł dzień wyścigów, pogodny, ale nie gorący, właśnie jak potrzeba. Wokulski zerwał się o 5 i natychmiast pojechał odwiedzić swoją klacz. Przyjęła go dość obojętnie, ale była zdrowa, a pan Miller pełen otuchy. Co? Śmiał się, trącając Wokulskiego w ramię. Palisz się pan, co? Ocknął się w panu sportsmen. My, panie, przez cały czas wyścigów jesteśmy w gorączce. Nasz zakładzik o 50 rubli stoi, co? Jakbym je miał w kieszeni, mógłbyś je pan natychmiast zapłacić. Zapłacę z największą przyjemnością, odparł Wokulski i myślał, czy klacz wygra? Czy go panna Izabela kiedy pokocha? Czy się coś nie stanie? A jeżeli klacz złamie nogę? Ranne godziny wlokły mu się, jakby do nich zaprzężono woły. Wokulski na chwilę tylko wpadł do sklepu, przy obiedzie nie mógł jeść, potem poszedł do Saskiego Ogrodu, ciągle myśląc, czy klacz wygra i czy go panna Izabela pokocha? Przemógł się jednak i wyjechał z domu dopiero około 5. W Alejach Ujazdowskich był już taki natłok powozów i dorożek, że miejscami należało jechać stępa. Przy Rogatce zaś utworzył się formalny zator i musiał czekać z kwadrans, pożerany niecierpliwością, zanim ostatecznie powóz jego wydostał się na mokotowskie pola. Na skręcie drogi Wokulski wychylił się i przez mgłę żółtawego kurzu, który gęsto osiadał mu twarz i odzienie, przypatrywał się wyścigowemu polu. Plac wydawał mu się dzisiaj nieskończenie wielkim i przykrym, jakby nad nim unosiło się widmo niepewności. Z daleka przed sobą widział długi sznur ludzi uszykowanych w półkole, które ciągle zwiększało się dopływającymi gromadami. Nareszcie dojechał na miejsce I znowu upłynęło z 10 minut, nim służący powrócił z kasy z biletem. Dokoła powozu tłoczyła się ciżba bezpłatnych widzów i huczał gwar tysiąca głosów, a Wokulskiemu zdawało się, że wszyscy mówią tylko o jego klaczy i drwią z kupca, który bawi się w wyścigi. Nareszcie powóz puszczono wewnątrz toru. Wokulski zeskoczył na ziemię i pobiegł do swojej klaczy, usiłując zachować powierzchowność obojętnego widza. Po długim szukaniu znalazł ją na środku wyścigowego placu, a przy niej panów Millera i Schulza, tudzież dżokeja z wielkim cygarem w ustach, w czapce żółtej z niebieskim i w paltocie narzuconym na ramiona. Jego klacz wobec ogromnego placu i niezliczonych tłumów wydała mu się tak małą i mizerną, że zdesperowany chciał wszystko rzucić i wracać do domu. Ale panowie Miller i Schulz mieli fizjonomię jaśniejące nadzieją. Nareszcie jest pan, zawołał dyrektor maneżu i wskazując oczyma na dżokeja dodał: zapoznam panów, pan Jung, najznakomitszy w kraju dżokej, pan Wokulski. Dżokej podniósł dwa palce do żółto-niebieskiej czapki, a wyjąwszy drugą ręką cygaro z ust, plunął przez zęby. Wokulski przyznał w duchu, że tak chudego i tak małego człowieka jeszcze w życiu nie widział. Zauważył przy tym, że dżokej ogląda go jak konia, ode łba do pęcin i wykonywa krzywymi nogami ruchy, jakby miał zamiar wsiąść i przejechać się na nim. Niechże pan powie, panie Jung, czy nie wygramy? Spytał dyrektor. O, odpowiedział dżokej. Tamte dwa konie są niezłe, ale nasza klacz znakomita, mówił dyrektor. O, potwierdził dżokej. Wokulski odprowadził go na stronę i rzekł: jeżeli wygramy, będę panu winien 50 rubli ponad umowę. O, odparł dżokej, a przypatrzywszy się Wokulskiemu dodał: pan jest czysty krew sportsmen, ale jeszcze pan trochę gorączkuje. Na przyszły rok będzie spokojniejszy. Znowu plunął na długość konia i poszedł w stronę trybuny, a Wokulski, pożegnawszy panów Millera i Schulza, popieściwszy klaczkę, wrócił do swego powozu. Teraz zaczął szukać panny Izabeli. Obszedł długi łańcuch powozów ustawionych wzdłuż toru, przypatrywał się koniom, służbie, zaglądał pod parasolki damom, ale panny Izabeli nie dostrzegł. Może nie przyjedzie? Szepnął i zdawało mu się, że cały ten plac napełniony ludźmi zapada wraz z nim pod ziemię. Miał też po co wyrzucać tyle pieniędzy, jeżeli jej tu nie będzie? A może pani Meliton, stara intrygantka, okłamała go na współkę z Maruszewiczem? Wszedł na schodki, wiodące na trybuny sędziów, i oglądał się na wszystkie strony. Na próżno. Gdy schodził stamtąd, zatamowali mu drogę dwaj tyłem stojący panowie, z których jeden, wysoki, z wszelkimi cechami sportsmena, mówił podniesionym głosem: czytając, od 10 lat, jak łają nas za zbytki, już chciałem poprawić się i sprzedać stajnie. Tymczasem widzę, że człowiek, który wczoraj dorobił się majątku, dziś puszcza konia na wyścigach. Ha! Myślę, toście wy takie ptaszki. Nas moralizujecie, a gdy się uda, robicie to samo. Otóż nie poprawię się, nie sprzedam stajni, nie... Jego towarzysz, spostrzegłszy Wokulskiego, trącił mówcę, który nagle urwał. Korzystając z chwili, Wokulski chciał ich minąć, ale wysoki pan zatrzymał go. Przepraszam, odezwał się, dotykając kapelusza, że ośmieliłem się robić tego rodzaju uwagi. Jestem wrzesiński. Z przyjemnością słuchałem ich, odpowiedział z uśmiechem Wokulski, ponieważ w duchu mówię sobie to samo. Zresztą staję na wyścigach pierwszy i ostatni raz w życiu. Podali sobie ręce z wysokim sportsmenem, który, gdy Wokulski odsunął się na parę kroków, mruknął: dziarski chłop.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
6: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
7: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Zaraz wracam.
9: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
10: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Mówiłam, nie słodka, kokietka i pieszczotka.

Nie wiem dlaczego, ja się boję sama spać. No cóż tu złego, choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: Ja się boję sama spać. To pomóż.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
2: Teraz dopiero Wokulski kupił program i z uczuciem jakby wstydu czytał, że w trzeciej gonitwie biega klacz sułtanka po Alim i Klarze, należąca do XX, jeżdżona przez jockeya Junga w żółtej kurtce z niebieskimi rękawami. Nagroda 300 rubli. Koń wygrywający ma być na miejscu sprzedany. Oszalałem, mruknął Wokulski, dążąc w stronę galerii. Myślał, że chyba tam jest panna Izabela i projektował, że natychmiast wróci do domu, jeżeli jej nie znajdzie. Opanował go pesymizm. Kobiety wydawały mu się brzydkimi, ich barwne stroje dzikimi, ich kokieteria wstrętną. Mężczyźni byli głupi, tłum ordynarny, muzyka wrzaskliwa. Wchodząc na galerię, śmiał się z jej skrzypiących schodów i starych ścian, na których było widać ślady deszczowych zacieków. Znajomi kłaniali mu się, kobiety uśmiechały się do niego, tu i ówdzie szeptano: patrz, patrz. Ale on nie uważał. Stanął na najwyższej ławie galerii i ponad pstrym, a huczącym tłumem patrzył przez lornetę na drogę, aż het po drogatkę, widząc tylko kłęby żółtego kurzu. Co te galerie robią przez cały rok, myślał. I przywidziało mu się, że na próchniejących ławach zasiadają tu co noc wszyscy zmarli bankruci, pokutujące kokoty, wszelkiego stanu próżniacy i utracjusze, których wypędzono nawet z piekła, i przy smutnym blasku gwiazd przypatrują się wyścigom szkieletów koni, które poginęły na tym torze. Zdawało mu się, że nawet w tej chwili widzi przed sobą zbutwiałe stroje i czuje zapach stęchlizny. Zbudził go okrzyk tłumu, dzwonek i brawo. To odbył się pierwszy wyścig. Nagle spojrzał na tor i zobaczył wjeżdżający do szranków powóz hrabiny. Siedziały hrabina z prezesową, a naprzedzie pan Łęcki z córką. Wokulski sam nie wiedział, kiedy zbiegł z galerii i kiedy wszedł do koła. Kogoś potrącił, ktoś pytał go o bilet. Pędził prosto przed siebie i od razu wpadł na powóz. Lokaj hrabiny ukłonił mu się z kozła, a pan Łęcki zawołał: otóż i pan Wokulski. Wokulski przywitał się z paniami, przy czym prezesowa znacząco ścisnęła go za rękę, a pan Łęcki spytał: czy naprawdę kupiłeś, panie Stanisławie, klacz Krzeszowskiego? Tak jest. No, wiesz co, żeś mu spłatał figla, a mojej córce zrobiłeś miłą niespodziankę. Panna Izabela zwróciła się do niego z uśmiechem. Założyłam się z ciocią, rzekła, że baron nie utrzyma swojej klaczy do wyścigów i wygrałam, a drugi raz założyłam się z panią prezesową, że klacz wygra. Wokulski okrążył powóz i zbliżył się do panny Izabeli, która mówiła dalej. Naprawdę to przyjechałyśmy tylko na ten wyścig, pani prezesowa i ja, bo ciocia udaje, że gniewa się na wyścigi. Ach, panie, pan musi wygrać. Jeżeli pani zechce, wygram, odparł Wokulski, patrząc na nią ze zdumieniem. Nigdy nie wydała mu się tak piękną, jak teraz w wybuchu niecierpliwości. Nigdy też nie marzył, ażeby rozmawiała z nim tak łaskawie. Spojrzał po obecnych. Prezesowa była wesoła, hrabina uśmiechnięta, pan Łęcki promieniejący. Na koźle lokaj hrabiny półgłosem zakładał się z furmanem, że Wokulski wygra. Dokoła nich kipiały śmiech i radość. Radował się tłum, galerie, powozy. Kobiety w barwnych strojach były piękne jak kwiaty i ożywione jak ptaki. Muzyka grała fałszywie, ale raźnie. Konie rżały, sportsmeni zakładali się, przekupnie zachwalali piwo, pomarańcze i pierniki. Radowało się słońce, niebo i ziemia, a Wokulski poczuł się w tak dziwnym nastroju, że chciałby wszystko i wszystkich porwać w objęcia. Odbył się drugi wyścig, muzyka znowu zagrała. Wokulski pobiegł do trybuny, a spotkawszy Junga, który z siodłem w ręku powracał w tej chwili odwagi, szepnął mu: panie Jung, musimy wygrać 100 rubli na dumowe, niech bodaj klacz padnie. O, jęknął jockey, przypatrując mu się z odcieniem chłodnego podziwu. Wokulski kazał dojechać swemu powozowi bliżej hrabiny i wrócił do pań. Uderzyło go to, że przy nich nikt nie stał. Wprawdzie marszałek i baron zbliżyli się do ich powozu, ale obojętnie przyjęci przez pannę Izabelę niebawem odsunęli się. Lecz młodzież kłaniała się z daleka i omijała. Rozumiem, pomyślał Wokulski. Oziębiła ich wiadomość o licytacji domu, a teraz, dodał w duchu, patrząc na pannę Izabelę, przekonaj się, kto naprawdę kocha ciebie, nie twój majątek. Zadzwoniono na trzeci wyścig. Panna Izabela stanęła na siedzeniu, na twarz jej wystąpiły rumieńce. O parę kroków od niej przejechał na sułtance Jung z miną człowieka, który się nudzi. Spraw się dobrze, ty śliczna, zawołała panna Izabela. Wokulski wskoczył do swego powozu i otworzył lornetę. Był tak pochłonięty wyścigiem, że na chwilę zapomniał o pannie Izabeli. Sekundy rozciągały mu się w godziny, zdawało mu się, że jest przywiązany do trzech koni, mających się ścigać i że każdy ich ruch, niepotrzebny, szarpie mu ciało. Uważał, że jego klacz nie ma dość ognia i że Jung jest zanadto obojętny. Mimo woli słyszał rozmowy otaczających go. Jung weźmie. Ale przypatrz się pan temu gniademu. Dałbym 10 rubli, żeby Wokulski wygrał. Utarłby nosa hrabiom. Krzeszowski wściekłby się. Dzwonek. 3 konie z miejsca ruszyły cwałem. Jung na przodzie. To właśnie głupstwo. Już minęli zakręt. Pierwszy zakręt, a gniady tuż za nim. Drugi. Znowu wysunął się. Ale gniady idzie. Pąsowa kurtka w tyle. Trzeci zakręt. Ależ Jung nic sobie z nich nie robi. Gniady dopędza. Patrzcie, patrzcie, Pąsowy bierze gniadego. Gniady na końcu. Przegrałeś, pan. Pąsowy bierze Junga. Nie weźmie, już ćwiczy konia. Ale, brawo, Jung, brawo, Wokulski. Klacz idzie jak woda. Brawo, brawo, brawo. Dzwonek. Jung wygrał. Wysoki sportsmen wziął klacz za uzdę i zaprowadziwszy przed trybunę sędziów zawołał: Sułtanka, jeździec Jung, właściciel anonim. Co to anonim? Wokulski! Brawo, Wokulski! Wrzeszczał tłum. Właściciel, pan Wokulski, powtórzył wysoki dżentelmen i odesłał klacz na licytację. Wśród tłumu zbudził się szalony zapał dla Wokulskiego. Jeszcze żaden wyścig tak nie rozruszał widzów. Cieszono się, że warszawski kupiec pobił 2 hrabiów. Wokulski zbliżył się do powozu hrabiny. Pan Łęcki i damy starsze winszowały mu. Panna Izabela milczała. W tej chwili przybiegł wysoki sportsmen. Panie Wokulski, rzekł, oto są pieniądze, 300 rubli nagrody, 800 za klacz, którą ja kupiłem. Wokulski z paczką banknotów zwrócił się do panny Izabeli. Czy pozwoli pani, ażebym na jej ręce złożył to dla ochrony pani? Panna Izabela przyjęła paczkę z uśmiechem i prześlicznym spojrzeniem. Wtem ktoś potrącił Wokulskiego. Był to baron Krzeszowski. Blady z gniewu zbliżył się do powozu i wyciągając rękę do panny Izabeli zawołał po francusku: Cieszę się, kuzynko, że twoi wielbiciele triumfują. Przykro mi tylko, że na mój koszt. Witam, panie, dodał kłaniając się hrabinie i prezesowej. Twarz hrabiny powlokła się chmurą, pan Łęcki był zakłopotany, panna Izabela zbladła. Baron w impertynencki sposób osadził spadające mu binokle i ciągle patrząc na pannę Izabelę mówił: Tak jest, mam szczególniejsze szczęście do wielbicieli kuzynki. Baronie, wtrąciła prezesowa, przecież nie mówię nic złego, mówię tylko, że mam szczęście do... Stojący za nim Wokulski dotknął jego ramienia. Słówko, panie baronie, rzekł. Ach, to pan, odparł baron, przypatrując mu się. Odeszli na bok. Pan mnie potrącił, panie baronie. Bardzo przepraszam, to mi nie wystarcza. Czyżby pan chciał satysfakcji? Spytał baron. Właśnie. W takim razie służę, rzekł baron, szukając biletu. Ach, do licha, nie wziąłem biletów. Może pan ma notatnik z ołówkiem, panie Wokulski? Wokulski podał mu bilet i notatnik, w którym baron zapisał adres i swoje nazwisko, nie omieszkawszy zrobić przy nim zakrętu. Miło mi będzie, dodał kłaniając się Wokulskiemu, dokończyć rachunku za moją sułtankę. Postaram się zadowolnić pana barona. Rozstali się, wymieniając najpiękniejsze ukłony. Rzeczywiście, awantura, rzekł zmartwiony pan Łęcki, który widział wymianę grzeczności. Zirytowana hrabina kazała jechać do domu, nie czekając końca wyścigów. Wokulski ledwo miał czas dopaść powozu i pożegnać się z damami. Nim konie ruszyły, panna Izabela wychyliła się i podając Wokulskiemu końce palców szepnęła: Merci, monsieur. Wokulski osłupiał z radości. Był jeszcze na jednym wyścigu, nie widząc, co się koło niego dzieje i korzystając z pauzy, opuścił tor.
1: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę Państwa, koncert życzeń już dziś od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
10: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
1: Przede wszystkim, prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz. Wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
0: Mówił na spotkaniu Steve Witkow. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do trzygodzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr, wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
2: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
0: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quinwen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
0: Silny wiatr także dziś, poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu większe rozpogodzenia, miejscowe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 do 20 stopni.

0: 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
2: Prosto z wyścigów Wokulski pojechał do Szumana. Doktor siedział przy otwartym oknie w watowanym, obdartym szlafroku i robił korektę 30-stronicowej broszurki etnograficznej, do napisania której użył przeszło 1000 obserwacji i 4 lat czasu. Była to rozprawa o kolorze i formie włosów ludności zamieszkującej Królestwo Polskie. Uczony doktor głośno twierdził, że praca ta rozejdzie się najwyżej w kilkunastu egzemplarzach, ale po cichu kazał odbić ich 4000 i był pewnym drugiej edycji. Pomimo drwin ze swej ulubionej specjalności i narzekań, iż nikogo nie interesuje, w głębi duszy Szuman wierzył, że w świecie ucywilizowanym nie ma człowieka, którego by w najwyższym stopniu nie interesowała kwestia koloru włosów i stosunki długości ich średnic. I w tej właśnie chwili zastanawiał się, czy by na czele rozprawy nie należało napisać aforyzmu: pokaż mi twoje włosy, a powiem ci, kim jesteś. Gdy Wokulski wszedł do jego pokoju i zmęczony upadł na kanapę, doktor zaczął. Co to za profany z tych korektorów? Mam tu paręset cyfr o 3 znakach dziesiętnych i wyobraź sobie, połowa jest błędna. Oni myślą, że jakaś tysiączna albo nawet setna część milimetra nic nie znaczy, a nie wiedzą laiki, że tam właśnie mieści się cały sens. Niech mnie diabli porwą, jeżeli w Polsce byłoby możliwym nie tylko wynalezienie, ale nawet drukowanie tablic logarytmicznych. Dobry Polak poci się już przy drugiej cyfrze dziesiętnej, przy piątej dostaje gorączki, a przy siódmej zabija go apopleksja. Cóż u ciebie słychać? Mam pojedynek, odparł Wokulski. Doktor zerwał się z fotelu i tak prędko przybiegł do kanapy, że rozrzucone poły szlafroka robiły się podobnym do nietoperza. Co? Pojedynek? Krzyknął z błyszczącymi oczyma. I może myślisz, że pojadę z tobą w roli lekarza? Będę patrzył, jak dwóch dudków strzela sobie we łby i może jeszcze będę musiał którego z nich opatrywać? Ani myślę mieszać się do tych błazeństw. Wrzeszczał, chwytając się za głowę. Zresztą nie jestem chirurgiem i od dawna pożegnałem się z medycyną. To też nie będziesz lekarzem, tylko sekundantem. A, to co innego, odparł doktor bez zająknięcia. Z kimże? Z baronem Krzeszowskim. Dobrze strzela, mruknął doktor, wysuwając dolną wargę. O cóż to? Potrącił mnie na wyścigach. A cóżeś ty robił na wyścigach? Puszczałem konia i nawet wziąłem nagrodę. Szuman uderzył się ręką w tył głowy i nagle, rozsunąwszy Wokulskiemu jedną i drugą powiekę, zaczął mu pilnie badać oczy. Myślisz, żem zwariował? Spytał go Wokulski. Jeszcze nie. Czy to, dodał po chwili, ma być żart czy serio? Zupełnie serio, nie chcę absolutnie żadnych układów i proszę o ostre warunki. Doktor wrócił do swego biurka, usiadł, oparł brodę na ręku i rzekł po namyśle. Spódnica, co? Nawet koguty biją się tylko... Szuman, strzeż się! Przerwał mu Wokulski zduszonym głosem, prostując się na kanapie. Doktor znowu przypatrzył mu się badawczo. Więc już tak? Mruknął. Dobrze, będę twoim sekundantem. Masz rozbić łeb, rozbij go przy mnie, może ci co pomogę. Przyślę ci tu zaraz Rzeckiego, odezwał się Wokulski, ściskając go za rękę. Od doktora udał się do swego sklepu, krótko rozmówił się z panem Ignacym i wróciwszy do mieszkania, położył się przed 10. Znowu spał jak kamień. Dla jego lwiej natury potrzebne były silne wzruszenia, przy nich dopiero dusza szarpana namiętnością odzyskiwała równowagę. Na drugi dzień, około 5 po południu, Rzecki z Szumanem jechali już do hrabiego Anglika, który był świadkiem Krzeszowskiego. Obaj przyjaciele Wokulskiego milczeli w drodze, raz tylko odezwał się pan Ignacy. I cóż doktor na to wszystko? To, co już raz powiedziałem, odparł Szuman. Zbliżamy się do 5 aktu. Jest to albo koniec dzielnego człowieka, albo początek całego szeregu głupstw. Najgorszych, bo politycznych, wtrącił Rzecki. Doktor wzruszył ramionami i patrzył na drugą stronę dorożki. Pan Ignacy, ze swoją wieczną polityką, wydawał mu się nieznośnym. Hrabia Anglik czekał na nich w towarzystwie innego dżentelmena, który nieustannie wyglądał przez okno na obłoki i co kilka minut poruszał krtanią w taki sposób, jakby coś przełykał z trudnością. Miał minę nieprzytomnego. W rzeczywistości był niepospolitym człowiekiem, jako myśliwiec na lwy i głęboki znawca egipskich starożytności. W gabinecie hrabiego Anglika stał na środku stół, przykryty zielonym suknem i otoczony czterema wysokimi krzesłami. Na stole leżały cztery arkusze papieru, cztery ołówki, dwa pióra i kałamarz, tak wielkich rozmiarów, jakby był przeznaczony do sitzbadów. Gdy wszyscy usiedli, hrabia zabrał głos. Proszę panów, rzekł, baron Krzeszowski przyznaje, że mógł potrącić pana Wokulskiego, ponieważ jest roztargniony, tek. W konsekwencji zaś na nasze żądanie... Tu hrabia spojrzał na swego towarzysza, który z uroczystą miną coś przełknął. Na nasze żądanie, ciągnął hrabia, baron jest gotów przeprosić nawet listownie pana Wokulskiego, którego wszyscy szanujemy, tek. Cóż panowie na to? Nie mamy upoważnienia do żadnych kroków pojednawczych, odparł Rzecki, w którym ocknął się były oficer węgierski. Uczony egiptolog szeroko otworzył oczy i przełknął dwa razy, raz po raz. Na twarzy hrabiego mignęło zdumienie, w tej chwili jednak opanował się i odpowiedział tonem suchej grzeczności. W takim razie słuchamy warunków. Niech panowie raczą je podać, odparł Rzecki. O, bardzo prosimy panów, rzekł hrabia. Rzecki odchrząknął. W takim razie ośmielę się proponować. Przeciwnicy stają o 25 kroków, idą naprzód po 5 kroków. Tak. Pistolety gwintowane z muszami, strzały do pierwszej krwi. Zakończył Rzecki ciszej. Tak. Termin, jeżeli można, jutro, przed południem. Tak. Rzecki ukłonił się, nie wstając z krzesła. Hrabia wziął arkusz papieru i wśród ogólnego milczenia przygotował protokół, który Szuman natychmiast przepisał. Oba dokumenty poświadczono i niespełna w 3 kwadranse interes był gotowy. Świadkowie Wokulskiego pożegnali gospodarza i jego towarzysza, który znowu zatopił się w rozpatrywaniu obłoków. Gdy już byli na ulicy, Rzecki odezwał się do Szumana. Bardzo mili ludzie, ci panowie z arystokracji. Niech ich diabli porwą, niech was wszystkich diabli porwą z waszymi głupimi przesądami, wrzeszczał doktor, wywijając kułakiem. Wieczorem pan Ignacy, sprowadziwszy pistolety, wstąpił do Wokulskiego. Zastał go samotnego przy herbacie. Rzecki nalał sobie herbaty i odezwał się. Uważasz, Stachu, to są ludzie wysoce honorowi. Baron, który, jak wiesz, jest bardzo roztargniony, gotów cię przeprosić. Żadnych przeprosin. Rzecki umilkł, pił herbatę i tarł czoło. Po długiej pauzie rzekł, naturalnie zapewneś pomyślał o interesach, na wypadek... Nie spotka mnie żaden wypadek, odparł z gniewem Wokulski. Pan Ignacy posiedział jeszcze z kwadrans w milczeniu, herbata nie smakowała mu, głowa go bolała. Dokończył szklanki i spojrzawszy na zegarek opuścił mieszkanie przyjaciela, mówiąc na pożegnanie, jutro wyjedziemy o 7:30 rano. Dobrze. Gdy pan Ignacy wyszedł, Wokulski usiadł do biurka, na arkusiku listowego papieru napisał kilkadziesiąt wierszy, a na kopercie położył adres Rzeckiego. Zdawało mu się, że wciąż słyszy niemiły głos barona.
3: Cieszę się, kuzynko, że triumfują twoi wielbiciele. Przykro mi tylko, że na mój koszt. A gdziekolwiek spojrzał, widział piękną twarz panny Izabeli, oblaną rumieńcem wstydu. W sercu gotowała mu się głucha wściekłość. Czuł, że jego ręce stają się jak żelazne sztaby, a ciało nabiera tak dziwnej tęgości, że chyba nie ma kuli, która by, uderzywszy go, nie odskoczyła. Przemknął mu przez głowę wyraz śmierć i na chwilę uśmiechnął się. Wiedział, że śmierć nie rzuca się na odważnych, staje tylko naprzeciw nich jak zły pies i patrzy zielonymi oczyma, czy nie zmrużą powieki.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: te promocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Została ostatnia reklama.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Tej samej nocy, jak każdej zresztą innej nocy, baron grał w karty. Maruszewicz, który również był w klubie, przypominał mu o 12, o 1 i o 2, ażeby szedł spać, gdyż z rana zbudzi go o 7. Roztargniony baron odpowiadał: zaraz, zaraz. Ale przesiedział do 3, o której to godzinie odezwał się jeden z jego partnerów. Basta, baronie, prześpij się choć parę godzin, bo będą ci drżały ręce i spudłujesz. Słowa te, a jeszcze bardziej opuszczenie stolika przez partnerów, otrzeźwiły barona. Wyszedł z klubu, wrócił do domu i swemu kamerdynerowi Konstantemu kazał zbudzić się o 7 rano. Pewnie jaśnie pan robi jakieś głupstwo, mruknął obrażony sługa. Cóż tam znowu? Pytał gniewnie, rozbierając barona. A ty błaźnie jakiś, oburzył się baron. Myślisz, że ja będę się przed tobą tłumaczył? Mam pojedynek, no. Bo mi się tak podoba. O 9 rano będę się strzelał z jakimś szewcem czy fryzjerem, no. Może mi zabronisz? A niech się jaśnie pan strzela nawet ze starym diabłem, odparł Konstanty. Tylkom ciekawy, kto weksle jaśnie pana zapłaci. A komorne? A utrzymanie domu? Dlatego, że jaśnie pan co kwartał ma ciekawość na powązki, to gospodarz nasyła nam rejentów, a ja boję się, żebym z głodu nie umarł. Dobra służba.
2: Pójdziesz mi ty!
1: Wrzasnął baron i pochwyciwszy kamasz, rzucił nim zacofającym się kamerdynerem. Kamasz trafił w ścianę i o mało nie zwalił brązowego posążka Sobieskiego. Załatwiwszy się z wiernym sługą, baron legł na łóżku i począł zastanawiać się nad swoim opłakanym położeniem. Trzeba szczęścia, wzdychał, ażeby mieć pojedynek z kupczykiem. Jeżeli ja go trafię, będę jak myśliwiec, który wyszedł na niedźwiedzie, a zabił chłopu cielną krowę. Jeżeli on mnie trafi, wyjdzie na to, jak gdyby mnie zwalił batem dorożkarz. Jeżeli z obu stron pudło, nie, mamy przecież strzelać się do krwi. Niech mnie roztratują, jeżeli nie wolałbym tego osła przeprosić, choćby w kancelarii rejenta, ubrawszy się na tę uroczystość we frak i biały krawat. Ach, podłe czasy liberalne. Mój ojciec kazałby takiego zucha ćwiczyć swoim psiarczykom, a ja muszę dawać mu satysfakcję, jak gdybym sam sprzedawał cynamon. Niechże już raz przyjdzie ta głupia rewolucja socjalna i wytłucze albo nas, albo liberałów. Począł usypiać i marzył, że Wokulski zabił go. Widział, jak jego trupa dwuposłańców niesie do mieszkania żony, jak żona mdleje i rzuca mu się na zakrwawione piersi, jak płaci wszystkie jego długi i asygnuje 1000 rubli na pogrzeb i jak on zmartwychwstaje i zabiera owe 1000 rubli na drobne wydatki. Błogi uśmiech zaigrał na zniszczonej twarzy barona i zasnął jak dziecię. O 7 ledwie go zbudzili Konstanty i Maruszewicz. Baron w żaden sposób nie chciał wstawać, mrucząc, że woli być zhańbionym i niehonorowym, aniżeli zrywać się tak wcześnie. Dopiero widok karafki z zimną wodą opamiętał go. Baron wyskoczył z łóżka, uderzył Konstantego, zwymyślał Maruszewicza, a w duchu przysiągł, że Wokulskiego zabije. Lecz gdy był już ubrany, wyszedł na ulicę, zobaczył piękną pogodę i wyobraził sobie, że widzi wschód słońca, nienawiść do Wokulskiego osłabła w nim i postanowił tylko przestrzelić mu nogę. A tak, dodał po chwili, drasnego, a on będzie kulał do końca życia i będzie opowiadał: tę śmiertelną ranę otrzymałem w pojedynku z baronem Krzeszowskim. To mnie urządzi. Co oni mi narobili, ci moi kochani sekundanci? Jeżeli już jakiś kupczyk gwałtem chce do mnie strzelać, niech strzela przynajmniej wtedy, kiedy idę na spacer, ale nie w pojedynku. Straszne położenie. Wyobrażam sobie, jak moja droga małżonka będzie opowiadać, że bije się z kupcami. Zajechały powozy. Do jednego wsiadł baron z hrabią Anglikiem, do drugiego milczący egiptolog z pistoletami i chirurgiem. Ruszyli w stronę Bielan, a w parę minut popędził za nimi lokaj barona Konstanty w dorożce. Wierny sługa klął, na czym świat stoi, i obiecywał, że w dwójnasób policzy swemu panu koszta tej wycieczki. Był jednak niespokojny. W Lasku Bielańskim baron i trzej jego towarzysze znaleźli już partię przeciwną i dwoma grupami udali się w gęstwinę tuż nad brzegiem Wisły. Doktor Szuman był zirytowany, Rzecki sztywny, Wokulski posępny. Baron, gładząc swój rzadki zarost, przypatrywał mu się z uwagą i myślał. On musi dobrze karmić się, ten kupczyk. Wyglądam przy nim jak austriackie cygaro przy byku. Niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie strzelę temu błaznowi nad głową, albo wcale nie strzelę. Tak będzie najlepiej. Ale wnet przypomniał sobie, że pojedynek ma doprowadzić do pierwszej krwi. Wtedy baron rozzłościł się i nieodwołalnie postanowił zabić Wokulskiego z miejsca. Niech raz te łyki oduczą się wyzywać nas, mówił sobie baron. O kilkadziesiąt kroków od niego Wokulski chodził między dwoma sosnami, tam i na powrót jak wahadło. Teraz nie myślał o pannie Izabeli, słuchał świergotu ptaków, którym kipiał cały las, i pluskania Wisły podmywającej brzegi. Na tle odgłosów spokojnego szczęścia natury dziwnie odbijało szczękanie stępli w pistoletach i trzask odwodzonych kurków. W Wokulskim obudziło się drapieżne zwierzę. Cały świat zniknął mu sprzed oczu, a został tylko jeden człowiek, baron, którego trupa miał zawlec do nóg obrażonej panny Izabeli. Postawiono ich na mecie. Baron był ciągle zakłopotany niepewnością, co zrobić z kupczykiem, i ostatecznie zdecydował się przestrzelić mu rękę. Na twarzy Wokulskiego malowała się taka dzika zajadłość, że zdumiony hrabia Anglik pomyślał: tu chyba nie chodzi ani o klacz, ani o potrącenie na wyścigach. Milczący dotychczas egiptolog zakomenderował, przeciwnicy wycelowawszy pistolety ruszyli. Baron zmierzył Wokulskiemu w prawy obojczyk i zniżając pistolet delikatnie przycisnął cyngiel. W ostatniej chwili pochyliły mu się binokle, pistolet zboczył na włos, wypalił i kula przeleciała o kilka cali od ramienia Wokulskiego. Baron zasłonił twarz lufą i patrząc spoza niej myślał: nie trafi osioł, mierzy w głowę. Nagle uczuł mocne uderzenie w skroń, zaszumiało mu w uszach, czarne płatki przeleciały przed oczyma. Wypuścił broń z ręki i przyklęknął. W głowę! Krzyknął ktoś. Wokulski rzucił pistolet na ziemię i zeszedł z mety. Wszyscy pobiegli do klęczącego barona, który jednakże zamiast umierać, mówił wrzaskliwym głosem: szczególny wypadek, mam dziurę w twarzy, ząb wybity, a kuli nie widać. Przecie jej nie połknąłem. Wtedy egiptolog podniósł i obejrzał starannie pistolet barona. A, zawołał, to jasne, kula w pistolet, a zamek w szczękę. Pistolet zdezelowany, bardzo interesujący strzał. Czy pan Wokulski zadowolony? Spytał hrabia Anglik. Tak. Baronowi chirurg obandażował twarz. Z pomiędzy drzew nadbiegł wystraszony Konstanty. A co? Mówił. Przepowiadałem, że się jaśnie pan doigra.
2: Milcz, błaźnie! Wybełkotał baron. Jedź mi zaraz do pani baronowej i powiedz kucharce, że jestem ciężko ranny.
1: Proszę, rzekł uroczyście hrabia Anglik, ażeby przeciwnicy podali sobie ręce. Wokulski zbliżył się do barona i uścisnął go. Piękny strzał, panie Wokulski, mówił z trudnością baron, mocno potrząsając Wokulskiego za rękę. Zastanawia mnie, że człowiek pańskiego fachu, ale może pana to obraża? Wcale nie. Otóż, że człowiek pańskiego fachu, bardzo zresztą szanownego, tak dobrze strzela. Gdzie moje binokle? A, są, panie Wokulski, proszę o słówko na osobności. Oparł się na ramieniu Wokulskiego i odeszli kilkanaście kroków w las. Jestem oszpecony, mówił baron. Wyglądam jak stara małpa chora na fluksję. Nie chcę z panem drugiej awantury, bo widzę, że masz szczęście. Więc powiedz mi pan, za co właściwie zostałem kaleką, bo nie za potrącenie. Dodał, patrząc mu w oczy. Obraziłeś pan kobietę, odparł cicho Wokulski. Baron cofnął się o krok. A, sesa, rzekł. Rozumiem, jeszcze raz przepraszam pana, a tam wiem, co mi należy zrobić. I pan mi przebacz, baronie, odpowiedział Wokulski. Mała rzecz, bardzo proszę, nic nie szkodzi, mówił baron, targając go za rękę. Nie powinienem być oszpecony, a co do zęba? Gdzie mój ząb, doktorze? Proszę zawinąć go w papierek, a co do zęba? Od dawna już powinienem wprawić sobie nowe. Nie uwierzysz pan, panie Wokulski, jak mam popsute zęby. Pożegnali się wszyscy bardzo zadowoleni. Baron dziwił się, skąd człowiek tego fachu tak dobrze strzela. Hrabia Anglik więcej niż kiedykolwiek był podobny do marionetki, a egiptolog znowu zaczął obserwować obłoki. W drugiej zaś partii Wokulski był zamyślony, Rzecki zachwycony odwagą i uprzejmością barona, a tylko Szuman zły. I dopiero gdy ich kareta zjechała z górki obok klasztoru Kamedułów, doktor spojrzał na Wokulskiego i mruknął: a to bydlęta, i że ja na takich błaznów nie sprowadziłem policji.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: grzech, gdy sercu serca brak.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Została ostatnia reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Trzy dni po dziwnym pojedynku siedział Wokulski zamknięty w gabinecie z niejakim panem Williamem Collins. Służący, którego od dawna intrygowały te konferencje, odbywające się po kilka razy na tydzień, ścierał kurze w pokoju obocznym i od czasu do czasu przysuwał bądź oko, bądź ucho do dziurki od klucza. Widział na stole jakieś książki i to, że jego pan coś pisze na kajecie, słyszał, że gość zadaje Wokulskiemu jakieś pytania, na które on odpowiada czasem głośno i od razu, czasem półgłosem i nieśmiało. Ale o czym by rozmawiali w tak niezwykły sposób? Lokaj nie mógł odgadnąć, ponieważ rozmowa toczyła się w obcym języku. Już ci, to nie po niemiecku, mruczał służący, bo przecie wiem, że się mówi po niemiecku bitte mein Herr, a nie po francuszku, bo nie mówią monsieur, bonjour, lundi, i nie po żydowszku, i nie po nijakiemu, więc po jakiemu. Musi stary wymyślać teraz fajne spekulacje, kiedy gada tak, że go sam diabeł nie zrozumie. I wspólnika znalazł. Niech go wątroba. Wtem zadzwoniono. Czujny sługa odsunął się na palcach ode drzwi gabinetu, z hałasem wszedł do przedpokoju i po chwili wróciwszy zapukał do pana. Czego chcesz? Niecierpliwie zapytał go Wokulski, wychylając głowę z pomiędzy drzwi. Przyszedł ten pan, co już u nas bywał, odparł służący i zapuścił wzrok do pracowni. Ale oprócz kajetu na stole i rudych faworytów na obliczu pana Collinsa nie dopatrzył nic szczególnego. Dlaczegoż nie powiedziałeś, że mnie nie ma w domu? Spytał gniewnie Wokulski. Zapomniałem, odparł służący, marszcząc brwi i machając ręką. Proś, że go ośle do sali, rzekł Wokulski i zatrzasnął drzwi gabinetu. Niebawem w sali ukazał się Maruszewicz. Już był zmieszany, a zmieszał się jeszcze bardziej, poznawszy, że Wokulski wita go z wyraźną niechęcią. Przepraszam, może przeszkadzam, może ważne zajęcia. Nie mam w tej chwili żadnego zajęcia, odpowiedział pochmurnie Wokulski i lekko zarumienił się. Maruszewicz dostrzegł to. Był pewny, że w mieszkaniu albo kluje się coś, albo jest kobieta. W każdym razie odzyskał odwagę, którą zresztą miał zawsze wobec ludzi zakłopotanych. Chwileczkę tylko zabiorę szanownemu panu, mówił już śmielej, zniszczony młody człowiek, wdzięcznie wywijając laseczką i kapeluszem. Chwileczkę. Słucham, rzekł Wokulski, usiadł z impetem na fotelu i wskazał gościowi drugi. Przychodzę przeprosić drogiego pana, mówił z afektacją Maruszewicz, że nie mogę służyć mu w sprawie licytacji domu państwa Łęckich. A pan skąd wiesz o tej licytacji? Nie na żarty zdziwił się Wokulski. Nie domyśla się pan? Zapytał z całą swobodą przyjemny młody człowiek, nieznacznie mrugając okiem, bo jeszcze nie był pewnym swego. Nie domyśla się, drogi pan? To ten poczciwy szlangbaum. Nagle zamilkł, jakby w otwartych ustach ugrzązł mu niedokończony frazes, a lewa ręka z laseczką i prawa z kapeluszem opadły na poręcze fotela. Tymczasem Wokulski nawet nie poruszył się, tylko utopił w nim jasne spojrzenie. Śledził nieznacznie fale przebiegające po obliczu Maruszewicza, jak myśliwy śledzi ugór, po którym przebiegają płochliwe zające. Przypatrywał się młodzieńcowi i myślał. Ach, więc to on jest tym porządnym katolikiem, którego Schlangbaum wynajmuje do licytacji za 15 rubelków, ale nie radzi dawać mu wadium do ręki. Oho. I przy odbiorze 800 rubli za klacz Krzeszowskiego był jakiś zmieszany. Aha, i wiadomość o nabyciu przeze mnie klaczy on rozgłosił. Służy od razu dwom bogom, baronowi i jego małżonce. Tak, ale on za dużo wie o moich interesach. Schlangbaum popełnił nieostrożność. Tak rozmyślał Wokulski i spokojnym wzrokiem przypatrywał się Maruszewiczowi. Zniszczony zaś młody człowiek, który w dodatku był bardzo nerwowy, wił się pod jego spojrzeniem jak gołąbek pod wzrokiem okularnika. Naprzód nieco pobladł, potem chciał oprzeć znużone oczy na jakimś obojętnym przedmiocie, którego na próżno szukał po suficie i ścianach pokoju, a nareszcie, oblany zimnym potem, uczuł, że nie może wyrwać swego błędnego wzroku spod wpływu Wokulskiego. Zdawało mu się, że chmurny kupiec kleszczami pochwycił mu duszę i że niepodobna mu się oprzeć. Więc jeszcze parę razy ruszył głową I nareszcie z całym zaufaniem utonął w spojrzeniu Wokulskiego. Panie, rzekł słodkim głosem, widzę, że z panem muszę grać w otwarte karty, więc powiem od razu, niech pan się nie fatyguje, panie Maruszewicz. Ja już wiem, co potrzebuję wiedzieć. Bo pan dobrodziej złudzony plotkami wyrobił sobie o mnie nieprzychylną opinię, a tymczasem ja, słowo honoru, mam jak najlepsze skłonności. Niech pan wierzy, panie Maruszewicz, że moich opinii nie opieram na plotkach. Wstał z fotela i spojrzał w inną stronę, co pozwoliło Maruszewiczowi nieco oprzytomnieć. Młody człowiek szybko pożegnał Wokulskiego, opuścił mieszkanie i pędem, biegnąc przez schody, myślał: no słyszał kto? Taki kramarz chce mi imponować. Była chwila, słowo honoru, że chciałem go uderzyć kijem. Impertynent, słowo honoru. Gotów pomyśleć, że ja się go boję. Słowo honoru, o Boże, jak ciężko karzesz mnie za lekkomyślność. Podli lichwiarze nasyłają mi komornika. Za parę dni muszę spłacić dług honorowy, a ten kupczyk, ten łajdak. Ja bym tylko chciał wiedzieć, co się takiemu zdaje, co on sobie o mnie wyobraża. Nic, tylko to. Ale słowo honoru? On musiał kogoś zamordować, bo takiego spojrzenia nie może mieć człowiek przyzwoity. Naturalnie przecie o mało nie zabił Krzeszowskiego. Ach, nędzny zuchwalec. On śmiał w taki sposób patrzeć na mnie. Na mnie. Jak Boga kocham. Mimo to na drugi dzień przyjechał znowu z wizytą do Wokulskiego, a nie znalazłszy go w mieszkaniu, kazał dorożkarzowi stanąć przed sklepem. W sklepie przywitał go pan Ignacy, rozkładając ręce w taki sposób, jakby cały sklep oddawał mu do rozporządzenia. Wewnętrzny głos jednak mówił staremu subiektowi, że gość ten nie kupi przedmiotu droższego nad 5 rubli i kto wie, czy jeszcze nie każe zapisać sobie na rachunek. Pan Wokulski? Spytał Maruszewicz, nie zdejmując kapelusza z głowy. W tej chwili nadejdzie, odpowiedział pan Ignacy z niskim ukłonem. W tej chwili to znaczy? Najpóźniej za kwadransik, odparł Rzecki. Zaczekam, każ pan wynieść rubla dorożkarzowi, mówił młody człowiek, niedbale rzucając się na krzesło. Nogi mu jednakże zastygły na myśl, że stary subiekt może nie kazać wynieść rubla dorożkarzowi. Ale Rzecki polecenie spełnił, choć już nie kłaniał się gościowi. W parę minut wszedł Wokulski. Maruszewicz, zobaczywszy wstrętną figurę kupczyka, doświadczył tak rozmaitych uczuć, że nie tylko nie wiedział, co mówi, ale nawet o czym myśli. Pamiętał tylko, że Wokulski zaprowadził go do gabinetu za sklepem, gdzie znajdowała się żelazna kasa, i powiedział sobie, że uczucia, jakich doznaje na widok Wokulskiego, są lekceważeniem pomieszanym ze wzgardą. Później przypomniał sobie, że afekta te starał się zamaskować wyszukaną grzecznością, która nawet w jego oczach wyglądała na pokorę. Co pan każe? Spytał go Wokulski, gdy już usiedli. Maruszewicz nie umiałby ściśle oznaczyć chwili aktu zajmowania miejsca w przestrzeni. Mimo to zaczął, niekiedy zacinając się, chciałem szanownemu panu dać dowód życzliwości. Pani baronowa Krzeszowska, jak pan wie, chce kupić dom państwa Łęckich. Otóż jej małżonek, baron, położył weto na pewnej części jej funduszów, bez których kupno nie może mieć miejsca. Otóż dziś baron chwilowo znajduje się w kłopocie. Brak mu 1000 rubli. Chciałby zaciągnąć pożyczkę, bez której, pojmuje pan, nie będzie mógł dość energicznie opierać się woli żony. Maruszewicz otarł pot z czoła, widząc, że Wokulski znowu przypatruje mu się badawczo. Więc to baron potrzebuje pieniędzy? Tak. Szybko odparł młody człowiek. 1000 rubli nie dam, ale tak 300, 400 i to na kwit z podpisem barona. 400? Powtórzył machinalnie młody człowiek i nagle dodał, za godzinę przywiozę kwit barona. Pan tu będzie? Będę. Maruszewicz opuścił gabinet i za godzinę istotnie wrócił z kwitem podpisanym przez barona Krzeszowskiego. Wokulski, przeczytawszy dokument, włożył go do kasy i w zamian dał Maruszewiczowi 400 rubli. Baron postara się w jak najkrótszym czasie, mruczał Maruszewicz. Nic pilnego, odpowiedział Wokulski. Podobno baron chory. Tak, trochę. Jutro lub pojutrze wyjeżdża, zwróci w najkrótszym... Wokulski pożegnał go bardzo obojętnym ruchem głowy. Młody człowiek prędko opuścił sklep, zapomniawszy nawet zwrócić Rzeckiemu rubla wziętego na dorożkę. Gdy zaś znalazł się na ulicy, odetchnął i począł myśleć. Ach, podły kupczyk, ośmielił się dać mi 400 rubli zamiast 1000. Boże, jak srogo karzesz mnie za lekkomyślność. Bylem się odegrał, słowo honoru cisnę mu w oczy te 400 rubli i tamtych 200. Boże, jak nisko upadłem. Przyszli mu na myśl kelnerzy różnych restauracji, markierzy, bilardów i szwajcarzy hotelowi, od których również bardzo rozmaitymi sposobami wydobywał pieniądze. Ale żaden z nich nie wydał mu się tak wstrętnym i godnym pogardy jak Wokulski. Słowo honoru, myślał, dobrowolnie wlazłem mu w te obrzydliwe łapy. Boże, jak karzesz mnie za lekkomyślność.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.
2: Raz, dwa, trzy.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
5: Dzień dobry Państwu, jest 10, niedziela, niedzielny koncert życzeń w Radiu Pogoda. Za chwilkę zaczniemy po wiadomościach i po prognozie pogody. Zapraszam, Robert Janowski.
6: Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open, przeszła do kolejnej rundy.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Władimirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji.

0: nie było widać u nas w każdym elemencie.
1: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
0: Dużo wyciągniemy lekcji i wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
1: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
2: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finał Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buzkową.
3: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te dwa sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
2: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng. Radio
4: Pogoda. Pogoda.
2: Mamy chłodny i wietrzny początek dnia, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dopiero po południu czekają nas większe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
5: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Przed nami 4 godziny. 4 godziny koncertu życzeń dla wszystkich, którzy są z nami po raz pierwszy. Małe przypomnienie ważnych adresów i zasad. Do programu zgłaszamy się mailowo, czyli piszecie do mnie maila robert@radiopogoda.pl lub wchodzicie na naszą stronę radiową radiopogoda.pl i tam jest formularz do wypełnienia, bardzo prosty. Albo dzwonimy pod numer 22 444 4004 i nagrywamy swoje życzenia. Koncert życzeń to jest miejsce dla Państwa. Na życzenia dla Waszych bliskich, na dobre słowo, pozdrowienia dla znajomych, przyjaciół, jakieś wyjątkowe wyznania, święta. I to również jest miejsce dla najpiękniejszych melodii, takich jak ta. Bobby Darin, Dream Lover.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I pierwszy telefon dzisiaj do Bogdana. Dzień dobry, panie Bogdanie.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Twoja żona Hanka się postarała. Życzenia ci wysyła, bo 1 września, proszę pana, wspaniałe urodziny.
2: A, tak, prawda.
1: 61.
2: Tak, już niestety 61.
1: Tak, ty młody, młodzieniec jesteś, chłopie, przy mnie. Ciesz się.
2: No cieszę się, że i za życzenia, i że mogę z panem porozmawiać.
1: Pewnie, że tak. Masz być zdrowy, macie mieć pociechę z wnuków oraz, słuchaj, i Hanka pisze, oraz podziękować chciałabym panie Robercie za spełnienie mojego marzenia. Ale nic więcej nie napisała. To mnie zaintrygowało.
2: Na pewno, że mogę z panem rozmawiać, a dwa, że już raz załatwiła sprawę kuzyna i pan też by tam dzwonił do kuzyna,
1: a,
2: i bardzo był zadowolony.
1: A widzisz.
2: No to dobrze. Była największa niespodzianka dla niego.
1: Bo ty będziesz miał 61, a ja się w 61 urodziłem. Więc coś nas łączy już, Bogdan. 61,
2: tak,
1: dobry
2: tak.
1: Rocznik.
2: Same szóstki.
1: No widzisz, bo same szóstki to akurat niedobry symbol jest.
2: Znaczy nie, ale chodzi mi, że 61, tak. 65, same
1: no,
2: szóstki.
1: Dokładnie siodą. Tak, no. Ja już jestem emerytem, ty jeszcze gonisz mnie.
2: No już pomału, no jeszcze parę dni i już będziemy na ochronce, ja będę.
1: Troszkę. Gdzie mieszkacie z Hanią, powiedz?
2: Mieszkamy w Rabowicach, to jest pod Sarzędzem, koło Poznania.
1: A no wiem, wiem.
2: Córy mieszkają, bo to są bliźniaczki notabene, mieszkają bardzo blisko nas. Także tam 700 metrów niecałe może.
1: Bogdan, trzymaj się. Taką piosenkę Hanka prosiła, żebym ci puścił. Już ją przygotowałem. No dobrze, no domyślam się, że te 61 szybciej minęło niż przypuszczałeś.
2: O, tak. Patrząc do tyłu, to tak.
1: A słuchaj, a do jakiego momentu życie byś się cofnął? Ile miałeś lat, jak się czułeś najlepiej?
2: Cały czas się czuję dobrze.
1: No, a to super odpowiedź.
2: Tym bardziej, że słuchamy radia i fajnych piosenek, więc czego więcej pragnąć?
1: Bogdan, trzymaj się, tak krótko powiem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę Bogdan Łazuka też dla ciebie za chwilę to zaśpiewa. Trzymaj się, papa.
2: Pozdrowienia dla całego radia.
1: Dziękujemy ci. Papa. Proszę teraz o piosenkę zamówioną dla pana Bogdana. Bogdan, trzymaj się.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

mogłeś wstać, ale z ciebie mogłeś brać. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniałeś.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na życzenia z mojej skrzynki mailowej robert@radiopogoda.pl, na której mam jeszcze bardzo wiele Państwa wiadomości, tak będę podrzucał je co pewien czas. To jest jedna z nich, nadesłana przez panią Karolinę. Mamo, dziękuję za twoją cierpliwość. I za tę twoją cierpliwość powinna nam dać ci medal. A za pyszne jedzonko co najmniej 3 gwiazdki myślę. Dziś odrzucamy na bok wszystkie troski i obowiązki. Czas na kawę, ciacho, same przyjemności. Życzę ci świętego spokoju, zwłaszcza ode mnie i od pozostałych dzieci też, żeby każdy dzień zaczynał się słonecznie i przyjemnie. Niech wiek będzie tylko liczbą na papierze, a energia nigdy cię nie opuszcza. Tak zupełnie szczerze, mamusiu. 100 lat dla najfajniejszej mamy, tak napisała pani Karolina, a jak mama ma na imię, to zapomniała napisać, ale nie szkodzi. Pewnie się domyśli, o kogo chodzi. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz telefon mam do pana Alfreda wykonać.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Alfredzie. Robert Janowski, Radio Pogoda. Kłaniam się.
2: Dzień dobry.
1: Pana siostra Aleksandra zadbała o to, żebym spojrzał na tę dedykację i zrobił panu przyjemność, bo to chodzi wszystko o pana 70. urodziny, panie Alfredzie. A ja wiem, że pan słucha Radia Pogoda.
2: Słucham, bardzo lubię.
1: Pasjami nawet, tak pisze Ola. I życzę ci wszystkiego najlepszego, no, oczywiście zdrowia, jak najmniej stresu i trosk, zadowolenia z najbliższej rodziny, z twojej żony wspaniałej, z twoich cudnych córek, które już mają mężów, twoich wnuków. Ile macie wnuków?
2: Cztery.
1: No też troszkę tak. Dużo przyjemnych chwil podczas słuchania Radia Pogoda, bo to ty pierwszy zachęciłeś mnie do słuchania tego radia, za co ci jestem bardzo wdzięczna. Podpisała się Aleksandra, panie Alfredzie.
2: Dziękuję.
1: Mnie
2: bardzo
1: miło, że panu pewnie też jest miło. A chciałem zapytać, a jak na ciebie mówili w szkole?
2: Różnie mówili. Frydek.
1: Alfred. A w domu? A twoja żona jak do ciebie się zwraca?
2: No różnie, Alfred.
1: Alfred, ładnie. No to piękne imię. A twoja żona jak ma na imię?
2: Bogda. Bogusława.
1: Gdzie mieszkacie, Alfredzie?
2: Na Podbeskidzie.
1: Ojejku, ładnie. A jaki masz widok z okna?
2: Bardzo ładnie. Z jednej strony góry, z drugiej prawie las.
1: Ojejku. A lubisz chodzić na grzyby? Czy tam w ogóle chodzi się na grzyby, czy tylko po prostu się chodzi?
2: Lubię chodzić, ale kompletnie się nie znam na grzyby.
1: A Ola, twoja siostra gdzie mieszka?
2: Niedaleko, 7 kilometrów
1: ode mnie. A, to bliziutko. Czasami gdzieś tam siostra gdzieś poleci w drugą stronę Polski. No, tak czy inaczej, wszystkiego dobrego od nas też przyjmij.
2: Dziękuję bardzo.
1: No, trzymaj się w zdrówko. Siódemka z przodu brzmi dumnie. Tak o tym myślimy dzisiaj. Cześć.
2: Dziękuję.
1: Piosenkę dołączamy Krystyny Prońko. Jesteś lekiem na całe zło. Alfredzie, myślę, że tak dla wielu osób.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pan Jarek napisał do mnie króciutko, po męsku, ja to lubię, ale jednak emocjonalnie. Kochanej córce Annie i kochanemu zięciowi Damianowi w pierwszą rocznicę ślubu i wszystkiego, co najlepsze wam życzę. I serdeczności całą moc. Kocham was, pan Jareczek. No, dzieci zawsze tak trzeba, nie? No to poszło.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
17: Została ostatnia reklama.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Pharma.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Jest 11:00, przed nami wiadomości, prognoza pogody oczywiście, a po nich wracamy do koncertu życzeń.
13: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą

0: Dzień dobry, zaczynamy kolejną godzinę. Muszę koniecznie na początku pozdrowić wspaniałych klubowiczów, pogodnych ludzi, którzy powitali nas i mnie po wakacjach i miło i na pewno słuchają teraz naszej audycji. Pan Dariusz, pani Ela, pani Angelika, pani Iwona, pan Michał, pani Małgorzata, pani Hanna, pani Ewa i pan Andrzej. Wiedzą, o kogo chodzi. Naprawdę wesołą mamy gromadkę w tym naszym klubie. A kto czuje się pogodny? Zapraszam do naszego klubu. Monika Tarka, przecież wiecie państwo, przyjmuje codziennie nowych członków po 17, więc bądźcie wtedy razem z nami, jeśli macie ochotę być właśnie w naszej rodzinie. A teraz zagramy coś pięknego. Middle of the Road, Soleil Soleil. Boże, ja to pamiętam ze szkoły podstawowej.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Huberta dzwonimy. Witam cię, Hubercie.
2: Witam.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Ponieważ, czekaj, twoje 39 urodziny były, czy będą?
2: Były.
1: Były, to nie szkodzi, prawda? Do dzisiaj, umówmy się, że dzisiaj też jest moment do świętowania. Te życzenia z okazji urodzin przysłał Łukasz, który życzy ci wszystkiego, co najlepsze. Bo to przecież dopiero ostatnie urodziny z trójką z przodu, on pisze. I pamiętaj, że wiek to tylko liczba, a przede wszystkim to życzę ci, abyś był szczęśliwym człowiekiem i zawsze pozostał osobą o dobrym, szczerym i pełnym ciepła sercu. Bo taki właśnie jesteś. I życzę ci również, abyś odnalazł swoją prawdziwą miłość, osobę, która będzie przy tobie zarówno w tych pięknych chwilach, jak i wtedy, gdy życie postawi przed wami wyzwania. Zasługujesz na kogoś, kto będzie cię kochał i wspierał każdego dnia. I spełnienie marzeń, radości i tak dalej, podpisany Łukasz. Wspierające no. Bardzo, co?
2: No tak, tak, bardzo.
1: Bo to z tego, co on pisze, to znaczy, że jakieś przejścia były niedawno.
2: No, po drodze na pewno.
1: Domyślnie. U każdego w życiu, wiesz.
2: Dokładnie.
1: Po to są te przejścia, żebyśmy się na nich czegokolwiek mogli nauczyć, nie? I wyciągnąć wnioski.
2: No dokładnie. Oby życzenia się spełniły.
1: Tak, no właśnie.
2: Bardzo.
1: Dobre słowa twoje. Tak, niech to będzie puentą, Hubercie. No to pozdrów Łukasza, ja cię serdecznie pozdrawiam i cieszę się z twoich doświadczeń, bo tylko te gorsze powodują, że potrafimy znaleźć rozwiązania w swoim życiu. A jak są dobre, no to nas bardzo rozleniwia, to przecież pewnie już zauważyłeś.
2: Zgadza się. No bardzo pozdrawiam Łukasza i bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się, cześć. I dołączamy piosenkę Urszuli Sipińskiej. Komu weselne dzieci? No każdemu chyba.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Lucyna i pan Marek napisali do mnie wiadomość z życzeniami dla pani Alicji. Droga siostro i najmilsza szwagierko, w dniu urodzin życzymy tobie dużo słońca i uśmiechu, wielu radosnych chwil w rodzinnym gronie, dobrego zdrowia, spokoju w pracy, no dużo tych szczęść, nieustającej dumy, pociechy z wnucząt, a także jak najmniej trosk i kłopotów. No tak, jakby tak do kupy to wziąć, to po prostu sielanka, a nie życie przed tobą by była. Pani Alicjo, pozdrawiamy serdecznie. Za chwilkę, proszę państwa, wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj już od jutra o 15.30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pięknie napisane. Piotr dla Oli, dla swojej żony. No to może dlatego tak pięknie. Ale też dla mamy z okazji urodzin. Właśnie z okazji twoich urodzin chcemy ci powiedzieć, że jesteś sercem naszej rodziny. Kocham cię całym sercem i zawsze chcę być przy tobie. Nie tylko jako mąż, ale także jako osoba, na którą możesz liczyć w każdej sytuacji, która będzie cię wspierać, słuchać i dzielić z tobą zarówno codzienne chwile, jak i te największe marzenia. Jako mama jesteś dla naszych dzieci najpiękniejszym wzorem miłości i oddania. Niech nigdy nie zabraknie ci tej naszej miłości, a nasze serce zawsze przypominają ci, jak bardzo jesteś kochana. No Piotr, no Piotrek, napisałeś dla żony naprawdę coś pięknego. Jak ona tego słucha, no to na pewno chusteczkę musi wyciągnąć z torebki. Ja bym wyciągnął. I piosenka zamówiona zresztą dla ciebie, Olu, przez twojego męża, Alicja Majewska i Michał Bajor. Moja miłość największa. Posłuchajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Może kiedyś po latach jednak krzepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania, we wyznania zabawę.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mama Maria, proszę Państwa, składa życzenia swojej córci. Droga Aniu, dzisiaj świętujemy, więc od serca Cię winszujemy. Córka z Ciebie niezastąpiona, siostra kochana, zawsze oddana, mamę troskliwie otaczasz opieką, z wielkim sercem i czułą ręką. 100 lat, Aniu, uśmiechu bez liku, samych pięknych chwil w każdym roku. To dla Pani Ani od jej mamusi, Pani Marii. To my też chcemy tak, żeby tak tam Pani Ani tak miała. Ale my też byśmy chcieli tak mieć. Niech nam nie zwróżył jeszcze życzeń w tym sezonie. Może to się stanie. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i wrócimy, ale już będzie po 13.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
1: Została ostatnia reklama.
24: Co za dzień.
25: Co się stało?
24: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
25: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
25: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
25: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
25: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedzaj.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Robert Janowski, miło mi jest poprowadzić dla Państwa dzisiejszy koncert i wczorajszy, ten pierwszy powakacyjny. I za chwilkę chętnie do niego wrócę. Pewnie Państwo również. Ale najpierw wysłuchajmy wiadomości i prognozy pogody.
8: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę. Jak podają ukraińskie media, specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, a dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
9: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
8: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
10: Padać się będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zagrzmi.
8: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
1: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
8: Po południu i wieczorem wiatr już ma stopniowo słabnąć. Zachmurzenie duże utrzymuje się, ale więcej rozpogodzeń przed nami w najbliższych godzinach, chociaż wciąż może przelotnie padać deszcz. A na północnym wschodzie wciąż możliwe burze. Na termometrach dziś przeważnie od 16 do 20 stopni.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
7: Przed nami ostatnia godzina, proszę Państwa, pierwszego niedzielnego programu po wakacjach. Urlop był oczywiście wspaniały. Słuchajcie, 3 tygodnie. Morze, plaża, słońce, wow. I owoce morza, i sałatki śródziemnomorskie, powietrze, po prostu, ale wypocząłem. No nic. Ale niezmiernie się cieszę, że do Państwa już wróciłem i będziemy się tak spotykać co tydzień i wymieniać dobrymi słowami. A teraz jeszcze szybko przypomnę.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pisze, kto to pisze. Julia. Chciałbym bardzo prosić o przekazanie życzeń dla moich rodziców, Wiesio i Bogdan. 50. rocznica ślubu. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Ślubowaliście sobie 50 lat temu. Wspominamy, jak przez te wszystkie lata, małżeńskie lata, najlepiej jak umieliście, wypełnialiście przysięgę małżeńską. Kochani, z całego serca życzymy wam zdrowia, byście by mogli w radości dotrwać do kolejnych jubileuszy. Córka Julia z wnuczką Gabrysią i całą rodziną. Czy mogłabym prosić o piosenkę pod tytułem Moja droga, ja cię kocham, Zbigniewa Wodeckiego? No pewnie, to z przyjemnością posłucham. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

a sukcesy miał u pań, jak on to robił, jak. Przez to takie wzięcie miał, że zaklęcie

państwo, ale nikt nie pozna na nim się. Chyba że spróbuję i sam, nim minie kilka dni.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A tu teraz mam wnuczek Adam dla dziadka swojego. Pisze, który obchodził swoje urodziny podczas wakacji. Dziadku, kochany dziadku, z okazji 73. rocznicy urodzin chciałbym życzyć Ci dużo zdrowia i szczęścia i pomyślności w życiu i spełnienia marzeń. Takie klasyczne, nie? Klasyczne dla dziadka. A będzie mu miło. Dziadek Rysiek od Adama.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

0: przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: To będzie dla pani Janiny, będą życzenia od Izabeli. Kochana mamo, babciu Jasiu. A i tak mówią na nią, na panią Janinę, babcia Jasia. Z okazji twojego święta życzymy ci dużo zdrowia, spokoju oraz radosnych dni. Niech zawsze otacza cię miłość, ciepło i bliscy ci ludzie. Dziękujemy za twoje dobre serce i za troskę. Jesteś dla nas bardzo ważna. Wszystkiego najlepszego. Życzą kochające córki z rodzinami. Dla pani Janiny. Pięknie. I Demis Russo zaśpiewa jeszcze piękniej My Friend the Wind.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Już się więcej dzisiaj nie zmieści, ale jeszcze naprawdę mamy dużo czasu, mamy wiele miesięcy przed sobą. Więc będę tak sukcesywnie wracał do tych wakacyjnych Państwa próśb i życzeń. O, jaki był piękny weekend ten pierwszy. Tak długo na niego czekałem, całe wakacje. Dobrze jest wrócić. Bardzo dziękuję, że byliście Państwo ze mną i z nami. I jeszcze będzie moje najpiękniejsze melodie będą za chwilkę po 14. Asia Kruk oczywiście jak zwykle porozmawia z jedną z członkiń Klubu Pogodnych Ludzi i posłuchamy sobie, posłuchacie Państwo wybranych przez nią najpiękniejszych melodii, a ja dziękuję za ten weekend. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Reklama.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry, już 14, więc najważniejsze wiadomości przy niedzieli, a później wrócił wrzesień, więc wraca audycja Moje Najpiękniejsze Melodie.
13: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOSZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
14: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
13: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
15: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
13: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
16: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
13: Do końca dnia chłodno, dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wciąż możliwe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Silny wiatr, już nie tak porywisty jak wczoraj, ale wciąż dający się we znaki do końca tego dnia.
7: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
12: Jak ja się cieszę, że wszystko wróciło, no że tak powiem, do wakacyjnej normy. Moje najpiękniejsze melodie, czyli rozmowy z słuchaczami Radia Pogoda, klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi o ich najpiękniejszych melodiach. No i tutaj witamy pierwszą naszą uczestniczkę takiej rozmowy we wrześniu i w tym sezonie. Dzień dobry pani Haniu.
16: Dzień dobry pani Asiu.
12: Pani Hanno, proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach my się w tej chwili spotykamy, gdzie pani jest i co pani robi?
16: Tak się złożyło, że jestem w tej chwili w Starzewie, a na wczasach jestem w jej górze.
12: Ale fajnie.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W moich najpiękniejszych melodiach spotykamy się dzisiaj z panią Hanią, która jest akurat na wczasach, ale świetnie, że znalazła chwilkę, żeby podczas wypoczynku porozmawiać z Radiem Pogoda o swoich ulubionych piosenkach. I tutaj część tych piosenek bardzo wakacyjna. Zbigniew Wodecki, Chałupy, Welcome to pani Haniu. Dlaczego ten wybór i dlaczego to jest numer jeden dla pani?
2: Zbigniew Wodecki w ogóle był wyjątkowym człowiekiem.

0: Wojtkiem i wszystkie jego piosenki są piękne, ale akurat Chałupy też śpiewam w zespole Bydgoszczy i śpiewaliśmy Chałupy. Jest mi to po prostu bliskie, a uwielbiam morze, no tak wybrałam.
1: Ale to mi pani o sobie kolejne karty odkrywa. Jaki to zespół? Co to za śpiewanie?
0: No w Bydgoszczy śpiewam też w senioralnym zespole. Nazywa się Feniks. Mhm.
1: Zbigniew Wodecki dla pani, pani Haniu i Chałupy, welcome tu, ponieważ ma pani tak bliskie związki z tą piosenką. Świetnie.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, zaraz wracamy do moich najpiękniejszych melodii. Ech, nad morzem jest w tej chwili nasza słuchaczka, z którą mamy przyjemność rozmawiać. To dlatego tak od czasu do czasu no, szumu fal nie słychać, ale takie podmuchy wiatru. Świetnie. Może Państwo też gdzieś na wakacjach wrześniowych czy nawet październikowych. Warto wypoczywać już wtedy, kiedy nie ma tłumów. A wszędzie Państwu może towarzyszyć Radio Pogoda. Mogą Państwo nas słuchać najpiękniejszych melodii z aplikacji do słuchania Radia Pogoda. Wystarczy telefon z internetem. No ale dzisiaj mamy takie czasy, że właściwie, no nie powiem, że każdy, ale prawie każdy go ma. Albo przynajmniej ma taką możliwość mieć. Za chwilę wracamy do Pani Hani.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
1: Została ostatnia reklama.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W moich najpiękniejszych melodiach z panią Hanią się dzisiaj spotykamy i pani Hania wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. Jedna już była, teraz będzie numer 2, Wojciech Młynarski, Nie ma jak u mamy. Dlaczego akurat tę piosenkę Wojciecha Młynarskiego pani wybrała? Jest ich przecież mnóstwo, a może ma pani do niej jakiś specjalny stosunek?
2: Pochodzę z rodziny, gdzie nas było czworo, więc jest to dla mnie bliska ze względu na rodzeństwo, z którym nie mam w tej chwili kontaktu i wspominam, jak to było u mamy.
1: Aha, rozumiem.
2: No. Jest to bardzo, bardzo, bardzo bliskie dla mnie.
1: Rozumiem, rozumiem. No, różne są koleje dziejów i koleje losu. Ta muzyka zostaje jako taki pewnik, się okazuje, u nas za plecami. Tak. Gdzieś mamy te piosenki z tyłu głowy. Więc tak, tak, warto je sobie przypominać. Pani Haniu, Nie ma jak u mamy i Wojciech Młynarski. Ale ja tutaj widzę, że to nie ostatni Wojciech Młynarski na pani liście, więc tak, za chwileczkę będzie kolejny. Proszę z nami zostać koniecznie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Zapały, jak świat światem, się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany, kto nie wierzy, jego żyje.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pani Hania opowiada dzisiaj o swoich najpiękniejszych melodiach w Radiu Pogoda. Było nie ma jak u mamy Wojciecha Młynarskiego, będzie kartoflanka Wojciecha Młynarskiego. Jada pani, czy to po prostu wspomnienie muzyczne?
2: Jadam i wspomnienie muzyczne. Jadam, bo to taka stara polska zupa treściwa, może być składką. Również u mamy była. No lubię tą piosenkę.
1: Po prostu pani lubi. Nie jest pani jedyna. Słuchacze Radia Pogoda też tę piosenkę uwielbiają i czasem proszą. Ojejku, no teraz taka nie wiem, co dzisiaj na obiad, nie wiem, co tam zrobić. To puśćcie może kartoflankę, to mnie zainspiruje. A to może tym razem też tak będzie. W każdym razie super piosenka za moment w Radiu Pogoda. A do Wojciecha Młynarskiego i do pani najpiękniejszych melodii to my wracamy też po godzinie 15:00. Proszę nie odchodzić od radia.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu i jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
11: Została ostatnia reklama.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.

Która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Zawsze w niej parę pływało skwarek. Ty je ze mną łykałaś ukradkiem. Z wszystkich zup nam najlepiej smakowała, przyprawiona z umiarem, acz pikantna. Taka posilna, taka przymilna, kartoflanka, kochana kartoflanka. Niestety krótko miało trwać to wszystko. W innej stołówce dziś pod palmą siedzisz. Przenieśli cię na dyrektorskie stanowisko, a ja samotny płaczę nad talerzem kartoflanki, biurowej kartoflanki, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Widzę tych parę mizernych skwarek, których ze mną nie przełkniesz ukradkiem. Choć się zmuszam, dokończyć jej nie mogę. Nie uważam, by była zbyt pikantna, ale wodnista i nienawistna kartoflanka, ohydna kartoflanka. I nagle dzwonisz do mnie, ukochana, do swej stołówki mnie zapraszasz dzisiaj. Więc patrzę na te palmy i dywany i w jadłospis, a w tym jadłospisie potato so up, pom deter krem. Tak tam było napisane. Ja to czytam i szalenie się denerwuję, bo tak pierwszy raz jestem u nas w takiej wytwornej stołówce dla dyrektorów. Języków obcych nie posiadam. Więc tak patrzymy sobie z tą najdroższą panią dyrektor długo w oczy i w tym momencie kelnerka przynosi nam dwa talerzyki z tym całym pom deter. Nieważne. I ja się orientuję, że to jest nic innego jak tylko kartoflanka. I tutaj kartoflanka znów jest twoich i moich westchnień świadkiem. Znowu w niej parę żegluje skwa.

Danahę, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka krok.

I zamiast naiwnie na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

Krytyńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, chlap, chlap, to i flum, flum, flum, to

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Za chwilę wracamy do moich najpiękniejszych melodii i do dzisiejszej bohaterki tej rozmowy, pani Hani, która wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. No ale najpierw wiadomości o 15.
14: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy, chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
16: Uważam,
17: że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
18: Ale że zrobili, jak zrobili.
17: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
14: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
17: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
19: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
17: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
19: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
17: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
14: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
20: Radio Pogoda.
15: Pogoda.
14: Dziś i jutro jeszcze chłodno. We wtorek temperatury jednak podskoczą nawet do 30 stopni na południu Polski, ale zanim ten wrześniowy upał nadejdzie na kilka dni, to jeszcze poniedziałek z temperaturą od 17 do 22 stopni, a lokalnie na południu jutro do 23. Pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północ.
15: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
13: To Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie, bo zaczęliśmy nowy sezon i dzisiaj tak tylko przypomnę, gdyby się Państwo włączyli w tej chwili właśnie do tego programu, to dzisiaj rozmawiamy z panią Hanią, która tak się zdarzyło, jest na wczasach w Jastrzębiej Górze, ale dzisiaj akurat na wycieczce po ziemi puckiej, tak? Dobrze zrozumiałam?
7: Tak.
13: Niech zostaną najpiękniejsze wspomnienia, pani Haniu, a za chwilę wracamy do pani najpiękniejszych melodii.
15: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Hanią i Wojciech Młynarski, którego chyba wyjątkowo pani lubi jako artystę.
2: Tak, bo to był wyjątkowy człowiek, bardzo pracowity, skromny, no i śpiewał pięknie i treściwie.
1: A nie ma pani takiego wrażenia, bo jak się słucha dużo muzyki i zna się tych twórców, i akurat tutaj przykład Wojciecha Młynarskiego, nie wiem jak pani, ale ja słyszę, którą piosenkę napisał, nawet nie musiał śpiewać, tylko napisał Wojciech Młynarski. Jest to charakterystyczny rytm, jakieś takie połączenia słowne, wyrażenia. Nie ma pani takiego wrażenia?
2: Tak, tak.
1: No świetnie. A ten Tu pod białych mew, bo pani sobie akurat to wybrała na kolejną pani najpiękniejszą melodię.
2: Tak, ze względu na to, że uwielbiam morze i spacery kilometrowe po plaży, boso oczywiście.
1: O.
2: No i ten Tu pod białych mew to jest po prostu relaks na maksa.
1: A wie pani, w jakim sensie weszło to do naszego języka potocznego, ten Tu pod białych mew?
2: Tak.
1: Jak ktoś się rano budzi po ciężkim wieczorze, to nawet mewy tupią. No, ale my dzisiaj nie o tym,
2: Tak, tak.
1: No właśnie, w tym pierwotnym znaczeniu, czyli no przepięknych tak. spacerów nad morzem dzisiaj Wojciech Młynarski dla pani Hani. Ale pani zazdroszczy, że sobie pani może w tej Jastrzębiej teraz powędrować brzegiem morza tam i z powrotem. Wspaniale.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Komu ocean nie był nigdy jak brat bliski, komu nie pasły oka dumnych fal rozpryski, lub kto chce życie swe w wygodnym łóżku prześnić, tego nie porwie groźne piękno mojej pieśni. Bo nazbyt szybko urok chwili takiej mija, gdy się odbija

Pod biały chmel, o pusty pokład, w dali morza zer. Na głowie okład, rozpalona krew, wdziera się do trzew i gnie o tych mew, tu pod mew wzbiera gniew, tu pod biały chmel.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Jeszcze dwie piosenki ma pani Hania do wyboru, bo dzisiaj rozmawiamy z pierwszą w sezonie, jak to się ładnie mówi, słuchaczką, klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi. Gdyby państwo chcieli się zgłosić do moich najpiękniejszych melodii, zapraszam serdecznie. Proszę się zapisać do klubu, no chyba, że są już państwo klubowiczami, to wtedy po prostu proszę dać mi znać, nawet teraz przez telefon 22 444 4004 i powiedzieć, nagrać na automatycznej sekretarce taki komunikat. Hej, jestem klubowiczką, klubowiczem. Chcę opowiedzieć o swoich 6 ulubionych piosenkach na antenie Radia Pogoda. A Asiu, proszę do mnie zadzwonić, no i wtedy sobie porozmawiamy. I ja wtedy zadzwonię. I będzie na pewno miło. Zapraszam. To jest Radio Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
4: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travistofast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Mon.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
15: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
19: Została ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Ceny.
2: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Pani Hania opowiada o swoich ulubionych piosenkach. Był Młynarski razy 3, będzie Santor razy 2. Irena Santor i Powrócisz tu, to jest kolejny pani muzyczny wybór, pani Haniu. Skąd ten wybór?
2: Dużo podróżuję, a powroty są najprzyjemniejsze. Dlatego wybrałam akurat tą melodię, chociaż wszystkie są piękne, ale te powroty są zawsze najpiękniejsze.
1: Mm-hmm. Czyli jest pani z tych turystów, którzy fajnie, ale jak się wraca do domu i wyśpi we własnym łóżku, to najlepiej?
2: Tak, i wraca się szybciej i najlepiej jest w domu jednak.
1: No dobrze, a jak wyjeżdża pani na dłużej, to ktoś się zajmuje pani roślinami domowymi?
2: Tak, jest sąsiadka, która ma klucze i jest cudowna, wspaniała i domem się zajmuje i wszystkim. Spokojnie mogę wyjechać.
1: Pozdrawiamy serdecznie sąsiadkę. Ja panią pytam, bo wie pani co, ja też czasem wyjeżdżam na 2 tygodnie na przykład. Nie mam kogoś takiego, kto by mi kwiatki podlewał. No mam taki system tam zasilania wody, są takie nowoczesne, te bombki takie, co się wstawia do doniczek. Ale mam wrażenie... Mam wrażenie, że jak wracam po tych 2 tygodniach, to te roślinki mają się o wiele lepiej niż wtedy, kiedy się nimi zajmuję. Nie wiem dlaczego, może one po prostu między sobą się komunikują. Nie zróbmy Asi przykrości, jak wróci tam powiedzmy 12.
2: Tak, one tęsknią za Asią, dlatego dobrze się mają.
1: Lubię, że pani to powiedziała i też chcę tak myśleć.
2: To moje też sąsiadka nie ma kwiatów, nie bardzo umie się opiekować, ale zawsze są piękne.
1: No to pięknie. To pięknie sobie zagramy też. Powrócisz tu, Ireny Santor, teraz dla pani, a za chwilę finał rozmowy w moich najpiękniejszych melodiach.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w każdą niedzielę, i już tak będzie, jesienią, zimą i wiosną, będziemy się spotykać i Państwo będą opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach. Dziś pani Hanna, jeszcze o Irenie Santor, Tych lat nie odda nikt. Bardzo lubię tę piosenkę, pani zakładam też, ale to panią pytam, za co?
2: Jestem już w wieku senioralnym, więc wspomnienia tych lat możliwego życia, zawsze najcieplejsze. No lubię wracać do tych dobrych i niedobrych czasów. One już nie wrócą, więc piosenka jest adekwatna.
1: Najważniejsze, że są wspomnienia i oby to były jak najlepsze wspomnienia i też te wspomnienia. I pani jest przykładem takiej osoby. Tworzy sobie cały czas, choćby teraz, na wczasach w Jastrzębiej Górze.
2: Tak.
1: To życzę pani raz jeszcze wspaniałego wypoczynku. Dla współuczestniczek też wszystkiego najlepszego. Dużą grupę tam macie z tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
2: 54 osoby.
1: Łamacko!
2: No. Ale wspaniała, wesoła bardzo grupa.
1: Fantastycznie. Nie wiem, jak pani to zrobi.
2: Jak w rodzinie.
1: No właśnie, nie wiem, jak pani to zrobi, pani Haniu, ale każdego z osobna proszę pozdrowić od Radia Pogoda, dobrze?
2: Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze powiem, że mieszkam pośrodku Heniu. To jest najlepszy w całej Jastrzębiej Górze.
1: Dobrze, ja uznam, że to nie była reklama, tylko po prostu pani rekomendacja.
2: Całego serca, tak.
1: No jasne, tak trzeba żyć. Pani Haniu, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam całą Radę Pogoda i panią przytulam serdecznie.
1: Przytulam panią również, do usłyszenia, pa.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Została ostatnia reklama.
19: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
20: Wyjazd na maksa.
19: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
0: Reklama.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: chcesz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Zaraz wracam.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
10: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
9: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym sonda Krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda Krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
11: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
9: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
12: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
9: Od wtorku do czwartku ma wrócić upał z temperaturami do nawet 30 stopni. A jutro jeszcze chłodno, od 17 do 22 przeważnie, lokalnie na południu kraju do 23. Jutro już pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północy Polski.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na Twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
16: Została ostatnia reklama.
17: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
16: na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: emocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Została ostatnia reklama.
23: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłości.

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
4: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Boże jasna maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
7: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Została ostatnia reklama.
20: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
21: Reklama.
22: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.00.
22: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
23: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
22: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkow i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski. Radio
19: Pogoda. Pogoda.
22: Chłodniej jeszcze dziś i jutro, od wtorku do czwartku, natomiast będzie bardzo gorąco, nawet 30 stopni na południu Polski. Ale jutro, jeszcze od 17 do 22 lokalnie, na południu do 23, będzie pogodnie, wiatr już spokojniejszy, a deszcz spadnie jedynie na północy.

Nie jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet.

brzeg i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
6: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
7: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
6: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Ten moment, gdy nowe atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
22: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
23: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
24: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm. Dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
19: O Boże, co byście tu zrobili?
20: Czy możemy zwolnić go?
21: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
20: Michel, ty jesteś już mój asystent.
18: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
22: Została ostatnia reklama.
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
23: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nie

Wyroglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i las.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Marianne, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Tutaj szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
17: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty, piramidy w łazienkach królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
18: A
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem. Powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
0: I znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
17: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
17: Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, jedynie na południowym wschodzie. Więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu pozostaną, ale tylko na północy Polski. Na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich do 22 na pozostałym obszarze Polski.

się mamą. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiary

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

Pnę odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją mam. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten.

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.

0: reklama.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

Ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Została ostatnia reklama.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Reklama.
11: Powieść Radia Pogoda.
12: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
13: Czyta specjalnie dla Państwa Wojtek Masiak. Okno pracowni Kasi było szeroko otwarte. Wczesny poranek wniknął do pokoju całą gamą woni i blasków. Kasia, oparta o poręcz fotela, zapatrzyła się w jasny błękit nieba, usiany runami białych obłoków. Przed nią, na dużym stole, rzucone leżały kartony z planami gmachów, pałaców, domów wiejskich i kamienic piętrowych. Po chwilowym zamyśleniu wzięła do rąk jeden karton i patrzyła na niego dłużej z uwagą. Za plan ten otrzymała nagrodę. Ponadto powierzono jej zbudowanie gmachu według tego planu. Dokonała dzieła sumiennie i była z niego naprawdę dumna. Ileż zapału włożyła w tę pracę, ile trudu i pragnień, ile niepewności, czy podoła temu pierwszemu dziełu, które było jej debiutem. Uwieńczeniem jej pracy i wytrwałości. Uśmiechnęła się, dodając w myśli i głupiego uporu wedle opinii jej rodziny. Upór koleżanki przeistoczył się w dzieło monumentalne, powiedział jej Andrzej Dębosz na uroczystości poświęcenia gmachu. Widziała teraz postać Dębosza zupełnie wyraźnie. To był kolega, to człowiek. On rozumiał ją najlepiej. Czyż z jego pochwały nie czuła się najdumniejsza? Objęła myślą przeżycia z czasów studenckich. Do wspomnień tych, tak niedawnych, wracała zawsze z najwyższą radością i tęsknotą. Wtedy czuła, że żyje. A teraz? Jest panią Edwardową z Zachojskich Zebrzydowską, dziedziczką na Kromiłowie i po chlebach. Jakaś filisterska, obrzydliwa wegetacja. Gorzej, bo grzęźnięcie w duchowej nicości. Tempota i szczególne, nieznane dawniej lenistwo. Brak woli, brak zapału i ten wybujały do przesady samokrytycyzm. Powstała z fotela i ręce podniosła do góry, jakby chciała uchwycić uciekające pasemko wspomnień. Lecz ramiona jej opadły niechętnie, podeszła do okna, oparła się o futrynę i rzuciła wzrok w głębie zielone parku, ożywione jasnymi plamami kwiecistych klombów. Z daleka, w umyślnie wyciętej luce, wśród drzew, ujrzała skrawek pola złotego, na którym żniwiarze pracowali, pochyleni, z sierpami błyskającymi w słońcu. Hen za polem, na wzgórku, widniały dachy słomiane wioski. Pióropusze dymu z kominów strzelały w górę błękitną mgłą. Żniwa, pogoda, poranek, wieś, młodość i nuda, szepnęła niecierpliwie. Wróciła znowu do stołu i spojrzała krytycznie na karton nowy, przedstawiający plan dużego gmachu. Na kształtnych ustach młodej mężatki wystąpił grymas kapryśny. Wzruszyła ramionami i poszła do łazienki. Zimna woda orzeźwiła ją. Pruskała się długo, po czym zaczęła się ubierać szybko, z jakąś lepszą nutą w duszy. Razem z rumieńcem świeżości na twarzy wniknął w jej serce ożywczy prąd i poruszył w niej krew do szybszego biegu. Wszystko da się naprawić, myślała weselej. Zacznę pracować, koniecznie. Tę szkołę muszę zbudować tak, jak pragnę. A gdyby nie? Byłoby to niedołęstwem. Do tego się nie doprowadzę za nic. Ubrana wbiegła jeszcze do pracowni i znowu rozpatrywała rysunek. To się naprawi. Po śniadaniu wyszła na ganek. Podszedł do niej poważnie duży pies, wilk, i powędrował też za nią. Za chwilę była już na drodze, wiodącej na pole. Skręciła na łan, gdzie barwno było od jaskrawych strojów żniwiarzy. Podeszła blisko i pozdrowiła pracujących. Boże, dopomóż! Bóg zapłać! Odkrzyknęli chórem. Kilka kobiet i jeden chłopak podbiegli do pani radośnie, otoczyli ją pękiem kłosów żytnich. Podziękowała im serdecznymi słowami i zaprosiła całą grupę żniwiarzy na wieczór do dworu na poczęstunek. Dziękowali ochotnie, całując ją w rękę z uśmiechami życzliwymi. Pani dziedziczka już na nogach? No. A toż dopiero niedawno słoneczko wstało. Jeszcze i rosa całkiem nie opadła. Wołała jedna z kobiet, zgarniając sierpem dużą przygarść zboża. Pani dziedziczka, ranny ptaszek! Zawołała druga, zażywna kobieta, błyskając dowcipnymi małymi oczkami. A to opowiadał nam Jurasek ze dwora, że pani dziedziczka cięgiem coś ci kreśli, a kreśli na papierze. Myślał, że takie święte obrazy, raz ci zakradł się do pokoju pani dziedziczki, patrzy, a tu same jakieś krychy wielgachne, ni to ściany, ni to schody. Nijak nie rozebrał, co ci to takiego. Ale ja tak myślę, że to będzie kościół, bo my słyszeli, że pani dziedziczka uczyła się na inżyniera od budowania kościołów. Ot, kiedy marcycha rozgadała się, to rozgadała, burknął starszy chłop, wiążąc snopki. Pani dziedziczka, taka wielga pani, będzie pewno domy albo i kościoły budować. Co durny Jurasek naplótł, to baby wierzą i ozorami mielą. My jeszcze mielema, a Sulej to już i tego nie potrafi, bo za stary jako te dziurawe sito, zaśmiała się marcycha. Dlaczego ja nie mam gadać, kiedy pani dziedziczka słucha rada i sama się nieraz pośmieje z nami? Pani dziedziczka to jest jak ta zorza na niebie. Oj, to, prawdę teraz rzekła. Co zorza, to zorza, odezwało się parę głosów. Marcycha ujęła się pod boki i zaczęła prawić rada z pochwały. I dziwować się trzeba, że pani dziedziczka wychodzi z jaśnie panów, a taka jest jakby od nasza, wsiowa, swoja własna, dobra, miła, że już nie wypowiedzieć. Szkoda tylko, my tak często gadamy sobie, że szkoda, że... No już, niech pani marcycha język za zęby schowa, warknął Sulej niechętnie. A cóż to, pani dziedziczka niby nie kobieta, nie zamężna. Sulej widzę zgłupiał do reszty, widzi tego. Ej, nie zgłupiał, ino więcej wiem od marcychy, kiedy można ozorem chlapać, a kiedy nie. Kobieta zmieszała się trochę. No, to ci nic złego. Chciałam jeno rzec, żeby się pani dziedziczce dzieciątko przydało. Zawsześ byłoby weselej we dworze, a tak co? Aż i dziwno, pani dziedziczka młodzieńka, kiej ten kwiatek na łące, już 2 lata za mężem i nic żadnej uciechy. Musi to jaśnie pana... Sulej trącił kobietę w bok, dawał jej znaki milczenia.
10: O, widzi ta ludzie, jak ci Sulej skromny, zaśmiała się baba. A kiej sam się ożenił, to jeszcze jednych chrzcin nie wydychał, a już były drugie. Dlatego Marcycha odstraszyła od nas panią i odchodzi. Bywajcie zdrowi, kochani. Idę do żniwiarek, więc mi pilno, rzekła młoda pani, widząc zmartwiałe miny Marcychy i Suleja. Niechże ta pani dziedziczka nie gniewa się na mnie, wiadomo, że mam paskudną gębę. Nie gniewam się, nie, odrzekła Zebrzydowska z uśmiechem i odeszła. Gęba bo gęba, sarknął Sulej. Chleba trza miarkować, co się gada i z kim, a bolączka nikomu i nie smakuje. Co nama do dziedzicowych dzieci, ha? Będą czy nie będą, nie nasza sprawa.

0: Fu! Splunął chłop flegmatycznie i schylił się nad sierpem, nie uważając już na rozkrzyczaną kobietę. Śmiech powstał wśród żniwiarzy. Dogadywano Sulejowi i Marcysze, ale ona nikomu nie dała się przegadać.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Młoda Zebrzydowska szła dalej z trochę cierpkim grymasem na ustach. Szpicrutą biła się po bucikach nerwowo. Usłyszała z daleka śmiech żniwiarzy. Drgnęła. Była pewna, że śmieli się z dowcipów Marcychy. Ściągnęła brwi. Chwila gniewu i jakby bólu. A wnet uśmiech ironiczny skrzywił jej twarz. Usta zacisnęły się. Sfera dębosza, wyrzekła głośno. Szpicruta mocniej uderzyła parokrotnie o wysokie cholewy dziedziczki Kromiłowa i Pochlebów. On pochodzi z nich, Andrzej Dębosz, chłop. Brwi Kasi zbiegły się nad czołem w linię lekkiej ironii. Oczy zmrużyła, chcąc przyćmić zjawiającą się w nich postać Andrzeja. Lecz postać ta rozrosła się w jej wyobraźni ze zniewalającą siłą. Twarz młodej kobiety przybrała inny wyraz. Rozprostowały się ciemne łuki brwi, oczy błysnęły pogodą i uśmiechem. Wspomnienie Dębosza nasunęło znowu słoneczne wizje życia studenckiego, niezapomnianych, najdroższych czasów. Przeplatały je niemiłe kolizje z rodziną własną, która potępiała dziwactwo Kasi z tą politechniką. Kasia prowadziła z rodziną walkę zaciętą i zwyciężyła. Pozostawiona samej sobie, zarabiała korepetycjami na naukę i życie. Pracowała i mieszkała jak najskromniejsza studentka, cierpliwie słuchając wiecznych wymówek rodziców i brata. Była stanowcza. Żadne wpływy godzące w jej umiłowaną pracę nie zdołały jej do niej zniechęcić. Przeciwnie, umacniała się w postanowieniu swoim i dopięła celu. Skończyła politechnikę z odznaczeniem, zdobyła dyplom inżynierski. Dębosz był tym, który zawsze w chwilach najgorszych stał przy niej, mocny i niezłomny w przyjaźni. Jej duchowy opiekun, kolega. I niby brat rodzony wspierał ją w momentach zniechęcenia lub osłabienia woli. Ileż razy Dębosz pomagał jej materialnie, gdy bywała bieda prawdziwie studencka. Ile razy niby niechcący, przeczuciem wiedziony wybawiał ją z kłopotów, gdy nie miała na zapłacenie komornego. A ilokrotnie pomagał jej w pracy, w wykonaniu planów, gdy biedziła się w jakich trudnych dla niej wyliczeniach lub wymiarach technicznych. Zawsze spokojny, skupiony, niemal zimny przy pracy, był doskonałym kompanem chwil swobody i skromnej zabawy. Trzeźwy umysł jego nie podlegał nigdy pesymistycznym nastrojom. Był optymistą, patrzącym na świat i ludzi wzrokiem pogodnym, zabarwionym poezją szczerą, bez egzaltacji. Jędrek ma chłopski rozum. Mówili o nim często koledzy. Nie obrażał się, przeciwnie, lubił to określenie i często sam je stosował. Mój chłopski rozum radziłby to i to. Mówił przy jakichś okazjach zupełnie naturalnie, bez przybranej sztucznie skromności. I zdarzało się najczęściej, że wszyscy go słuchali, idąc za jego radą. Nie okazywał z tego powodu dumy, nie starał się o przewagę nad kolegami, posiadając ją jednakże prawie nieświadomie. Lubiany i ceniony, miał i zawziętych wrogów, którzy nie mogli mu darować, że jest chłopskim synem. Na tym tle urabiana opinia o Andrzeju często krzywdziła go. Wiedział o tym, lecz się tym nie przejmował. Nawet nie sądził źle swoich nieprzyjaciół. Tylko nie narzucał się im. Ale za to dla tych, którzy okazywali mu zaufanie, był oddany całym sercem, z poświęceniem samego siebie. Takim był dla Kasi Zachojskiej. Wybitnie zdolny, wyróżniał się spośród kolegów. Nazywano go molem książkowym, gdyż ciągle szperał w bibliotekach, był niezwykle oczytany. Wiedzę czerpał pełną garścią i zawsze wedle siebie za mało umiał. Przystojny,

0: i silny, żywy i energiczny, podobał się kobietom. Żałowały zawsze tylko, że to chłop. Niejednokrotnie Kasia słyszała takie żale i wówczas drażniły ją. O rodowodzie Dębosza nie myślała wcale, było jej to obojętne. Lubiła go, wierzyła mu, często imponował jej mocą charakteru lub inteligencją. Jego zdolności wzbudzały w niej podziw, o resztę nie dbała. Gdy nasunęła się myśl, że Andrzej jest chłopem, synem gospodarza wiejskiego na zagrodzie, nie zrażała się do niego. A dziś? Skąd ta myśl, nagła i przykra, że on pochodzi z takich oto ludzi jak Marcycha, Sulej? Kasia Zebrzydowska zatrzymała się nad głębokim rowem drenowym. Stoki rowu obrosłe były gęsto kwiatami polnymi i zielem. Brzegi wysokie wznosiły się falisto na kształt pagórków płaskich u góry. Na jednym z nich, pokrytym gęsto macierzanką, Kasia rozciągnęła się całą długością. Ręce zarzuciła za głowę i splotła elegancko obute nogi. Krótkie, faliste włosy, połyskliwe jak machoń, rozpadły się na zieleń wonną macierzanki, wyglądając na tej podściółce jak zastygłe strugi starej miedzi. Oczy brązowe, pełne złotawych iskierek, podniosła do góry i śledziła płynące na błękitach zwały obłoków. Cisza była tu bezmierna, a jednak gwarno. Nad samą prawie głową Kasi dzwonił skowronek radośnie i unosił się wyżej, i opadał, i trzepotał drobiazgiem skrzydełek, aż zanosząc się świergotem. Gdzieś z oddali odpowiadał mu drugi, on czy ona. Dokoła brzęczały pszczoły, opadając na polne kwiaty ciężarem pełnym słodyczy. Bąk huczał basem, skurczony i zły, jak kulka brązu, toczył się tuż nad ziołami, a gdy wpadł w zielone puchy traw, bzyczał wściekle i kręcił się jak opętany. Gdzieś z daleka słychać było beczenie owiec. Zresztą pola same przez się wołały i śpiewały różnymi tonami do duszy wrażliwej, która głosy natury rozumie i odczuć potrafi. Kasia zasłuchała się w tej wyłącznej gwarze przyrody. Usta jej lekko rozwarte chłonęły tę rzeźwość powietrza z rozkoszą. Całe jej ciało, młode, smukłe, prężne, miało w sobie siłę i urok przyrody. Upalne słońce ozłacało jej młodą, nieco opaloną twarz. Postać jej wyglądała dziwnie, zgodnie z fizjonomią pól. Była jakby wykończeniem ich kwiecisto-zbożnej roztoczy. Marzyła. Ale marzenia jej na razie posiadały inne tło, niż by się mogło zdawać, patrząc na tę młodzieńczą istotę kobiecą wśród kwiatów i złotych pól w upalnym dniu letnim. Przed oczami Kasi snuły się obrazy jej prac, dokonanych i zamierzonych. Trzeźwą analizą wywołany budził się gorzki wyrzut za marnowanie czasu i za żywot filisterski, który rozleniwiał, a nawet czasem był jakby wypoczynkiem dla nieustannej targaniny nerwów. Czyż z taką jałową pustką w duszy można trwać długo? Czyż zanik celów własnych może się wypełnić przez szych życia, pozornie błyskotliwy, a tak naprawdę ciasny w rozmiarach? Dławił on każdy śmielszy rozpęd duszy stęsknionej do czynów. I dlaczego los chciałby te przestrzenie, roztaczające się przed jej dziewiczą jeszcze wyobraźnią, przyćmione zostały tak nagle przez postać męską, niespodzianką życia? Czyż marzyła kiedy o takim zakończeniu swej samodzielnej pracy? Borykała się z przeciwnościami? Poszła swoją drogą wytyczną, wiedziona ideą i wolą po to, by oczy mężczyzny odwróciły prawie brutalnie drogowskaz jej życia w zupełnie innym kierunku? Czy w tym jest pierwiastek jej kobiecości, mszczącej się za swe prawa, odwiecznie uświęcone, czy też jest to dowód słabości jej duszy i woli? I serca, które tak nieoczekiwanie dla niej samej uległo urokowi mężczyzny. Zagadka. Zapewne dla wielu kobiet łatwa do rozwiązania, dla Kasi niepojęta. Ale dopiero teraz. Var. Usta młodej kobiety wypowiedziały to imię bezwiednie, jakby echo myśli rzuconej w przestrzeń. Ale imię to zabrzmiało obojętnie, z odrobiną zdziwienia, że to samo imię tak niedawno, tak bardzo odmienny posiadało dźwięk. Var. Ten sam, świetny, porywający. Jakiż był urok tego człowieka, że zdołał tak łatwo, bezkrytycznie unieść ją w ów znienawidzony już przez nią świat kabotyństwa, nawet kołtuństwa, w masce niezasłaniającej dostatecznie parafiaństwo duchowe i małostkowość. Wróciła do nich przez niego. On ją powrócił towarzystwu dobrze myślących i dobrze urodzonych. Odzyskali ją.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Zatracona była w nowoczesnym bałaganie przewróconych głów, w atmosferze cyganerii i spelunki. A oto on, Var Zebrzydowski, wyrwał ją z tych okropności i oddał sferze taką, jaka powinna być z urodzenia i praw. Wielką panią. Krew błękitna mści się za odstępstwo swych pupilów, skoro chwilowy bunt uniesie ich za daleko lub wraca łaskawie marnotrawne dzieci na swe tradycyjno-dostojne łono. Kasię Zachojską, marnotrawną córę, krew błękitna przygarnęła wyjątkowo uprzejmie, dając jej w nagrodę za powrót świetną oprawę w roli Edwardowej Zebrzydowskiej. Ale Kasia triumfalny swój powrót odbyła bez skruchy ani pokory, raczej chmurnie. Lecz że była wówczas zapatrzona w oczy Vara i pod ich narkozą, przeto nikt nie zauważył tego. Kasia przeciągnęła się trochę leniwie, rozkrzyżowała ramiona. Westchnienie głębokie wydobyło się z jej piersi, oczy przyćmiły się rzęsami od nadmiaru blasków. Wszystko to było, było, było, zawołała głośno z odcieniem niecierpliwości. Poczuła ciepło na kostkach nóg. To łeb psa, wilka tulił się do niej pieszczotliwie i ogrzewał jej stopy. Reks, poczciwy Reks. Pies zaskomlał radośnie i jął lizać jej rękę. Pogładziła smukły łeb, po czym ocierała mokrą dłoń o puchy macierzanki, którą jeła rwać pełną garścią. Rzucała ziele na łeb psa. Pęki wonne przytulała do swojej rozgrzanej na słońcu twarzy, chłonąc silny, aromatyczny zapach z lubością. Wtem Reks poruszył się niecierpliwie i nastawił uszy ostre jak lejki. Warknął groźnie. Kasia w jednej chwili podniosła się. Nikogo nie było, tylko kłosy dojrzałego żyta przed nią chwiały się lekko, szeleszcząc. Ale Reks wstał na nogi i cały skupiony wpatrzył się w złotą otchłań zboża. Drżał. Kto tam? Głos Kasi zabrzmiał groźnie. Kłosy poruszyły się gwałtownie, pies skoczył naprzód. Kasia wstrzymała go. Z masy kłosów wychyliła się jasno lniana główka chłopięcia kilkunastoletniego. Błękitne jak chabry oczy patrzyły na Kasię śmiało. Pachole w białej świtce trzymało coś przy piersiach bardzo troskliwie. Tomek, co ty tu robisz, nieboże? Podbiegł i przykucnął przy nogach pani. Kuropatwę skaleczyli kosą albo sierpem. Ot, już ledwie zipie. Kasia wzięła w rękę skrwawionego ptaka, obejrzała pilnie. Kona, biedula, nic już z niej nie będzie. Chłopcu łzy trysnęły się z oczów. Pochylił głowinę tuż nad ptakiem tak, że włosy jego obsypały dłoń Kasi. Znać obyty był z panią i w przyjaznych stosunkach. O, jakie coś ciśnienie zachodzi na oczy. Już nic nie pomoże? Już nic? Szeptał z bólem, patrząc na kuropatwę żałośnie. To moja wina, że ona umiera, to beze mnie. Dlaczego przez ciebie? Albo jąkał się zawstydzony. Jak ja ją znalazł, to trzeba było ratować, a ja... Cóż ty robiłeś? Spuścił oczy i milczał. Spod powiek kapały mu łzy. Kasia ujrzała w jego dłoni mały, szary przedmiot i ostrożnie wzięła go w rękę. A, z czegoś to zrobił? Z gliny? Juści. Patrząc na tę kuropatwę? No juści. Młoda kobieta przyglądała się uważnie wyrobionym doskonale z gliny kształtom ptaka, który konał w jej dłoni. Zdziwiła się. Dziś to zrobiłeś? Patrzyłem na nią i lepiłem. Ty mały rzeźbiarzu, ciągle tak sobie lepisz, co? Cięgiem. Przecie to jest wyborne, szepnęła Kasia, obracając w ręku mokrą jeszcze ze zwykłej gliny podobiznę kuropatwy. Cały kształt ptaka, nawet pióra, dziobek i oczy były wykonane z drobiazgową starannością i talentem wyraźnym. Dla Boga, już po niej, krzyknął chłopczyna. Ja ją niósł do rowu, żeby wodą oblać ranę, a ot już po niej. Rzewne, obfite łzy zrosiły bladą, wynędzniałą twarzyczkę. Kasia patrzyła na niego długo i pilnie. Dziwne uczucia budziły się w jej duszy. Tomuś pieścił martwą kuropatwę i płakał nad nią, a Kasia Zebrzydowska obracała w rękach ostrożnie glinianego ptaszka. Znowu nie wiadomo skąd nasunął się jej na myśl Andrzej Dębosz. Przyszło wspomnienie jego słów z jakiejś rozmowy. Są wśród nas siły i talenty ukryte jak cenne minerały w ziemi. Ale rzadko kiedy szczęśliwy kilof losu wydobędzie je na jaw, a i wtedy jeszcze nie zawsze dadzą się one oszlifować tak, by wydały z siebie istotny swój blask i wykazały wartość swej treści. Kasia spojrzała na chłopca z uśmiechem. Tomuś, po co ty to zrobiłeś? Wskazała na glinę. Czy ja wiem? Tak, coś ci. Coś ci każe lepić, tak? Już ci palce chcą same. Aha, palce chcą. A dużo już zrobiłeś takich rzeczy? Ojej, we schowku mam tego nie mało. W jakim schówku? A w polu. Chłopak ożywił się. Na starych norach lisich są takie wielgachne dziury. To sobie tam składam, co ulepię. Czemuż nie w chałupie? Chłopak spuścił nisko głowę. Szepnął zawstydzony. Tatulo biją. Aha, tatulo biją. Twój tatulo to Maciej Kostrzewa, tak? No, chodzą do dworu na zarobek. Znam twego tatula, a ty co robisz? Gęsi wsiowe pasę. A dobrze ty je pasiesz, co? Pachole zaśmiało się swobodnie. Czasem tak, a czasem nie. Jak coś lepisz, to gęsi idą w szkodę. No już ci, że tak. Zaprowadźże mnie do swojej schówki. Tam wielkie jamy, kamienie. No to przynieś mi swoje roboty do dworu. Do dworu bojam się, strasznie się bojam. Mnie się boisz? Nie, ino jaśnie pana dziedzica. Pana nie ma we dworze. Bojam się, lokaj przepędzi, Jurasek też nie dopuści. Więc chodź, pójdziemy na nory. W kilka chwil potem Kasia Zebrzydowska, siedząc na kamieniu przy piaszczystych osypiskach, oglądała z zaciekawieniem różne figurki lepione z gliny lub wystrugane z drzewa. Były tam psy, ptaki, owce, krowy i kwiaty. Jeden przedmiot wywołał okrzyk zdziwienia młodej kobiety i jednocześnie parsknęła śmiechem. Cóż to jest? Pachole milczało. Czekaj, to przecie karbowy zadorek. O, la Boga, to pani dziedziczka poznała? La Boga, on ci to jest juści, kiej krzyczy na ludzi. Wyborne, doskonałe, śmiała się pani. Doskonała karykatura zadorka. Nadzwyczajne, a pokaż tamto. Co tam chowasz przede mną? Pokaż zaraz, Tomuś, słyszysz? Kiej nie śmiem, no pokaż. Wzięła z rąk zaczerwienionego chłopca figurę, wystruganą z drzewa i zdziwiła się szczerze. Była to miniaturowa jej własna sylwetka na koniu. Obok, na podstawce z drzewa, stał Rex. Figura konia i jej własna postać były uchwycone widocznie z daleka, z taką zadziwiającą wypukłością, że podobieństwo rzucało się w oczy od razu. Twarz była do połowy odwrócona, ale zarys części profilu był wprost zdumiewający. Podobieństwo uchwycone niejako migawkowo, lecz wybornie. Kiedy to zrobiłeś? Spytała. Dawno, teraz Tom ulepił Matkę Boską z parku dworskiego, co to ją widać ode drogi, kiele świercyny. Kasia wzięła w rękę figurę Matki Boskiej Łaskawej i badała ją długo. Oblicze wyrobione z gliny, ze starannością, podobieństwo niemal zupełne. Czy byłeś przy tej figurze? Chłopak zmieszał się. Rankiem, o świcie, jej we dworze spali, zakradłem się w świerki i ulepiłem. Strasznie piękna jest ta figura. Nie mógł wytrzymać, żeby jej nie ulepić, ale się okropnie bojałem. Zebrzydowska patrzyła teraz na pachole długo i poważnie. Są pośród nas siły i talenty ukryte, jak cenne minerały w ziemi, szeptały jej w duszy słowa Andrzeja Dębosza.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Lipcowe popołudnie lało słoneczne strugi ciepła na park w Kromiłowie. Gęstwiny drzew i krzewów zatopione były w blaskach. Na trawnikach zielonych spacerowały wielkie pawie. Rozwite ich ogony mieniły się tęczą jak trzęsienia zdobne w klejnoty. Ich krzyk, ostry i przeciągły, mącił niekiedy ciszę. Gruchające gołębie milkły po wrzasku pawi, jakby wystraszone. Ze stawu, okolonego gęstą rzęsą trzcin, dochodziło monotonne kumkanie żab. Świegot ptaków umilkł, wszystko otulał sobą i przyciszał upał, którym dyszało słońce jaskrawe i pełne żaru. Drzewa stały ciche w tej gorącej kąpieli. W dużej, naturalnej altanie pod rozłożystymi kasztanami leżał reks, rozciągnięty na chłodnej ziemi i patrzył pobłażliwie trochę, a trochę sennie na swoją panią, która pomimo upału siedziała opodal przy stoliku pod dużym parasolem w błękitne i żółte pasy. Parasol na wysokim kiju rzucał cień, lekki, na stolik i na sztalugi, przy których Kasia Zebrzydowska nakładała farbami rysunek, przedstawiający dwór kromiłowski, widoczny z daleka, spoza kwietników. Obok siedział Tomek Kostrzewa, rozpromieniony, lepił z gliny konia z dżokiejem, patrząc na piękną rzeźbę w marmurze stojącą na stoliku. Jasna czupryna chłopca spadła mu na czoło, oczy świeciły blaskiem szczęścia i zachwytu. Był pochłonięty pracą, oddany jej, wyglądał jak w ekstazie. Zebrzydowska często spoglądała na chłopca uważnie, badając postępy jego roboty. Zaciekawił ją ten domorosły artysta, widziała w nim zapał i talent. Odczuwała iskrę Bożą, ukrytą, ale wyłaniającą się już wyraźnie z popieliska jego bytu i warunków. Wykończając swój rysunek, myślała o tym, jak kształcić Tomusia, jak zrealizować powzięte postanowienie, by temu chłopcu dać możliwość wykorzystania talentu. Zapaliła się do tej myśli, lecz rozważała trzeźwo, czy podoła zadaniu tak, by doprowadzić ideę swoją do końca, by zrobić z Tomka artystę, o ile jest nim istotnie i o ile talent jego będzie się rozwijał twórczo. Ale czy wytrwa w postanowieniu? Nic jeszcze chłopcu nie mówiła o swoich planach, tymczasem wzięła tylko Tomka do ogrodu jako jednego z ogrodniczków i po kilka godzin dziennie pozwoliła mu oddawać się ulubionej pracy lepienia i rzeźbienia z drzewa. Dostarczyła mu materiałów potrzebnych, dawała modele, a on wyczekiwał godzin pracy wdzięczny i radosny. W ogrodzie pracował, grabił, zwijał się jak mógł, zaprzątnięty jedynie myślą o swych lepiankach i wycinaniach z drzewa. Marzył o nich w dzień i śnił w nocy. Gdy zbliżała się godzina oznaczona, był już zawsze dużo wcześniej na stanowisku i zabierał się do roboty gorączkowo. Kasia, widząc zapał chłopca, pozwalała mu dłużej zajmować się jego robotą, co go uszczęśliwiało. Wolał to, niż czytać przed panią, gdyż dukał niemożliwie i wstydził się tego, bo wszakże uczęszczał do szkoły, ale nie był zbyt pojętnym uczniem. Gdy wieczorem odchodził do domu, szedł zawsze z westchnieniem, oglądając się na dwór i ociągając się niechętnie. Kasia widziała to wszystko i zastanawiała się niekiedy, czy nie postępuje fałszywie, bałamucąc chłopca. Czy to dla niego nie będzie zgubny wpływ? Co z niego w ogóle wyrośnie? Zadawała sobie i teraz to pytanie, patrząc, jak spod palców pacholęcia tworzyła się podobizna dżokieja na koniu, modelowana doskonale z marmurowego pierwowzoru. Kasia odrzuciła pędzel i paletę i odsunęła się z krzesłem od stolika. Na ten ruch Rex, czuwający w cieniu kasztanów, zerwał się i podbiegł do pani tak impetycznie, że trącił głową stolik. W jednej chwili gliniana figura konia stoczyła się na ziemię i rozpadła w kawałeczki. Chłopak stanął zmartwiały, ręce załamał i blady patrzył na cząstki swego dzieła prawie ze łzami w oczach. Ale wnet oprzytomniał. Rzucił się, zebrał glinę i całą tą bezkształtną masę położył na stoliku. Spojrzał na marmurowy posążek i rzekł z zaciętością, żeby z tego to by się nie rozwaliło, bo ciężkie i twarde. Westchnął z pełnej piersi. Chciałbyś kuć w marmurze, co? Spytała zebrzydowska. La Boga, tożbym chyba oszalał z radości. Na to trzeba się długo uczyć. To nie takie łatwe jak z gliny. Tylo to, że inna robota, ale to samo po prawdzie. Jak to rozumiesz? Czy ja wiem, ale myślę tak, że to robię ręką, tylo palcami, a tamto trza narzędziem, młotkiem albo dłutkiem, czy jak. Ja zrobię pług z gliny, a kowal wykuje go na kowadle z żelaza, to i z kamienia toż samo. A chciałbyś takie rzeczy robić? Już by myślał wtedy, że dla mnie cały świat. Już by nic więcej nie chciał, ino żeby tak wyrabiać z kamienia od takiego jak ten. Odrzekł z błyszczącymi oczami, wskazując na marmur. Pochylił się nad bryłką gliny. Trza to zacząć na nowo. Nie sprzykrzy ci się to samo lepić drugi raz? I gdzie tam? Przecie to nie było gotowe jeszcze. Taki ten koń piękny, że muszę go zrobić. A to ci stało Kejmur. Patrzył z podziwem na grupę z marmuru. Glina to się rozpadnie i tylo, miętka robota. Westchnął znowu. Czegóż tak wzdychasz ciężko? Zrobisz na nowo tego konia i będzie. Co ta z tego? A cóż byś chciał? Czy ja wim? Tak coś ci me rozpiera, że leciałbym gdzieś, a coś chytał, a sam nie wiem co i gdzie. Coś ci takiego we wnętrzu mom. Zamyślił się smętnie. Stara marcycha, żułakowa, gada na mnie, że ja niesamowity, czy jak, rzekła, że trza me odczynić, bo we mnie złe siedzi i trza go wygnać przez to odczynienie. A czy ja wim? Może i siedzi to złe? Ino, że ja złego nie czuję, tylko czasem... Co czasem? Czasem me coś dokucza, jakby jaki ktoś drugi był we mnie. Gdzieś tam je taszczy naprzód, niby na przełaj, wyrywa... Że i nie pojmiesz, musi tak, to i jest, że ja niesamowity. W szkole też mnie nazywają nieładnie. Jakże cię nazywają? Odmieniec albo dłubek, że to niby wyrzynam z drzewa i lepiej z gliny. Tak mnie przezywają, a wyśmiewają, że aż czasem do bicia by się brał, żeby już przestali kpinkować. No a nauczyciel pozwala na to? On sam pierwszy się wyśmiewa. Raz to me zawołał na całą klasę, Tomek bzdura, lepi figura. Wszystkie się zaczęli śmiać i teraz tak me wołają, bzdura, lepi figura. Cierpliwie słucham, ale jak kiedy dojmie za wiele, to... To cóż zrobisz? Spierę chłopaków po pyskach i tylo. A dasz radę? Ojej, niektórym poredzę łatwo, a od tych, co by mnie dali radę, ucieknę. To widzę, że z ciebie zuch nie lada. I gdzie tam? Ja się ich bojam, bo oni chcą się dobrać do moich schówek i porozbijać moje lepidła. Jakby wytropili, że one są na norach, to już i po nich. Przynieś je tu, do dworu. Tomek zmieszał się. No cóż, nie chcesz? Tak mi się widzi, że już wtedy nie będą moje własne. Jak to? Twoje będą. Nikt ci ich przecież nie odbierze. Na nory to też niełatwo dojść. Pani dziedziczka sama widziała. Więc nie chcesz, aby były tu schowane? Bo mi się widzi, że wtedy nie będą takie moje, kiej są teraz. Tak lubisz te swoje roboty? Lubię. I nory lubię, bo to moja własna chałupa i nikt o niej nie wie. A we krzach, co tam rosną, tarniny i wierzbina, to kuropatki się gnieżdżą, często i zając się schowa. One się mnie nie boją. Znają już, bo jeść często przyniosę niebożętom, to i one me lubią. Chłopak rozgadał się swobodnie. Kasia słuchała go z przyjemnością. W tej chwili podszedł lokajczyk Jurasek i podał na tacy listy i telegram. Kasia chwyciła depeszę, przeczytała: przyjeżdżamy z Warem w sobotę, Krystyn. Rumieńcem spłonęła twarz Kasi. Pan dziedzic i pan Krystyn przyjadą w sobotę, czyli za 3 dni. Przygotować wszystko, rzekła do pokojowca, hamując lekkie podniecenie głosu. Jurasek odszedł, nie bardzo wiedząc, co właściwie przygotować, kiedy cały dwór w porządku. Kasia wzięła listy. Jeden był od męża, drugi od hrabiny Mochyńskiej. Powstała od stolika. Pewnikiem trzeba mnie już iść, rzekł Tomek zrezygnowany. Siedź sobie tu i lep, skoro jeszcze chcesz. Trochę gorączkowo otworzyła list męża. Biarritz, skądże Biarritz? Wykrzyknęła półgłosem z niemiłym dreszczem. Był wszakże w Ostendzie. Co to znaczy?
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Kasia uczuła, że blednie. Zaczęła czytać. Kasiątko moje, stęskniony wracam do ciebie. Ani Karlsbad, ani następnie Ostenda, ani obecnie Biarritz nie dały wyników pożądanych. Nie czuję się dobrze. Mam wrażenie, że Kromiłów zrobi mi najlepiej. Tęsknię za tobą i chcę być przy tobie jak najprędzej. Za kilka dni wyjeżdżam do Warszawy, skąd razem z Krzysiem do Kromiłowa. Spragniony jestem mojej kachny słonecznej i spojrzenia twoich brązowych źrenic wymownych, w których zapalają się takie śliczne, złote iskierki. War umie je zapalać? Czy je zapali? Pojedziemy sobie do Pochlebów, potem do Gdyni. Z Gaskonii na Pomorze Polskie to niezły kroczek. Po kąpielach w Zatodze Biskajskiej do Bałtyku to ochłodzi, nieprawdaż? Nie pisałem dawno, gdyż ogarniała mnie i ogarnia nuda. Tu nieco lepiej. Towarzystwo liczne, międzynarodowe, dużo finansjery w dobrym stylu i w bardzo miernym. Pogoda piękna, zatoka jak płat lazuru. Na ocean wypływam często, gdyż daje emocje, których potrzebuję, aby żyć. Muszę tu przywieźć moją kachnę. Lękałbym się tylko, że twoja świeżość brzoskwiniowa zanadto podniecałaby tutejszych koneserów urody kobiecej i byłbym narażony na uczucia zazdrości, mało mi znane w ogóle. Tymczasem przeto wolę być egoistą i upajać się krasą mego Kasiątka w zaciszu kromiłowskiem. Tylko zlituj się nade mną i gdy przyjadę, nie mówmy nigdy nic o twoim fachu. Niech nie widzę tych robót twoich, planów, rysunków i tych wszystkich projektów, które mi ciebie szpecą. Zaraz mam wrażenie, że rączki twoje umazane są wapnem i gliną i czuję zapach piłowanego drzewa, belek, krokwi. Fe, to nie dla mnie. Kasieńka jest cud mój, stworzony dla mnie i tylko dla mnie, a ja jestem estetą i tych wszystkich inżynierskich tytułów, zaszczytów, koncesji i tak dalej nie znoszę. Kachuś mój zastosuje się do tego, nieprawdaż? Będzie wytworne, kapryśne, trochę leniwe, zawsze warem upojone i warowi oddane. Zgadzam się na energię tylko na koniu. Twoja giętkość i sprężystość zachwyca mnie przy tenisie, ale nie chcę ciebie oglądać dozorującą przy budowie jakiejś szkoły w Kromiłowie i tej tam kamienicy we Lwowie. Nie, zostaw to innym. Tyś mój wykwintny kwiat. Niech będzie nawet polny, skoro na orchideę się nie zgadzasz, ale nie inżynier jakiś. Tego nie chcę. Ustroiłbym ciebie w peplum dawnej Rzymianki i w przeźroczą tunikę, przez którą twoje ciało różane niby jutrzenka rozpalające się pod żarem moich ust. Kasia zgniotła list gwałtownie. Przeszła kilka kroków szybkim, nerwowym ruchem i znowu rozprostowała arkusz. Czytając, płonęła na twarzy jaskrawym rumieńcem, czytała bez tchu, z biciem serca i silnym dreszczem podniecenia. Skończywszy czytanie, przetarła dłonią czoło. Spojrzała na kwietnik, bogaty w kolorowej powodzi barw, zalany potokiem złota. Kwiaty i trawy szmaragdowe dyszały upałem. Senne pawie snuły się wśród gazonów, szukając cienia. Zielone sklepienie Alei Lipowej roniło woń przedziwnie słodką. Grona płowych trzęsień kwiatów sypały się zewsząd, oblepione ruchomą ciżbą bursztynowych pszczół. Ociężałość była w naturze i przedziwna sytość. Brzęk owadów zbierających słodycz z lip, napawał sennością. Był zarazem wyłącznie melodią lata i upału. Nasuwał pragnienia zmysłowe, odurzał. Kasia chodziła po parku pogrążona w kręgach swoich myśli, w których królował Var. Czuła się teraz tak bardzo jego, że poprzednie zwątpienia wydałeś jej dziecinnymi przewidzeniami. Goniła go wyobraźnią i stwarzała go takim, jakim był w onych dniach promiennych ich poznania się, dwutygodniowego narzeczeństwa, ślubu i niewypowiedzianie uroczego roku szczęścia. Jakże dalekie były wówczas od niej wszelkie refleksje na temat zmarnowanych ideałów i projektów studenckich. Przede wszystkim nie uważała ich za zmarnowane, tylko chwilowo odłożone. Była wówczas pełna optymizmu, który się potem zaćmiewał stopniowo i uporczywie. Czyżby teraz, po dwóch z górą latach, miał się na nowo odrodzić? Skoro wtedy mógł tak nagle i w tak niesprzyjających warunkach powstać u niej, może i teraz odżyć zasilony tą samą dynamiczną siłą uroku Vara. Kasia wzrokiem wyobraźni ujrzała ów moment swego życia, gdy po otrzymaniu dyplomu inżyniera-architekta, po uroczystości poświęcenia gmachu zbudowanego wedle jej planu i pod jej własnym kierunkiem, znalazła się w Krakowie u kuzynki swego ojca, hrabiny Oktawii Mochyńskiej. Wtedy poznała Vara. Ten Edward Zebrzydowski, powracający z zagranicy, gdzie szalał przez dłuższy czas za księżniczką gruzińską, o którym była ogólna opinia hulaki i utracjusza, nie zaciekawiał jej zbytnio. Mochyńscy niedwuznacznie przeznaczali go na męża dla niej. Rodzice Kasi również skłaniali się do tych planów, chcąc ją oderwać od niepoczytalnych ambicji, jak nazywali kierunek jej pracy. Lecz ona, niechętna wyraźnie tym projektom, występowała przeciw nim z tąż samą energią, z jaką broniła poprzednio samodzielnej pracy i z jaką dopięła celu. Za mąż pójście w programie jej życia nie było pierwszoplanowym punktem. Za wiele miała polotów i pragnień całkiem odmiennych. Wybierała się jeszcze na studia za granicę, żądna była wiedzy i świata. Nie kochała dotąd nigdy żadnego mężczyzny. Zdawało się jej, że jest zbyt trzeźwa, czy może chłodna w stosunku do mężczyzn, a obca i daleka od wszelkich objawów miłosno-erotycznych. Uczucia kolegów studentów kierowane w jej stronę zbywała lekko, traktując ich zawsze tylko po koleżeńsku. Serce jej dla każdego z nich nie zabiło żywiej. Wystarczała jej przyjaźń. Jedni uważali ją za arystokratkę, która nie znajduje dla siebie odpowiedniego rasą i urodzeniem. Inni posądzali ją o brak temperamentu, jakkolwiek impulsywność jej, szczery i gorący zapał, energia zbyt wyraźnie zaprzeczały temu. Więc nie była zmysłowa. Tak ją ocenili, pragnąc rozbudzić w niej zmysły i wyrwać ją z tej dziewiczości jej natury. Ale ich zakusy jeszcze bardziej odpychały Kasię. Zamiary matrymonialne rodziców i hrabiostwa Mochyńskich zbywała w taki sam sposób, z dodatkiem gniewu, że ją chciano powstrzymać od wyjazdu na dalsze studia w świat. Wbrew całemu spiskowi, godzącemu na jej wolność, przygotowała się do wyjazdu, gdy nadjechał Edward Zebrzydowski. Uprzedzona do niego za opinię, jaką posiadał, wiedząc o jego szałach dawniejszych i nowszych, o jego parokrotnych zaręczynach, odnosiła się do tego światowca sceptycznie, a nawet wrogo. Drażniły ją owe swaty, których nie cierpiała. Nie chciała iść na wieczór wyłącznie dla niego urządzony i nawet błagania brata Krzysia nic nie wskurały. Uciekała przed Zebrzydowskim tym bardziej, im więcej się nim zachwycano. Po owym wieczorze u Mochyńskich opinie o Zebrzydowskim rozłamały się na dwie strony. Jedni twierdzili, że jest czarujący jak dawniej, inni, a zwłaszcza inne, szczególnie panny i panie z pretensjami do asysty, oburzały się na niego, że jest niesympatyczny, wyniosły i chociaż świetnie ułożony, ale chłodny jak głaz. Kasia winszowała sobie, że nie biegła wraz z innymi na powitanie tego Lovelasa, lecz nie przyznawała się przed samą sobą, że scharakteryzowanie Zebrzydowskiego, chłodny jak głaz, zainteresowało ją cokolwiek. Pomimo to unikała spotkania z nim przez kilka następnych dni. Piątego dnia po wieczorze wypadł ślub jej kuzynki. Po tej uroczystości Kasia zamierzała opuścić Kraków bezzwłocznie. Na ślubie miała być dróżką panny młodej z jej bratem, którego nie znała, a którego oczekiwano z Wiednia w dniu ślubu.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
0: Gdy po wszystkich ceremoniach przygotowawczych w salonie panny młodej liczny orszak weselny wyjeżdżał do kościoła i formowały się pary, nagle przystąpił do Kasi jeden z panów, wybitnie wyróżniający się w zgromadzeniu, bardzo wytworny, złożył jej ukłon, głęboki, obrzucając ją badawczym spojrzeniem. Pod wpływem spojrzenia tego Kasia nagle stropiła się, po raz pierwszy w życiu i najniespodziewaniej dla siebie. Niskim głosem, wypowiedziany prędko skrót jego nazwiska, uświadomił ją, że to jej drużba Strzębowski, którego oczekiwano. On zaś ofiarował jej wykwintną więź róż i ładnym ruchem dość sztywno podał jej ramię. W milczeniu zeszła z nim do karety, nie zdając sobie sprawy z niewytłumaczonego wrażenia, jakie wywierał na niej. Jadąc, milczała, opanowując się całą siłą woli. Wreszcie podniosła na niego oczy chmurne, spotkała jego przymrużone źrenice utkwione w niej, a wtem głos niski, jakiś metalowy w dźwięku. Mam wrażenie, że pani wyrzuciłaby mnie z przyjemnością z karety. Zmieszała się na nowo. Domyśliła się, że odgadł jej niepokój. Gdyby nie obecność pani, sam czmychnąłbym z rozkoszą z tego krakowskiego pudła. Pani ratuje sytuację, więc nie uciekam z tej rudery, która zapewne w kwiecie swego wieku woziła gości na uczty wieżynka. Wstydzę się tego wehikułu przed panią, ale wybraną przeze mnie karetę, o kilka wieków młodszą od niniejszej, zabrano mi bezczelnie dla pana młodego. Kasia ochłonęła, nawet uśmiechnęła się. Czy to dlatego miałam pana wyrzucać z karety? Może nie tylko dlatego. Spojrzała pani na mnie tak okrutnie, że uczułem się zmiażdżony. Że zaś nie poczuwam się względem pani do żadnej winy jak dotąd, prócz jednej, ale to znowu nie moja wina, przeto srogość pani ocknęła we mnie wyrzut sumienia, skierowany natychmiast ku tej landarze. Jak żyję, nie jeździłem takim obibrukiem i trzeba trafu czy fatum, że właśnie z panią... Wszakże mnie pan nie znał, więc skądże zaraz fatum? Owszem, znałem panią, że tak powiem, w jej genezie, przed poznaniem osoby i to właśnie jest tu pierwszy powód, dla którego, jak mi się zdawało, zirytowałem panią. Czy to może ta jedyna wina pańska względem mnie, która jakoby nie jest pańską winą? Spytała Kasia. Przytrzymał na niej swój wzrok długo i badawczo i znowu rzucił na nią niesłychany urok. Co się ze mną dzieje? Przemknęła myśl trwożna. A on rzekł powoli, z akcentem, odpowiadając na jej pytanie, może, i zaczynam wierzyć, że teraz stanie się naprawdę moją winą. Nie rozumiem pana, odrzekła nerwowo, będąc pod coraz silniejszym wrażeniem jego. Czy daleko jeszcze ten kościół? Wyjrzała przez okno. Znowu zirytowałem panią, co? Ależ zajrzał jej w oczy z przedziwnym uśmiechem. Zresztą, co nas kościół obchodzi, skoro jeszcze nie nasz ślub ma się tam odbyć tym razem? Słuszna uwaga, nawet bez niepotrzebnego zakończenia, zupełnie zrozumiała. Odparła żywo, dotknięta jego śmiałością. No nie, na to się nie zgadzam, ale pani się gniewa, doprawdy? Znowu ta chmurka w oczach, czy byłem zbyt śmiały, odkrywając od razu karty? Nie lubię niejasnych sytuacji. Jeśli w pani mniemaniu popełniłem niegrzeczność, bardzo przepraszam, byłem tylko szczery. Pani raczy mi wybaczyć. Widzę, że jestem u niej na srogim indeksie. Jeśli tak rzeczywiście, bardzo mi przykro, że się pani narzuciłem, a raczej, że mnie narzucono jako drużbę dla pani. Niechże w tej wielkiej mojej winie tłumaczy mnie to, że Pragnąłem panią nareszcie poznać i dlatego skusiłem się przyjąć rolę obecną, trochę późno mi ofiarowaną. Ale nie sądziłem nigdy, że panią tym tak bardzo rozgniewam. W tonie jego głosu, poprzednio miękkim, prawie pieściwym, zabrzmiała duma i podrażniona ambicja. Kasia patrzyła na niego i zamiast buntu doznała na nowo olśnienia. A jakże on się jej podobał. Tłumiąc wrażenie, odrzekła: panie Strzembowski, zdaje się, że my się nie rozumiemy. A może pan mnie bierze za zupełnie kogo innego? Strzembowski? Powtórzył ze zdumieniem. W tej chwili kareta stanęła przed kościołem, lokaj otworzył drzwi. On wysiadł i podał rękę Kasi. Nie patrzyła na niego, ale czuła doskonale wzrok jego na sobie. Usłyszała, jak mówił do lokaja: karetę moją, która wiozła pana młodego, podać przy wyjeździe dla mnie. W kościele szła obok niego, wsparta na jego ramieniu, jakaś jakby inna. Sama sobie zdawała się obca, a za to dziwnie bliska jego. Nie mogła dojść do ładu z tym, co w sobie odczuwała. Budziło się w niej coś niepojętego. Myśli biegły wichrem, plątały się, jedna drugiej zaprzeczała, wirowały jak różnobarwne motyle w mózgu. Szumiały jej w głowie natrętne pytania, niezrozumiałe i bez odpowiedzi. Raz śmignęła myśl uciec od niego, uciekać z tego wesela. Myśl odleciała jak motyl. Natfrunęła druga. Jakie on ma oczy? Co on ma w tych oczach? I znowu, a gdyby się wycofać zaraz, natychmiast? Przed ołtarzem, stojąc w szeregu pań z orszaku, Kasia spojrzała na niego, stojącego naprzeciw pośród panów. Drgnęła. Patrzył na nią wzrokiem, który wyprowadzał ją z równowagi. Ale w oczach jego była jakby iskra żartu. Na ustach błąkał się szczególny uśmiech. Dotknęło ją to i podrażniło. Lecz cała postać jego, nawet sposób trzymania figury, bardzo swobodnie, z odrobiną nonszalancji, nadawało mu wyłącznego charakteru i przykuło oczy Kasi pomimo jej woli. Patrzyli na siebie długą chwilę. Kasia, niemal z przerażeniem, czuła się pod hipnozą jego. Zadrżała, usłyszawszy tuż przy sobie szept jednej z kuzynek. Jakże ci się, Kasiu, twój drużba podoba? Zaćmiewa sobą wszystkich panów, nieprawdaż? Kasia prędko odwróciła oczy od niego, zmieszana. Odpowiedzieć nie chciała. Na szczęście zrobił się ruch. Państwo młodzi odeszli od ołtarza. W małym zamieszaniu przeszła z nim przez kościół, nie spostrzegła się, jak już siedziała przy nim w karecie strojnej, ubranej różami. Na błonia rzucił Stangretowi, wsiadając. Chciała zaprzeczyć, nie miała sił. Rasowe szpaki ruszyły pełnym kłusem. No, nareszcie znowu jesteśmy sami. Jedziemy razem i trochę bardziej po europejsku.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serca.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: Marta Kaźmierowska przed mikrofonem. Witam i zapraszam, a to jest powakacyjne wydanie programu Tydzień w Warszawie. Jesteście wypoczęci po wakacjach i gotowi? No to zapraszam. Na początek zabiorę Was do Łazienek Królewskich, bo nie wiem, czy wiecie, ale oprócz Palmy mamy również w Warszawie piramidę. Jak to się stało? Jak do tego doszło? No ja wiem i Wam opowiem, ale to w kolejnej części programu. Dalej zabiorę Was również do Muzeum Woli. Tam zobaczycie bardzo ciekawą wystawę na temat warszawskiego roweru. Możecie zobaczyć na przykład, na jakim rowerze jeździła Maria Curie-Skłodowska. Takie zdjęcie również widnieje na wystawie. Ale zanim do tego przejdziemy, subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia, a moim gościem tego wydania jest mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Serdecznie zapraszam. Po wakacyjnej przerwie powracamy z subiektywnym przeglądem wydarzeń tygodnia. A moim i Waszym gościem jest dzisiaj mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania naszej rozmowy na temat tego, co działo się w minionym tygodniu w Warszawie, serdecznie zapraszam. Powracamy do tego, co wydarzyło się w tym tygodniu i mam wrażenie, że zaczniemy od tematu, który widać zanim jeszcze człowiek przeczyta jakiekolwiek wiadomości.
8: Jaki to temat?
7: Wisła.
8: Czyli w zasadzie temat, którego już nie widać, bo tej Wisły jest tak mało, jakby było -2 na starym wodowskazie, bo w tym roku podnieśli, zdaje się, o 100 centymetrów poziom zero.
7: Z jednej strony nie widać, ale z drugiej strony mam wrażenie, że Wisła pokazała nam siebie nieco więcej.
8: Czy pokazała dno przede wszystkim? Tak myślę. No ale właśnie tej samej wody w Wiśle nie widać. Wisły jako Wisły, bo koryto widać.
7: Tak jak wspominałeś, poziom wody jest dramatycznie niski. Ja przeczytałam taką informację, że ostatni raz z takim poziomem wody mieliśmy do czynienia w 1985 roku, czyli bardzo dawno.
8: Bardzo dawno i czyli jednak też tak bywało. W tym roku na pewno przyczyniły się do tego okresy z wysoką temperaturą. Mieliśmy co najmniej chyba 3 takie momenty, kiedy było dużo powyżej 30 stopni, bo mieliśmy pod koniec czerwca, mieliśmy trochę w lipcu i mieliśmy raz taki w sierpniu, ale już dużo krótszy ten sierpniowy był. Natomiast z opadami deszczu było słabo, a jak już były, to były opady nawalne, więc one na suszę zbyt mocno nam nie pomagają, bo ta woda średnio się wchłania.
7: I rzeczywiście zima tutaj też nie pomogła, liczyliśmy na zimę, bo ona była dosyć
8: dużo
7: długa
8: śniegu,
7: i sroga.
8: Powiedzmy, że na początku wiosny jeszcze nam pomogła, natomiast później im było cieplej, tym było gorzej. Przez długi czas nie było opadów, a potem jak już były, to były takie, że można było kajakiem pływać.
7: A dzisiaj mamy tak jak mamy, czyli to, co powiedziałam wcześniej, że Wisła pokazała nam się z nieco innej strony, czyli widujemy i łachy, piachu, kamienie i gdzieniegdzie fragmenty dna.
8: I fragmenty różnych odkryć, które tam są na tym dnie także.
7: No to chyba archeolodzy się tutaj ucieszą.
8: No tam się gdzieś, zdaje się, w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego cieszyli w tym roku, bo coś tam znaleźli.
7: No i tutaj pytanie do władz miasta, co z tym fantem zrobić i czy my do takiego widoku Wisły powinniśmy się przyzwyczajać, czy tak już będzie zawsze?
8: Ja to bym się chyba zwrócił bardziej do tych hydrologów, co możemy zrobić.
7: Bo... I wód polskich.
8: I wód polskich, bo miasto już niewiele chyba może, bo nie ma skąd tej wody wlać, ale na szczęście podobno nie są zagrożone ujęcia wody pitnej dla Warszawy z Wisły.
7: Tak, tak, bo to jest ta druga strona medalu, o którą warszawiacy szczególnie się martwią wtedy, kiedy podajemy komunikaty o niskim stanie Wisły.
8: Ale wiesz, że ja pamiętam takie wiosny, kiedy jak z gór spływała woda, to Wisła dochodziła do połowy drogi do wału, który jest po praskiej stronie Wisły, bo mieszkałem niedaleko tego wału. I tak było, że były takie miejsca, gdzie jak się chodziło na spacery z psami codziennie, to potem nie dało się dojść, bo tam już była woda. A teraz nie ma tej wody.
7: Ponawiamy pytania, a właściwie prośbę do władz miasta, aby tematem może się zainteresować, no nie tylko władz miasta, ale osób, które za Wisłę są odpowiedzialne. My pozostajemy w Warszawie, ale przenosimy się z poziomu wody do historii miasta, bo w tym tygodniu Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską. To była jedna z tych osób, o których można powiedzieć, że nie tylko znały historię Warszawy, ale właściwie same były jej częścią.
8: Zdecydowanie, jak zobaczyłem depeszę, że pani Wanda nie żyje, to moje słowa w studiu było nie zgadzam się, tak? Nie może tak być, że pani Wanda już z nami nie ma, bo to była osoba naprawdę wspaniała, jeśli chodzi o podejście do człowieka. Mimo tego, ile przeżyła podczas II wojny światowej, podczas powstania warszawskiego, tam miała pseudonim Pączek, była jedną z młodszych uczestniczek tego powstania, ale była i pomagała i potem całym swoim życiem pokazywała, że drugi człowiek to jest ktoś ważny, niezależnie od poglądów politycznych tak naprawdę, zawsze po drugiej stronie jest jakiś człowiek ze swoją historią i nie ma już takich osób, które by nam tak naprawdę w taki sposób, w tak dosadny, jak pani Wanda potrafiła, przypominały o tym, co już przeżyliśmy, jak bardzo źle na siebie patrzyliśmy, bo z jednej strony Polacy, z drugiej Żydzi, z trzeciej Ukraińcy i że my już przeżywaliśmy taką nienawiść narodową do innych narodów i to też niczego dobrego nie przyniosło, a to niestety wraca i to jest smutne.
7: To jest chyba też taki ostatni dzwonek, kiedy możemy porozmawiać z osobami, które przeżyły
8: Powstanie Warszawskie, II wojnę światową.
7: Tak.
8: Tych osób jest coraz mniej. No, w mojej rodzinie, co prawda nie z powstania, ale po prostu z II wojny, bo pochodzę z innych regionów rodzinnie, to już takich osób nie ma.
7: Tutaj dodajmy, że pani Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, o czym wspomniałeś, żołnierką Armii Krajowej, później psycholożką, nauczycielką i działaczką społeczną i no, tak naprawdę wszędzie było jej pełno, wszędzie opowiadała o swoim doświadczeniu i o tym, tak jak wspomniałeś, że człowiek jest tą wartością największą.
8: Tak, niezależnie od poglądów, niezależnie od tego, w co wierzy, niezależnie od tego, jaką ma orientację seksualną, jest człowiekiem i my, ludzie, o siebie musimy dbać, a nie jesteśmy po to, żeby się nienawidzić.
7: I to jest też taki ostatni dzwonek dla historyków, dla muzeów, żeby te opowieści, tą historię już mówioną właściwie zbierać, tak?
8: No bo... utrwalać, co robi wspaniale Muzeum Powstania Warszawskiego, które pozdrawiamy teraz.
7: I zachęcamy, żeby tam zaglądać.
6: Zmieniamy temat.
7: 1 września, Marcin, no teraz gwałtowny przeskok z historii do teraźniejszości, czyli dzień, w którym Warszawa po 2 miesiącach wakacji nagle przypomniała sobie o tym, że mamy korki w Warszawie o 7 rano.
8: Już powinny być mniejsze po tym, jak otworzyli w całości Aleje Jerozolimskie po przebudowie torów tramwajowych. Powinny być też mniejsze, bo gdzieś po drodze otwarto przy Dworcu Zachodnim trochę więcej pasów ruchu dla samochodów, aczkolwiek jeszcze nie wszystkie, bo jeszcze dzisiaj na przykład jechałem akurat tamtędy do redakcji samochodem, to przed samym wjazdem na wiadukt jest jeszcze jeden pas, ale to też już za jakiś czas zniknie. Na pewno trzeba sobie przypomnieć o komunikacji miejskiej, bo samochód to nie wszystko. Ja akurat mam do Warszawy 50 kilometrów, zaspałem, więc musiałem przyjechać samochodem, przepraszam. Natomiast...
7: tak, zwracajmy uwagę na rozkłady komunikacji, bo one się zmieniły,
8: tak, one
7: po wakacjach.
8: Tak, one się zmieniły i tramwajowe, i autobusowe. Tramwaje wróciły do rozkładów w poniedziałek. Autobusy od wtorku, od 1 września, czyli od pierwszego dnia roku szkolnego nowego. kolejowego i tam jest parę zmian. Niektóre trasy zostały wydłużone, linii 401, 402, linia 211 została trochę uporządkowana tam na Białołęce, na Tarchominie i na pewno zmieniły się godziny odjazdów niektórych linii, a niektóre jeżdżą po staremu.
7: Ale jest tłok, prawda? Jest inna energia, jest więcej tych ludzi, jest więcej dzieciaków, które noszą plecaki, które są większe też od nich. Nawet jeżeli ktoś nie spojrzałby w kalendarz, to wiedziałby, że mamy do czynienia z wrześniem i z początkiem roku szkolnego.
8: Chociaż tak nietypowo przeszedł nam ten sierpień we wrzesień, bo z poniedziałku na wtorek.
7: No tak, tak, nietypowo. A pamiętasz, Marcin, swój pierwszy dzień szkoły?
8: Jejku, pamiętam. Nie wiem, jak jest w Warszawie, ale na Śląsku to się chodziło z tytą, czyli takim rogiem pełnym cukierków do pierwszej klasy.
7: Poważnie?
8: Pierwszego roku. Tak, i miałem taką tytę w szkole. To było dawno temu.
7: Ale to, co się tam obdzielaliście tymi słodyczami, tymi cukierkami?
8: Tak, tak. Gdzieś tam się wzajemnie częstowało i potem w domu się resztę jadło i w ogóle było fajnie.
7: Czyli to był taki raczej radosny dzień dla uczniów.
8: Raczej tak, zwłaszcza, że ja zawsze lubiłem się uczyć, to mnie to nigdy nie przeszkadzało, że się chodzi do szkoły. Teraz już by mi chyba trochę przeszkadzało, bo wolę pracować niż się uczyć. Takie dziwne mam przemyślenia.
2: Zwierzyniec w Warszawie.
7: I teraz historia, która trochę rozluźnia atmosferę. Warszawa i okolice po raz kolejny przypominają, że miejsce fauna potrafi nas zaskoczyć.
8: Jeżozwierze masz na myśli?
7: Tak, tak. I to chyba nie jeden jeżozwierz, bo...
8: Z tego, co pamiętam, uciekło ich kilka, chyba 4 i 3 zostały złapane, a ten jeden tak sobie chodzi. Raz go próbowano w jakiejś przychodni, w ogródku zamknąć, ale się nie udało, bo zdążył uciec, zanim strażnicy miejscy przyjechali, a to są te jeżozwierze z Łomianek, zdaje się.

0: wypuścił i się rozmnażają, ale tak samo jeżozwierze nie są też naturalnym krajobrazem polskim, więc prawdopodobnie uciekły jakiemuś hodowcy i to chyba niekoniecznie legalnemu, bo
1: pan się chyba nie przyznał do tej pory, że czegoś mu ubyło.
0: No tak,
1: na podwórku.
0: Jakoś tak nikt się nie kwapi, żeby się przyznać.
1: Ale Warszawa, nie wiem czy zauważyłeś, no tak sobie właśnie teraz o tym rozmawiamy, że stała się takim trochę safari, bo tych zwierząt, które no, egzotycznych zwierząt, które komuś najprawdopodobniej uciekają z posesji, jest coraz więcej. I wcale nie musimy zaglądać do warszawskiego zoo, wystarczy rozejrzeć się na ulicy.
0: No czasami papugi, ostatnio pan otworzył okno i mu wpadła, z tego co pamiętam, do mieszkania. No tak, ważne, że nie uciekają zwierzęta z zoo, bo mogłoby być gorzej.
1: Pytanie, co zrobić, kiedy zobaczymy takiego jeżozwierza? Dzwonimy do Straży Miejskiej?
0: No dzwonimy na 112 i tam albo na 986.
1: Do ekopatrolu?
0: Do ekopatrolu. No i mówimy, że widzieliśmy, że jest tu i tu, w razie czego czekamy na przyjazd tych służb, bo możemy być, przynajmniej możemy powiedzieć, skoro już go tu nie ma, to gdzie polazł, nie?
1: I absolutnie nie podchodzimy do takiego zwierzęcia, bo pamiętam, że jeszcze niedawno ludzie mieli takie pomysły i z tego chyba wytworzył się też trend na TikToku, że osoby jeździły do Kampinoskiego Parku Narodowego i postanawiały robić sobie selfie na przykład z łosiem i na taką całkiem bliską odległość.
0: Na szczęście teraz jakby wyjazdy do Kampinosu są nieco utrudnione, bo na tak zwanej kampinoskiej gilotynie stoi fotoradar, więc nie można już tam pojechać szybko, albo odcinkowy pomiar prędkości, już nie pamiętam, w każdym razie. A same parkingi w Kampinosie niektóre są już płatne, więc nie dość, że można zostać złapanym na fotografii z wyjazdu, to jeszcze trzeba zapłacić za parking, więc może niektórych mniej dobrze myślących to odstraszy niepokojenie zwierzaków.
1: I na koniec pytanie, które jest chyba idealne do radia.
0: Co słychać?
1: Nie. Znalazłem plecak z pieniędzmi, co zrobić?
0: Najlepiej zanieść do najbliższej komendy policji. Tak się to zwykle robi, bo nie wiadomo, co to za pieniądze, kto je tam zostawił i czy są legalne na przykład.
1: No właśnie i taka sytuacja miała miejsce ostatnio w Warszawie. Ktoś jechał tramwajem, znalazł plecak, otworzył go, znalazł pieniądze. Policja mówi, że było tam około 20 tysięcy złotych, dokumenty, karty bankomatowe. No właśnie, ktoś znalazł plecak, ktoś ten plecak zostawił i ten ktoś tego plecaka nie oddał. Nie zgłosił się na najbliższy komisariat policji.
0: Nieładnie, bardzo nieładnie.
1: Tak nie robimy.
0: Zupełnie nie, bo to mogło być bardzo potrzebne komuś pieniądze.
1: No 20 tysięcy złotych, ja bym się ucieszyła, gdybym znalazła taką kwotę. No chyba każdy by się ucieszył.
0: Ale gdybyś znalazła moje, a ja bym potrzebował, to by nie było mi za bardzo wesoło.
1: Wyrzuty sumienia by mnie chyba zjadły.
0: Panie, który znalazłeś ten plecak, zanieś go tam, gdzie trzeba.
1: Tak, dołączamy się do apelu śródmiejskiej policji. Z tego, co czytaliśmy, Marcin, przed wejściem na antenę, do kradzieży, no bo nazywajmy rzeczy po imieniu, doszło między przystankami...
0: Ja bym powiedział może nie kradzieży, tylko przywłaszczenia, żeby było zgodnie ze wszystkimi przepisami. Ja bym uznał to za przywłaszczenie, no bo to było w pewnym sensie trochę niczyja, jednak czyjeś. Przywłaszczenie. To tak samo mówią policjanci, jak ktoś zostawi portfel na ladzie w sklepie i ktoś go zabierze i nie odda, to też jest wtedy przywłaszczenie.
1: A więc, szanowny panie, jeżeli nas słuchasz i masz przy sobie te pieniądze, to oddaj to na najbliższy komisariat policji. W internecie, z tego co widzieliśmy, jest zdjęcie tego pana w niebieskich ogrodniczkach.
0: Tak, można sobie zobaczyć i może ktoś rozpozna sąsiada albo siostrę czy brata, znaczy w sumie brata, bo to mężczyzna.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
0: Dzięki bardzo, Marta. Do usłyszenia.
2: Jeszcze dziś w programie.
1: Będę was zachęcać do spaceru w Łazienkach Królewskich. A dlaczego akurat tam? Oprócz tego, że możecie zobaczyć i sfotografować pawie, to możecie również zobaczyć piramidę. No może nie taką prawdziwą piramidę i właściwie już nie w całości, ale możecie zobaczyć jej fundamenty. A to dlatego, że archeolodzy w okresie letnim prowadzili bardzo zaawansowane prace. Udało im się odkryć kordegardę piramidalną, czyli mówiąc potocznie wartownię. Ale więcej na ten temat w kolejnej części programu.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Mamy w Warszawie palmę, mamy też piramidę, a czasami po ulicach, tak jak słyszeliście w poprzedniej części programu, grasuje jeżozwierz. Ale dzisiaj w tej części programu porozmawiamy o piramidzie. I z tej okazji zabieram was do Łazienek Królewskich. Do łazienek warto zaglądać zawsze, ale teraz warto tam zajrzeć szczególnie. Dlaczego? Ano dlatego, że macie niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć fundamenty właśnie wcześniej wspomnianej piramidy, która jest tak naprawdę kordegardą piramidalną, a mówiąc potocznie, wartownią, pierwszą wartownią, która powstała w XVIII wieku w Łazienkach.

0: Kowalskich, o której pisał Stanisław August Poniatowski. Tego odkrycia dokonali w okresie letnim archeolodzy, a teraz się tym chwalą, no i słusznie.
1: Arkadiusz Cegliński, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W zasadzie to nie jest piramida, to się tak troszeczkę przyjęło teraz w mediach, natomiast jest to kordegarda piramidalna, jest to królewska wartownia z drugiej połowy XVIII wieku i to, co widzimy, to są pozostałości po jej fundamentach i fragmentach murów. Budowla powstała za panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, w latach 70. XVIII wieku i rzeczywiście na początku służyła jako wartownia. Ona potem straciła troszkę na znaczeniu, pojawiły się kolejne wartownie na terenie łazienek i stała się magazynem, ładnie określono to w inwentarzach, składem ruchomości mniejszej wagi. Natomiast pod koniec XVIII wieku, pod koniec funkcjonowania tego budynku, obiekt stał się czymś w rodzaju szynku, też fajnie to określono, przeznaczony na propinację, czyli tutaj po prostu spożywano alkohol.
0: Oglądamy teraz pozostałości po tej piramidzie, jesteśmy na wykopaliskach, ale tak naprawdę prace zaczęły się już dobre 2 lata temu albo wcześniej, jeżeli chodzi o lokalizację tego miejsca.
1: Pierwsze prace, pierwsze badania na temat tego obiektu rozpoczęły się w 2024 roku. Rozpoczęliśmy, od razu podkreślę, że w literaturze wiadomo było, że ta budowla istniała, natomiast była bardzo słabo opracowana i dopiero w 2024 roku rozpoczęliśmy pracę nad historią tej budowli, tej kordegardy, no i też pracę nad badanie nad lokalizacją tego miejsca. Do tego wykorzystaliśmy źródła archiwalne, źródła ikonograficzne. Ponadto wykorzystaliśmy plany łazienek, plany Warszawy z XVIII-XIX wieku i użyliśmy też metod georeferencyjnych, czyli metod kalibracji map do współczesnych układów współrzędnych, geodezyjnych. Dzięki temu mogliśmy zawęzić obszar badań. Dowiedzieliśmy się mniej więcej, gdzie się znajdowała i potem rozpoczęliśmy badania nieinwazyjne. Przy pomocy metod prospekcji geofizycznej wykonaliśmy m.in. badania metodą elektromagnetyczną przy pomocy georadaru. Dzięki tej metodzie udało nam się znaleźć anomalie, które nam bardzo ładnie pokazały, gdzie były fundamenty tej budowli. A następnie już razem z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie weszliśmy w taką ściślejszą współpracę, Wydział Archeologii, i rozpoczęliśmy badania wykopaliskowe tutaj na terenie łazienek przy Pałacu na Wyspie.
0: Co Państwo poczuliście, kiedy wyłoniły się te pozostałości piramidy?
2: Te pozostałości piramidy pojawiły się tak naprawdę w 2. tygodniu, więc wszyscy poczuliśmy taką ekscytację, ale też ulgę, bo przez pierwszy tydzień, jak razem tutaj ze studentami z Wydziału Archeologii kopaliśmy i nie mogliśmy trafić na te ślady, to zaczęliśmy się martwić, ale gdy w 2. tygodniu zaczęły się pomału wyłaniać fundamenty, to naprawdę poczuliśmy ogromne zadowolenie z pracy zarówno Arka, jak i wszystkich studentów.
0: Mówi dr Monika Dunajko-Ceglińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zdarza się właśnie tak, że Państwo nad czymś bardzo długo pracujecie i potem nie ma tych efektów, na jakie Państwo liczycie, że to się jednak nie odnajduje?
2: Zdarza się, że czasami po jakichś konstrukcjach budowlanych zostają wyłącznie negatywy, więc one nie są aż tak widowiskowe jak same mury. Oczywiście są ważną informacją naukową, ale nie są aż tak spektakularne, nie przyciągają uwagi turystów, tak jak tutaj w łazienkach, te pozostałości, na które my natrafiliśmy.
0: Ile osób pracowało przy tych wykopaliskach?
2: Ze strony uniwersytetu byłam ja, był Arek, dziekan Starski, i ze strony łazienek był tutaj Jakub Brochocki i Emilia Jastrzębska, a wspierała nas całkiem pokaźna grupa studentów, bo licząca 13 osób.
0: Od dali słyszeliście pawie. Faktycznie pawie to nieodłączny element łazienek królewskich, a właściwie ich mieszkańcy. Ale na przepytanie pawi przyjdzie jeszcze czas, a teraz przed mikrofonem Jakub Brochocki z Muzeum Łazienki Królewskie.
3: W archeologii schodzimy warstwami, bo każda warstwa mówi nam coś, datuje nam, opowiada nam pewną historię. Te wyżej, bliżej nas, te niżej są starsze. Schodziliśmy warstwami, aż doszliśmy do warstw, jak Arkadiusz mówił wcześniej, do warstw z czasów króla Stanisława Augusta i warstw budowlanych kordegardy piramidalnej. Podczas pracy nad samą kordegardą wyznaczyliśmy także wiele warstw, które mówiły nam o poziomie chodzenia za czasów króla Stanisława Augusta albo późniejszym, jak tutaj widać tę ceglaną podłogę, ten ceglany chodnik. Monety na przykład znalezione datowały nam bardzo dobrze warstwy, w których właśnie byliśmy i które właśnie badaliśmy. Właśnie monety, ale również ceramika, kafle piecowe, fajka i wiele innych przedmiotów kultury materialnej datuje nam świetnie ten obiekt właśnie na czasy króla Stanisława Augusta, ale to, co znajdowało się powyżej, też jest dla nas bardzo ważną informacją, że coś tu po wybudowanej konstrukcji, czy po wybudowanym budynku, potem jak ten budynek został już rozebrany, coś też tutaj się działo.
0: A może powiedzmy trochę właśnie o osobach, które korzystały z tego obiektu. Pan wspomniał właśnie o tych przedmiotach, które udało się znaleźć. Co te przedmioty mówią nam o tamtych ludziach?
1: Przede wszystkim to, co Kuba powiedział, wymienił właśnie materiał archeologiczny, który znaleźliśmy. One świetnie nam potwierdzają wszystkie funkcje tej budowli, czyli funkcje wartowni. Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne, które nam po prostu już wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to, kafel pieca, prawda, jeden, ale bardzo ładnie dekorowany i nam też potwierdza to zapiski inwentarzowe, ponieważ wiemy, że w środku znajdował się piec i mała kuchnia, która służyła prawdopodobnie stacjonującym żołnierzom, żeby sobie coś ugotować albo ogrzać się w mroźniejsze dni tutaj w Kortegardzie.
3: Sam kafel nie byle jaki, bo kafel bardzo zdobiony, który bez wątpienia w budynku służącym żołnierzom, nie królowi, nie reprezentacyjnym, sam kafel był bardzo, przedstawia wielką wartość. Te zdobienie na kaflu jest dość ekscytujące.
0: A jeżeli chodzi o sam budulec, o samą konstrukcję, coś Państwa szczególnie zaskoczyło tutaj?
1: Tak, ponieważ zachowało się tylko kilka źródeł ikonograficznych samego budynku, co i tak już jest dużo, czasami w ogóle nie ma źródeł żadnych, aczkolwiek tutaj odkrycie tych murów, fundamentów, samej konstrukcji pozwoliło nam na lepsze zrozumienie architektury tego miejsca. Szczególnie interesujące są nisze w budowli, te małe nisze. Ich jest, widzimy ich chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to są nisze na słupy drewniane, które podtrzymywały całą konstrukcję tą stożkową i w tych niszach znaleźliśmy fragmenty drewna po tych słupach, co fajnie nam właśnie mówi o technologii, jaką tutaj wykorzystano, architekturę i metodach budowlanych.
0: Dlaczego akurat ta wartownia miała kształt piramidy?
1: Dlaczego ona jest piramidalna? Ponieważ król Stanisław August w jednym liście do Marcello Bacciarellego tak ją nazwał, Kortegard piramidal z francuskiego. Natomiast w innych źródłach, na przykład inwentarzach łazienkowskich, ona jest nazywana na kształt mauzoleum. I to jest już bliższe prawdy, bliższe tego źródła inspiracji, ponieważ prawdopodobnie Kortegarda była wzorowana na, i zresztą bardziej przypominała, antyczny grobowiec, nie do końca odkryty antyczny grobowiec. Druga połowa XVIII wieku to jest absolutna antykomania w Europie i szczególnie w Polsce. Sam król Stanisław August był wielkim miłośnikiem tradycji antycznej, świata antycznego. To było też modne w tych sferach arystokratycznych. Ten dobry smak, ta moda też była bardzo istotna. Przede wszystkim w założeniach ogrodowych, w założeniach rezydencjonalnych, które były wizytówkami arystokracji, królów i tak dalej. I ten budynek był wzorowany na antycznym grobowcu Wergiliusza, słynnego rzymskiego poety. Ten grobowiec jest znany od starożytności i był też bardzo popularny w XVIII wieku. W samych zbiorach królewskich, w zbiorach rycin, znaleźliśmy rycinę przedstawiającą tę budowlę, grobowiec Wergiliusza, który rzeczywiście wykazuje pewne podobieństwa form. Poza tym jeden z członków dworu króla Stanisława Augusta, Moszyński, tworzył publikację dla króla o ogrodach, o tym, jak powinno zakładać się idealne ogrody, idealne rezydencje i stwierdził, że w każdym takim ogrodzie powinien być grobowiec Wergiliusza, więc my widzimy po prostu pewne tutaj analogie, które nam bardzo silnie sugerują, że to było to źródło inspiracji.
0: Co to odkrycie zmienia dla łazienek królewskich?
3: To jest kolejne odkrycie z czasów króla Stanisława Augusta. W łazienkach królewskich każda praca w ziemi, każde wkopy, przekopanie, linia elektryczna jest pod nadzorem archeologa. Odkryliśmy wiele pozostałości z czasów króla Stanisława Augusta, na przykład tuż niedaleko koło Pałacu Myślewickiego altanę chińską. Odkrywaliśmy rzeczy późniejsze, na przykład po drugiej stronie zupełnie neogotycką oranżerię. Odkrywaliśmy czasy II wojny światowej, czyli pozostałości szkieletów końskich wraz z uzbrojeniem wojskowym z czasów z kampanii wrześniowej z września 1939 roku. Łazienki, każde odkrycie archeologiczne na terenie Łazienek Królewskich jest oczywiście potwierdzeniem tego, co tu było, widokiem, jak fundamenty takich budynków wyglądały. Resztę badamy, analizujemy właśnie z grafik, rycin bądź z innych przedstawień, ale także jest to uzupełnianie naszych wiadomości, bo wiemy dokładnie, w którym to miejscu było, w tym miejscu się znajdowało. No i potwierdzamy to, że to rzeczywiście było, że to funkcjonowało. To nie jest jakaś mityczna kordegarda piramidalna, tylko stoimy tutaj i na tą kordegardę się patrzymy. Tych wykopalisk jest dużo. Wykopaliska ratunkowe czy nadzory archeologiczne podczas prac ziemnych to jest jedna część, ale druga część naszej pracy to są właśnie takie badania naukowe i tutaj wielkie podziękowania dla kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego, dla pani Moniki, dla pana Arkadiusza, dla pana dziekana Michała Starskiego za to, że studenci mogli tutaj pracować. Po pierwsze, oni się tutaj uczyli, byli tutaj na praktykach, świetnych praktykach, bo wykopaliska prowadzone były przez moich kolegów fantastycznie. Naprawdę zgodnie ze sztuką archeologiczną chcemy też pokazać to miejsce. Na razie jest ono odsłonięte, ono będzie później zakopane, ale chcemy na razie pokazać to miejsce naszym gościom w parku, którzy przechodzą i przez ażurowy płot obejrzeć mogą sobie pozostałości, fundamenty kordegardy piramidalnej.
0: Na razie przez płot, ale czy potem te fundamenty będą jakoś eksponowane dla zwiedzających?
3: Fundamenty będą zabezpieczone, fundamenty zostaną poddane konserwacji i fundamenty na razie zabezpieczymy w postaci ich zasypania.
0: A co z tymi przedmiotami, które udało się tutaj wydobyć?
1: W przyszłości będą eksponowane tutaj w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ponieważ wszystkie tutaj zostają. Według polskiego prawa wszystkie materiały archeologiczne, które zostaną zebrane podczas badań, muszą zostać zdeponowane w muzeum. No i tutaj naturalnie zostają one w Muzeum Łazienki Królewskie i tutaj myślę, że w przyszłym roku może pojawić się jakaś wystawa, czy z różnych wykopalisk w łazienkach, czy tylko z naszymi, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno to będzie eksponowane w jakiś sposób. Kolega z łazienek poprawia mnie, prostuje. Możliwe, że taka większa wystawa archeologiczna pojawi się w 2028 roku w Muzeum Łazienki Królewskie.
0: Mówił Arkadiusz Cegliński, archeolog Uniwersytetu Warszawskiego. I tak jak wspominałam na początku, Warszawa w ten sposób stała się nie tylko dumną posiadaczką palmy, ale również piramidy. Ale więcej na ten temat dowiemy się najpewniej na wystawie, na którą będziemy musieli trochę poczekać, ale myślę, że warto. Pytałam również o dalsze losy prac archeologicznych i z tego, co się dowiedziałam i co potwierdzili archeolodzy, te prace będą kontynuowane najpewniej w przyszłym roku i wtedy też odsłonięta zostanie druga część piramidy. A jeżeli wy jesteście ciekawi, jak wyglądają wykopaliska, jak wygląda wcześniej wspomniana ta medialna, szumna piramida, a właściwie kordegarda piramidalna, czy wartownia, zwał jak zwał, warto wybrać się na spacer do Łazienek Królewskich i zajrzeć przez wcześniej wspomniany płot.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Czy można w Warszawie zrobić kurs samoobrony i kurs pierwszej pomocy zupełnie za darmo? No oczywiście, że można, tylko trzeba trochę poszukać, ale skoro mnie słuchacie, to już szukać nie musicie, bo za moment wszystko dokładnie Wam opowiem. A o czym opowiem? Opowiem o świetnej inicjatywie warszawskich strażników miejskich, którzy już od kilku dobrych lat prowadzą taki kurs dla mieszkańców Warszawy pod nazwą Bezpieczna Warszawianka i Bezpieczny Warszawianka. Warszawiak. Brzmi znajomo? Znajomo, bo my o tym również od jakiegoś czasu mówimy już na antenie radia. Przypominamy o tym, że można się zapisywać i opowiadamy o tym również dzisiaj. Moim gościem jest Magdalena Nowak, strażniczka miejska, która sama na początku wzięła udział w takim kursie i ten kurs tak naprawdę zawodowo zaprowadził ją do Straży Miejskiej, ale więcej na ten temat opowie sama. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. W Straży Miejskiej na Młynarskiej dokładnie się znajdujemy i będziemy mówić o tym, co jest taką chlubą warszawskiej Straży Miejskiej, a mowa o projekcie, o programie Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak, czyli edukujecie, uczycie Państwo warszawiaków z pierwszej pomocy. Ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam o tym, że takim doskonałym punktem wyjścia jest Pani historia, bo tak naprawdę od Bezpiecznej Warszawianki u Pani zaczęła się praca w Straży Miejskiej.
5: Tak, znalazłam się w Straży Miejskiej po kursie, właśnie po kursie Bezpieczne Warszawianka. To jest nie tylko kurs udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim jest to kurs samoobrony. I moja historia zaczęła się od biegania. Biegam, bardzo lubię biegać w takich odludnych miejscach, w takich godzinach, kiedy nie za dużo osób się kręci, na przykład nad Wisłą. Jakieś takie ścieżki gdzieś leśne sobie zawsze wybierałam. I pewnego dnia ktoś mi podsunął taki pomysł i powiedział: słuchaj, czy ty się czujesz tak bezpiecznie? Mówię: no tak, nigdy jeszcze nic takiego mi się niebezpiecznego nie przytrafiło. No ale dobrze by było, gdybyś poszła na kurs. I wiesz, jest taki kurs w Straży Miejskiej, on jest absolutnie bezpieczny, można tam dołączyć, trwa 9 tygodni, więc jest taki dosyć solidny, spróbuj, zapisz się. Udało mi się zapisać i na tym kursie, jak popatrzyłam sobie na instruktorów, którzy prowadzili te zajęcia z taką pasją, zaangażowaniem, wspaniali ludzie, dostałam tam też taki solidny wycisk fizyczny, pomyślałam sobie, że to jest takie no bardzo na serio i stwierdziłam, może ta straż, szukałam wtedy takiego stabilnego zajęcia, bo do tej pory wykonywałam wolny zawód. Mam też dwójkę dzieci i to się wiąże z tym, że nie mogę już sobie pozwolić na to, żeby być albo bardzo zaangażowaną w pracy, a w domu już troszkę mniej. Jednak muszę być też dla tych dzieci. Musiałam znaleźć taki balans pomiędzy pracą, a tym czasem, który będę poświęcała dzieciom. I stwierdziłam, że może jest to coś dla mnie. Zobaczymy. Miałam też zawsze w sobie taki element takiej potrzeby, takiej sprawiedliwości społecznej albo takiego porządku. I stwierdziłam, zobaczymy, czy się w tym sprawdzę. I okazało się, że to jest zajęcie dla mnie.
0: Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak. Od tego się u Pani zaczęło. To powiedzmy troszkę więcej na temat tego kursu. 9 tygodni to wydaje się dużo, ale tak jak Pani powiedziała, z bardzo wielu zagrożeń w otoczeniu tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy.
5: Tak, ja też sobie nie zdawałam sprawy, dopóki nie posłuchałam, co mają do powiedzenia nasi doświadczeni instruktorzy. Kurs trwa 9 tygodni, to dużo, ale też mało, dlatego że tych zagadnień związanych z bezpieczeństwem jest bardzo dużo. Od tego, w jakich przestrzeniach miasta się poruszać, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele obszarów objętych jest monitoringiem, ale jak wiele jeszcze nie. Czyli nauczyłam się na tym kursie, jakie obszary miasta sobie do tego mojego ulubionego biegania wybierać, gdzie się poruszać, jak wracać, którędy. Oprócz tego, jeżeli już chodzi o same sposoby samoobrony, tych zagadnień jest całe mnóstwo, bo mnóstwo jest też sytuacji, w których to niebezpieczeństwo może nas zastać. Musimy się umieć obronić w każdej sytuacji. Musimy sobie zdawać w ogóle sprawę z tego, jakie zagrożenie może nas czekać, przewidywać i tego wszystkiego nasi instruktorzy uczą, żeby działać instynktownie i mechanicznie w momencie, kiedy nie ma już za dużo czasu na to, żeby przemyśleć jakąś taktykę. Na tym kursie nikt nie nauczy się tego, jak zaatakować. To jest tylko i wyłącznie samoobrona. Na tym kursie mile widziane są panie w każdym wieku. Dolną granicą wieku jest 18 rok życia, natomiast na tyle, na ile pozwala sprawność fizyczna, to zapraszamy na ten kurs wszystkie panie, które chcą poczuć się bezpiecznie w przestrzeni miejskiej.
0: Miejsca na te kursy, one bardzo szybko się rozchodzą, czyli cieszą się dosyć dużym powodzeniem.
5: Tak, możemy powiedzieć, że ten kurs to jest taki legendarny kurs. Mamy bardzo dużo chętnych pań, ale też coraz więcej chętnych chętnych panów. Zapraszamy bardzo serdecznie również mężczyzn. Nie wiem, z czego to wynika, ale panowie tak trochę nieśmiało podchodzą do zapisów. Także panie też prosimy, jeżeli się decydujecie na to, żeby pójść na taki kurs, zachęćcie też swoich mężów, partnerów, braci, bo to jest naprawdę bardzo przydatna umiejętność, umieć się obronić w dzisiejszym świecie i wiedzieć, czego unikać.
0: Z jednej strony samoobrona, a z drugiej wcześniej wspomniana pierwsza pomoc, to również obejmuje ten kurs.
5: Tak, jedne zajęcia są poświęcone na podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie zagadnienia są tutaj poruszane, jeżeli chodzi o taką pomoc, bo różne są też sytuacje, w których po pierwsze my sami możemy się znaleźć, ale też bardzo ważne jest to, żeby umieć pomóc drugiemu człowiekowi. Proszę pamiętać, że już nawet sam telefon i wezwanie pomocy to już jest pierwsza pomoc. I tutaj nasi instruktorzy, którzy również są kwalifikowanymi instruktorami, kwalifikowanymi ratownikami pierwszej pomocy przedmedycznej, uczą, jak tą pomoc wezwać skutecznie i co poradzić w momencie, kiedy mamy różne przypadki. Przez zawał serca, przez jakieś wstrząsy, drgawki, epilepsję, ataki, pozycja boczna ustalona i oczywiście masaż serca, czy to z użyciem defibrylatora, czy jeżeli nie, to samemu, jak podjąć taką interwencję w bezpieczny dla siebie sposób.
0: Jeżeli chodzi o kursy samoobrony, co panią najbardziej zaskoczyło?
5: Ich intensywność. To nie jest taki po prostu kurs, gdzie przyjdziemy, troszeczkę poćwiczymy i już wszystko wiemy. To jest naprawdę solidny wycisk, po którym trzeba być świadomym tego, że będą zakwasy. I bardzo dobrze, bo gdzie ćwiczyć, jak nie tam.
0: Skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, od razu dopytam, bo powiedziała pani na początku ciekawą rzecz, że dowiedziała się pani, które miejsca są objęte monitoringiem, które miejsca na mapie Warszawy są tymi bardziej niebezpiecznymi. Które to są miejsca?
5: Na pewno monitoringiem objęte są te miejsca, gdzie się gromadzi jak najwięcej osób, gdzie są tłumy, no bo tam dochodzi najczęściej do jakichś takich niebezpiecznych sytuacji. Natomiast w ogóle odradzałabym miejsca odludne. Ten kurs uczy takiej też świadomości miejsca, w którym się znajdujemy. Ja po tym kursie na przykład gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam taką świadomość, idąc gdzieś, nawet do galerii handlowej, wiem, gdzie są najbliższe wyjścia, gdzie są najbliższe schody. Taki kurs zmienia po prostu taką świadomość, uczula też na wiele takich sytuacji niebezpiecznych. Częściej się rozglądam, czy to w metrze, jeżeli na przykład podróżuję, wybieram zawsze pierwszy wagon, jakieś miejsca wieczorem, jeżeli wracam, wybieram gdzieś za kierowcą, za motorniczym. Jeżeli wieczorem wracam metrem, to wybieram te wagony, w których są, zawsze znajdują się jakieś osoby. Nigdy takiego wagonu, który jest pusty.
0: Tak sobie myślę, że osoby, które niestety mają złe intencje, one chyba doskonale zdają sobie też sprawę z tego, gdzie atakować.
5: Tak, ale po tym kursie zwiększa się nasza świadomość miejsca, w którym się znajdujemy, albo na przykład taka świadomość miejsc, do których niekoniecznie powinniśmy chodzić. I to jest właśnie bardzo ważne w tym kursie. Instruktorzy dają też bardzo wiele cennych wskazówek, takich już bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, nie już z przestrzenią miejską, co robić, żeby poczuć się pewnie i żeby, jakby to powiedzieć, nie kusić losu.
0: Uważać na siebie, raczej korzystać z tych pierwszych wagonów i nie zapuszczać się w takie miejsca odludne, zwłaszcza wieczorami.
5: Do tego bym dała jeszcze kilka innych wskazówek. Jeżeli gdzieś się wybieramy wieczorem, czy to w sezonie letnim, w czasie wakacji, czy na przykład w sezonie jesienno-zimowym, kiedy wracamy z pracy, nawet o tej godzinie 16 jest już ciemno, to jeżeli wracamy, no to jeżeli środkami komunikacji miejskiej poprośmy kogoś, żeby wyszedł na przystanek po nas. Jeżeli gdzieś wychodzimy, zawsze informujmy jakąś bliską osobę, gdzie wychodzimy, z kim i o której wrócimy. Takie proste sposoby pomogą nam ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Na przykład związujemy włosy w kucyk nisko nad karkiem, kitkę chowamy za kołnierz, torebkę wybieramy zawsze taką, którą można przewiesić przez ramię, tak na skos. Jeżeli na to jeszcze zapniemy kurtkę, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś nam tą torebkę zerwie. Jeżeli nie musimy, nie zakładamy żadnej drogocennej biżuterii. Jeżeli ona ma dla nas wartość sentymentalną, czy jest rzeczywiście droga, zostawmy ją lepiej w domu. Wybierajmy buty, które są wygodne, które pozwolą nam uciec bardzo szybko, oddalić się z danego niebezpiecznego miejsca. Miejmy przy sobie zawsze naładowany telefon.
0: A propos butów, to nie jest dobra informacja dla miłośniczek szpilek.
5: Ale zawsze warto do tej torebki zapakować na przykład baletki. One też wyglądają pięknie. No nie mówię już o jakimś takim obuwiu, w którym naprawdę da się biegać. Do tej całej listy dodałabym jeszcze jeszcze to, że jeżeli wracamy taksówką, przygotujmy się do tej podróży jeszcze przed wyjściem. W momencie, kiedy wychodzimy, czy to z imprezy, czy to z pracy, jesteśmy zmęczone, nie będzie czasu i nie będzie przestrzeni na to, żeby trzeźwo pomyśleć o tym, jaką trasę ten kierowca powinien wybrać. Po pierwsze, żeby nas nie oszukać, a po drugie, żeby nas nie wywieźć w jakieś miejsce, które jest niebezpieczne. Więc opracowujemy sobie wcześniej trasę, jak, w jaki sposób będziemy wracać, jakim środkiem komunikacji. Wybierajmy, jeżeli chodzi o taksówki, sprawdzone firmy.
0: Powróćmy jeszcze na moment do kursu. Ten kurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Macie coraz więcej chętnych?
5: Tak, rzeczywiście. Miejsca na te edycje rozchodzą nam się jak świeże bułeczki. Rokrocznie szkolimy z samoobrony, z pierwszej pomocy przedmedycznej około 330 kobiet i 60 mężczyzn.
0: A z czego to może wynikać? Czy właśnie kursanci mówią o tym, że chcą po prostu na przykład nauczyć się zasad samoobrony, przejść taki kurs, a może przytrafiły im się jakieś takie przykre zdarzenia?
5: Motywacja do podjęcia uczestnictwa w naszych kursach jest bardzo różna i tak naprawdę należałoby porozmawiać z każdą uczestniczką i z każdym uczestnikiem. Ja z własnego doświadczenia i z tego, co jakby przeżyłam na swoim kursie i dziewczyny, z którymi rozmawiałam, to są bardzo różne przypadki. Czasami przychodziły posiniaczone, więc wyobrażam sobie, że być może gdzieś w bliskim otoczeniu miały jakiegoś agresora i po prostu potrzebowały się przed nim obronić. Ale są też panie, które przychodzą trochę z ciekawości, jak to jest. Trochę przychodzą, bo właśnie pracują w jakimś odludnym miejscu i mają kawałek do przejścia do przystanku. Ja przyszłam po to, żeby poczuć się trochę pewniej biegając. Rozmawiałam też z dziewczyną, która nawet nie chciała się przyznać do tego, jak ma na imię, ponieważ musiała po prostu przed czymś uciec życiowo i czuje się w tej chwili pewnie i tą pewność jakby chciałaby zachować, bo tak naprawdę nie wiemy, co nas w życiu spotka.
0: Dopytam jeszcze o samą Warszawę. Czy mamy takie konkretne miejsca, których powinniśmy unikać, a może dzielnice, które według statystyk, Państwa statystyk, są tymi najbardziej niebezpiecznymi?
5: Możemy powiedzieć, że Warszawa jest dosyć bezpiecznym miastem i duża część jest objęta tym monitoringiem miejskim. Natomiast zachęcamy do uczestnictwa w naszych kursach, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i kiedy.
0: I oczywiście wszelkie informacje na temat kursów możemy śledzić i w mediach społecznościowych Straży Miejskiej i na stronie internetowej.
5: Tak, nasze kursy odbywają się kilka razy do roku i serdecznie zapraszamy do tego, żeby śledzić media społecznościowe i do tego, żeby zaglądać na naszą stronę www.
0: To była strażniczka miejska Magdalena Nowak i mam nadzieję, że coś z tego materiału dla siebie zabraliście. Nie tylko informacje o istnieniu takiego kursu, ale również te informacje, jak na siebie uważać i na co zwracać uwagę. Na przykład na to, żeby wkładać do torebki, tutaj uwaga dla pań, wkładać do torebki baletki albo tenisówki. To są drobne gesty, które naprawdę mogą wiele zmienić. Warto również zaglądać na stronę internetową Warszawa 19-115. Tam również mamy informacje o innych kursach, również kursach samoobrony i kursach z pierwszej pomocy, które są organizowane w poszczególnych dzielnicach w ramach budżetów obywatelskich. A skoro mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund czasu antenowego, to zdradzę Wam pewną ciekawostkę, którą usłyszałam na korytarzach właśnie na Młynarskiej. Okazuje się, że jednym z częstych zdarzeń, do których są wzywani strażnicy miejscy, jest suszarka wystawiona na balkonie. Otóż okazuje się, że sąsiad może wezwać straż miejską, kiedy nasze pranie, mówiąc kolokwialnie, ścieka mu na głowę. No i wówczas grozi nam mandat do 500 zł. I tym przemiłym akcentem kończymy tę część programu.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Na początku odpychano się nogami, później dołożono zębatkę, łańcuch, pedały, nieco później przerzutki. Mowa oczywiście o rowerze, bo temu wynalazkowi, który kończy 150 lat, poświęcimy tę i kolejną część programu. Ale przyjrzymy się temu, jak rower funkcjonował w samej stolicy. Okazuje się, że nie był tylko naszym takim towarzyszem w przemieszczaniu się, ale towarzyszył nam w ewolucji na różnych płaszczyznach, począwszy od polityki, politycznej, po kulturową, społeczną i na przykład jeżeli chodzi o emancypację kobiet. Tutaj też rower odegrał dużą rolę i jego wygląd również zmieniał się wraz z wiekiem i potrzebami. I temu przyjrzymy się w tej i kolejnej części programu. Zajrzymy do Muzeum Woli, gdzie takie eksponaty sprzed 140 lat możecie oglądać podczas wystawy, którą, no właśnie, możecie oglądać przez najbliższy rok, a bardzo chętnie opowiedzą wam o niej jej kuratorzy, Piotr Kupkowski oraz Konrad Schiller, kierownik placówki, a ja nazywam się Marta Kaźmierowska i zapraszam serdecznie do zwiedzania.
6: To jest rzeczywiście taka historia, która ma ponad 100 lat. 140 lat ma taki rower, jaki znamy dzisiaj, przed jakim stoimy teraz nawet, taki najstarszy eksponat, który tutaj mamy sprzed pierwszej wojny. To jest w zasadzie rower, który właśnie został wynaleziony równe 140 lat temu.
0: Mówił Piotr Kupkowski.
6: W zasadzie takie najwcześniejsze konstrukcje roweru to już mają ponad 200 lat. Takie coś, co nazywano hobby horse i wyglądało mniej więcej jak takie rowerki dla dzieci, na których odpychano się nogami. Później ten wynalazek trochę nikł, unowocześniano go, dodawano, zwiększano przednie koło, potem dodano właśnie łańcuch. No i to dodanie łańcucha to był właśnie ten moment, w którym rower zaczął wyglądać tak jak dzisiaj. To jest ten rower safety, taki bezpieczny, na którym siedząc na siodełku praktycznie możemy oprzeć się też nogami o podłoże. No i właśnie pedałujemy, później zaczęto dodawać przerzutki, wolnobieg, usprawniono hamulce, ale zasadniczo ta konstrukcja już od tych 140 lat się nie zmieniła, a 140 lat jest dla nas też bardzo tutaj ciekawe i dla Warszawy, bo właśnie w tym samym roku, kiedy wynaleziono ten rower safety, założyło się w Warszawie Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, czyli pierwszy taki cyklistyczny polski klub właśnie w Warszawie ulokowany. To jest towarzystwo, które do dzisiaj istnieje, no i które na początku organizowało to życie rowerzystów, rowerzystek, troszeczkę później rowerzystek w Warszawie.
0: Rower zmienia Warszawę, zmieniał i zmienia Warszawę. W jaki sposób?
7: Ta zmiana to nie był jeden proces. To nie było tak, że spadł jak meteoryt spadł rower na ziemię i nagle ktoś go podniósł, zaczął jechać i ta Warszawa się zmieniła pod szumem kół. To był pewien proces, o którym też opowiada ta wystawa. To jest pewna ewolucja od momentu, którego rower jest niewątpliwie elitarnym urządzeniem. Posiada go niewiele osób, ma ograniczone pole funkcjonowania w obszarze miejskim, bo trzeba pamiętać, że mówimy o Warszawie, tej początkach rowerów i początkach rowerów w Warszawie. Mówimy o Warszawie, w której w większości ulice są brukowane, jeżeli są brukowane, a tak mamy dużo nawierzchni piaszczystych, więc ten rower, pojawienie się go na ulicach zaczął wymuszać nie tylko kwestie takiego orientacji, bo przechodnie i mieszkańcy patrzyli z zadziwieniem na te maszyny i ludzi jeżdżących na tych maszynach, a jednocześnie administracja miejska, bez względu na to, jaka ona była, w jakich okolicznościach politycznych, zaczęła myśleć o tym, że Warszawa musi się dostosowywać do tego, że pojawiają się nowe formy lokomocji i taką nową formą stawał się rower, więc siłą rzeczy zaczęto te regulować przepisy, zaczęła się zmieniać też kultura funkcjonowania w mieście i oczywiście to też nie był proces, który przechodził gładko. To nie było tak, że wszyscy chwycili się za ręce i zaczęli, że tak powiem, radośnie maszerować ku zachodzącemu słońcu. Były te konflikty, narastały, te kontrowersje związane z rowerami były, czyli można powiedzieć, że jesteśmy jakby w takim cały czas procesie tych zmian i stąd jakby my nie domykamy tego, tytułowo nie domykamy tego procesu. To nie jest tak, że Warszawa się zmieniła i już nic więcej nie nastąpi. Staramy się pokazywać pewien gradient tych zmian. One były subtelne, to były subtelne w kontekście społecznym i pewnej akceptacji. To były też zmiany, popularyzacja kultury rowerowej, ale były to też zmiany infrastrukturalne, zmiany przepisów, prawa, więc to pokazujemy na wystawie w różnej formie, czy to będą dokumenty, takie bilety na prawo jazdy, czy mapy z końca XIX wieku pokazujące, gdzie rowery wyjeżdżane są, znaczy wypychane są z miasta. To jest też znamienne.
6: Pierwsze ulice, którymi można było jechać, to były te ulice, które prowadziły poza miasto.
7: One najczęściej były tymi ulicami, które były właśnie lepiej wybrukowane, no bo to był tranzyt między linią wschód-zachód, północ-południe. No więc siłą rzeczy uznawano, że rower jest taką maszyną trochę jak dorożki czy wozy, a później pierwsze automobile, więc my to nie pokazujemy takich radykalnych cięć, nie robimy pauzy i mówimy, to jest taka radykalna zmiana. To jest pewien proces i ewolucja, trochę tak jak zmieniały się te rowery. O ile początkowo te rowery przechodziły tą radykalną przemianę w bardzo krótkim czasie, no to dzisiaj mamy, rowerów mamy sporo, ale mamy też sporo takich maszyn, które już trudno mówić do końca o rowerze, bo jeżeli są wspomagane silnikami, bateriami, jakby ułatwia nam tą pracę nóg, ale niewątpliwie jest to jednoślad, który jest czymś innym niż samochód, ale pozwala nam się przemieszczać swobodnie. No więc współczesne miasto również musi się dostosować. My też robimy tutaj na wystawie z Piotrem pewną pauzę. Nie ciągniemy tej wystawy do 2026 roku rowerów hybrydowych i tak dalej. My robimy pewną pauzę, ale tylko dlatego, że zależy nam na pokazaniu pewnego procesu, bo to, co doświadczamy dzisiaj, jesteśmy w stanie doświadczyć empirycznie i na co dzień. Natomiast chcemy zbudować tą wystawą pewną bazę, na której pokazujemy fakt, że kultura rowerowa to nie jest coś, co się pojawiło wczoraj i że to ewoluowało razem z miastem.
6: Dla nas też jest ważne, żeby pokazywać tę kulturę rowerową i te zmiany, które w Warszawie, czy w ogóle w społeczeństwie Warszawy, czy w ogóle w społeczeństwie polskim i europejskim zachodziły dzięki rowerowi, czy jakby tak współmiernie z popularyzacją tego wynalazku, że to nie były takie zmiany, które szły w oczywisty sposób tylko w jednym kierunku. Mamy całą taką sekcję na przykład o emancypacjach, albo taką sekcję, w której no właśnie widzimy ją tutaj w drugim końcu sali, w której zadajemy sobie pytania, czy rower jest bardziej takim wynalazkiem anarchistycznym i anarchizującym, czy właśnie bardziej takim etatystycznym, państwowym i takim właśnie gdzieś tam związanym z jakimiś takimi wielkimi narracjami państwowymi, z nacjonalizmem, patriotyzmem i tak dalej. No i nasza odpowiedź brzmi, pewnie dla niektórych to może być zaskoczenie, że jest i taki, i taki. No dzisiaj rower kojarzy się rzeczywiście gdzieś tam zgodnie z różnymi takimi powiedzeniami, prawda, gdzieś tam z jakimiś lewakami, gejami, wegetarianami i tak dalej, ale no przecież historycznie wiązał się też właśnie z środowiskami, nie wiem, patriotycznymi czy wręcz nacjonalistycznymi. Bywał wykorzystywany w okresie PRL jako wręcz no takie w tej pierwszej dekadzie, w pierwszych dwóch dekadach po II wojnie światowej jako jedno z takich głównych narzędzi wręcz propagandowych, jakby pokazujących potęgę tego państwa, ale też jakby właśnie pokojowe takie marzenia, które chce spełniać to państwo. No i to są takie zmiany, które są czasem niewspółbieżne, czasem przeciwstawne, prawda? Więc w różnych takich procesach staramy się pokazywać nie tylko, to jest nie tylko pochwała roweru i nie tylko to, co może Konradowi i mnie by się kojarzyło z tym, co chcielibyśmy tylko lokować w tym rowerze, te jakby nasze wartości, nasze sympatie, ale czasem również te jakieś takie niezgodne być może nawet z naszymi czasem upodobaniami.
0: Przypomnę, że znajdujemy się w Muzeum Woli i oglądamy wystawę dotyczącą historii rowerów. No, przede wszystkim historii rowerów w Warszawie. Okazuje się, że mamy taką całkiem pokaźną historię i jest o czym opowiadać. Nie wiem, czy wiecie, ale na rowerze jeździła wraz z mężem Piotrem Maria Kiri-Skłodowska i są na to dowody, bo są fotografie, które możecie zobaczyć na wystawie. Na rowerze jeździła również Karolina Kocięcka, sportsmenka, dla której rower był orężem, co było niespotykane w tamtych czasach i ona również znajduje się na fotografiach. Wiele różnych innych fotografii, wiele eksponatów rowerów sprzed 140 lat, to wszystko znajduje się na wystawie, do której zobaczenia serdecznie zachęcam. A teraz powracamy do zwiedzania. Przypomnę, że po tej wystawie oprowadzają nas Piotr Kubkowski oraz kierownik placówki Konrad Schiller.
7: Tutaj my stoimy przy takich dwóch zdjęciach, one są dość znamienne. Jedno zdjęcie pochodzi z roku 1897 i jest to ulica Nowy Świat i piękny szpaler cyklistów właśnie z Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, czyli z WTC, którzy tworzą ten szpaler na okoliczność przyjazdu cara Mikołaja II do Warszawy. Czyli mamy ten moment, kiedy Towarzystwo WTC, jednocześnie będąc bardzo mocno osadzone w tej kulturze polskiej, takiej kulturze polskości pod zaborami, jednocześnie no, zdaje sobie z tego sprawę, że funkcjonuje w dużo większym systemie geopolitycznym i jego jestestwo wynika trochę też z takiego oddawania może nie tyle trybutu, ale też takiego propaństwowego, jakkolwiek to państwo było kształtowane, nazwijmy to szacunku, ale obok pokazaliśmy zdjęcie z roku 26, z 3 maja, kiedy podobnież pale w dwa rzędy cyklistów z WTC stoi pod Belwederem w oczekiwaniu na wyjście prezydenta Wojciechowskiego. Więc to jest kolejne wielkie wydarzenie i kolejny wielki czas zmian w polskim państwie i WTC funkcjonuje też jako taki element tej państwowości. Na ile, oczywiście to są już jakby pytania tutaj, no, między innymi Piotr Kubkowski, pisząc w swojej książce Sprężyści, zwraca też uwagę na taką państwowo-twórczą, czy taką no właśnie rolę, nie chciałbym w dużym cudzysłowie, oczywiście służebną roweru, ale ta rola służebna była też w PRL-u wykorzystywana i tutaj też w Gorlocie pokazuje pokazujemy kolorowe zdjęcia z pochodów pierwszomajowych, gdzie już ci rowerzyści, to już jest drużyna kolarska w jednakowych dresach. No i to już jest taka trochę, można powiedzieć, sytuacja cyrkowa, że oni jadą objęci za ramiona. Czy praca z roku 78 Stanisława Tomaszewskiego Miedzy, to jest akwarela ukazująca piwnicę tajnej radiostacji Błyskawica, czyli takiej radiostacji, która działała w okresie Powstania Warszawskiego, która była napędzana prądnicą rowerową. Więc gdybyśmy przyjęli taką nomenklaturę, że chcemy opowiedzieć, powiedzmy, dzieje Polski, czy ziem polskich z perspektywy roweru, to w jakimś stopniu ta wystawa też to pokazuje, że ten rower, mimo swojej prostoty, mimo tego, że dla wielu może się kojarzyć jako zabawka, coś niedojrzałego, i to też próbujemy pokazać, że rower to nie jest tylko i wyłącznie ten moment dojrzałości czy przejścia, takiej inicjacji, że do pewnego momentu chłopcy i dziewczynki jeżdżą na rowerach, bo to jest ten środek lokomocji, ale jak już dorastają, no to mogą się przesiąść na samochód. Bo to jest kalka trochę takiego amerykańskiego systemu, kiedy to w Stanach Zjednoczonych rower był absolutnie nowatorski, rower był wszechobecny do momentu, kiedy taśmy zjeżdża pierwszy Ford T, wtedy zmienia się cała nomenklatura i to było też takim echem wracało też do Europy, że no właśnie w pewnym momencie w Polsce, po czasach PRL-u, pewnych niedoborów, kiedy pojawia się możliwość przesiadki na samochód, on staje się taką dominantą, wypychając trochę rower na takie pole tych osób, którym dzieci, młodzieży, studentów, czyli osób, które są powiedzmy na jakimś takim dorobku, a jeżeli już dorosła osoba decyduje się na rower, no to już jest też pewna reprezentacja pewnego stylu życia. Na tą wystawą chcemy pokazać, że ten rower jest w nas głęboko osadzony, że te 140 lat od opatentowania roweru safety, de facto roweru, który po dziś dzień jest użytkowy, to też pokazuje uniwersalność tej maszyny. I to też jest taki wydźwięk wystawy, że rower ewoluuje, zmienia się nasza rzeczywistość, natomiast rower będzie zawsze w awangardzie. Będzie tym, który po niego będziemy sięgać jako pierwsi, jeżeli chcemy się szybko przemieszczać, czy w jakichkolwiek koncepcjach zrównoważonej relacji międzyludzkiej w mieście, to rower będzie tą pierwszym urządzeniem. Pokazujemy tą wystawą, że to nie jest urządzenie, które przeszło do lamusa i ktoś, kto go wyciąga, to musi zapuścić sumę z tego wąsa i jeździć w meloniku, a panie w rozkloszowanych spódnicach przypiętych tasiemkami, tylko pokazujemy ten rower jako właśnie taki element wrastania w kulturę, wrastania też społecznej akceptacji.
0: I chciałabym jeszcze wrócić do tych początków, kiedy rower jeszcze nie był dla każdego, ale wywołał pewne zjawisko awansu społecznego, prawda? I wśród kobiet, i wśród pracowników.
6: Tak, to rzeczywiście na początku rower staje się tym takim narzędziem emancypacji i dla kobiet. To jest taka historia bardzo dobrze opracowana dla wielu krajów, wielu społeczeństw zachodnich. W Polsce może troszeczkę mniej opracowana. My ją pokazujemy, teraz akurat jesteśmy na innym piętrze, ale piętro pod nami mamy tą część, w której właśnie opowiadamy o emancypacjach i opowiadamy też o tych emancypacjach kobiecych, między innymi o postaci Karoliny Kocięckiej, warszawianki, pierwszej takiej właśnie sportsmenki rowerowej, jednej w ogóle z pierwszych sportsmenek w polskim społeczeństwie. Dziewczyny, która no w zasadzie jakby z tego roweru sobie uczyniła, może nie sztandar, bo ona nie głosiła żadnych haseł emancypacyjnych, żadnych, nie była sufrażystką, ale rzeczywiście swoim życiem i tym, czego dokonała, jak najbardziej tutaj się w to wpisuje.
0: To był kurator wystawy, Piotr Kupkowski. I to tyle, jeżeli chodzi o tę część programu. Ponad stuletniej historii roweru, warszawskiego roweru, nie da się opowiedzieć w kwadrans. Tak jak wspominałam, to wystawa w Muzeum Woli, która ma 3 piętra, a my zdołaliśmy obejść tylko jedno piętro, więc wyobraźcie sobie, ile tam jeszcze czeka na Was ciekawostek. Więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby do Muzeum Woli zaglądać. Najlepiej w czwartek, bo wtedy wejścia macie za złotówkę. A my do tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
4: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
8: Reklama.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
9: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj u nas wesoło, sporo nas w studiu. Pan Stan Borys, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Pan Grzegorz Wilk.
11: Dzień dobry.
9: I pani Anna Malejdi.
12: Dzień dobry Państwu.
9: Będziemy rozmawiać o beneficie, poważnym beneficie Stana Borysa. Tak sobie myślę, może po prostu zacznijmy na razie tak, że tak zażartuję, po Bożemu, czyli co będzie się działo 6 września w Warszawie?
10: Ja najmniej na ten temat wiem, ale Ania wszystko urządza, Ania zaprasza gości, więc może zacznijmy od Ani.
9: Ania, czyli partnerka i menadżerka Stana Borysa. No to słuchamy, co się
12: tak,
9: będzie działo.
12: Witam serdecznie, tak, jestem bardzo podekscytowana. Stan Borys w tym roku będzie obchodził 85. urodziny, jak również też 65 lat twórczości artystycznej. Mhm. Więc przy okazji, będąc w Polsce, pomyślałam, że to jest dobra okazja, aby zorganizować coś w Warszawie, dla przyjaciół, dla znajomych i dla państwa, bo na pewno będzie jakaś emisja albo skrócona wersja tego benefisu. Mhm. Także serdecznie tutaj zapraszamy. No, repertuar mamy bardzo bogaty ze względu na Stana twórczość. Będą goście zaproszeni, rozmówcy, którzy będą prowadzili rozmowę ze Stanem Borysem. Między innymi właśnie pani Maria Szabłowska, pan Roman Rogowiecki i Zbigniew Krajewski. Mhm. Także będziemy rozmawiali na temat Stana twórczości od czasów Załęża, gdzie Stan Borys się urodził, czasy Rzeszowa, potem Warszawa. Taką ciekawostką jest też, że Stan Borys był w wojsku, więc były też 2 lata w wojsku i różne opowieści dziwnej treści z czasów wojska. Więc myślę, że to będzie ciekawe właśnie posłuchać też Stana na różne tematy z jego okresu, z tego, kiedy działał właśnie, nawet będąc w tym wojsku, był złączony z kulturą, potem z teatrem i piosenką. Mhm. O, również też emigracji, bo emigracja też w tym jest oczywiście
9: znaczącym elementem.
12: Tak, tak. Emigracja, no, która dla Stana była bardzo, bym powiedziała, takim ważnym punktem, ponieważ przebywał poza granicami kraju od 1975 roku do lat 90., gdzie zaczął przyjeżdżać już do kraju i spotykać się z publicznością.
9: Mhm. No, ale oczywiście benefis to nie tylko opowieści. Pojawiają się też śpiewający.
10: Pojawiają piosenki.
8: Przede wszystkim przecież Stan Borys to legenda polskiej piosenki. Więc nie można oderwać historii Stana Borysa od tych utworów, które są legendarne, które ja uważam będą w kanonie piosenek polskich już na zawsze. To nie jest łatwe.
9: Bardziej myślę sobie też o tym, że to chyba musi być trudne zadanie, no śpiewać te piosenki i jakby no też trochę pewnie narazić się na to, że będą porównania.
8: Ależ oczywiście.
10: Zależy dla kogo trudne.
9: Tak, no,
8: dla Stana Borysa to nie jest trudne zaśpiewać piosenki Stana Borysa, natomiast dla...
10: Ale już się sprawdziłeś, Grzegorzu, więc liczę na ciebie i nie liczę na żadne niespodzianki. Nie będzie
8: niespodzianek, natomiast dla mnie to jest ogromny zaszczyt. To jest tak niespotykane zjawisko, żeby artysta, który stanął na najwyższej półce polskiej piosenki, z przyjaźnią, z pobażliwością, z ciepłem, z takim dobrym słowem. Patrzył jednak w dół na kogoś, kto stara się mu dorównać. I ja czuję ten jego uśmiech zawsze podczas śpiewania piosenek. To mi dodaje skrzydeł, nie ukrywam. Bo to są piękne piosenki, które mi się bardzo dobrze śpiewa. Jednocześnie ja też jestem wychowany na poezji właśnie i Norwida, i Mickiewicza, i Słowackiego, i generalnie na Stanie Borysie, między innymi, oprócz Marka Grechuty, Czesława Niemena. Więc te postacie towarzyszą mi od zawsze. Rozumienie tekstu towarzyszy mi od zawsze. Melodyka bardzo specyficzna towarzyszy mi od zawsze. Więc o tyle jest mi łatwiej, że nie mam 20 lat i nagle nie wchodzę w piosenki Stana Borysa, bo albo trzeba. Nie, one są ze mną od zawsze.
12: Ale też takie właśnie zrozumianie tekstu, dojrzałość do tego repertuaru, prawda? Do słowa, które jest przekazywane w tych piosenkach, bo to nie jest tylko trzy zdania, które powtarzamy sobie z refrenem, tylko tam jest zawarta jakaś historia, jakiś przekaz. Do tego przecież są wspaniałe kompozycje znanych kompozytorów, z którymi Stan Borys współpracował.
8: Kiedyś były takie czasy, że dobry kompozytor komponował dobre piosenki, dobry tekściarz pisał dobre teksty, dobry wykonawca świetnie wykonywał.
10: Dobrze mówisz, tak jest.
8: Każdy był mistrzem w swoim fachu i dlatego wychodziły dobre piosenki, a teraz byle kto śpiewa byle co, byle jak i to jest bardzo oryginalne wtedy.
9: Dobrze, że my tutaj w Radiu Pogoda jednak gramy zdecydowanie te starsze piosenki i te dobre piosenki, więc nie musimy, się teraz odnosić do tego, do tych nowszych piosenek. No właśnie, ja tak myślałam sobie też o tym, czy gdy ma się taki benefis, to włącza się panu jakieś takie myślenie o tym, jak wyglądały początki pana twórczości. Czy tak po prostu pan to przyjmuje, że o, fajnie, świętuje kolejny benefis swój?
10: Tak, kolejny benefis, tak, zgadza się. Wracam nieczęsto do tego, kiedy jakieś piosenki śpiewałem, a zwłaszcza okres Blackout, później okres Bizony i później jak się oddalałem od wszystkich i byłem sam. I dobrze mi z tym jest do tej pory.
9: Ja się tak też myślałam sobie o tym, no ma pan w swoim życiu takie momenty, że jednak nie mógł pan zajmować się przede wszystkim muzyką, ale też na przykład był pan taksówkarzem. To tak łatwo się wtedy jeździło?
10: Ja tego tak nie nazywam. Ja nie byłem taksówkarzem, ja jeździłem taksówką klęczona.
9: Okej. Okay.
10: Jest duża różnica, ponieważ wtedy miałem radio swoje w Chicago i zgłosił się teść, czyli ojciec Bibi i mówi, niech pan ogłosi, żeby Rosjanie przyszli, bo ja nie chcę Polaków, bo oni niezbyt dobrze pachną. Ja się zdenerwowałem i mówię, to ja będę jeździł.
9: Aha, okej.
10: Okay. I tak się stało. Jeździłem przez 40 dni, 40 nocy taksówką klęczona, ale dlatego jeszcze było tak, że wcześniej klęcząc zaproponował mi, żeby stworzyć przedsiębiorstwo taksówkowe muzyków polskich, ponieważ on był w takim przedsiębiorstwie muzyków rosyjskich. I jeden z muzyków grał u niego, grał u mnie na perkusji z orkiestry symfonicznej z Odessy. I tak on mnie namawiał, żeby stworzyć przedsiębiorstwo, a ja po jednym dniu praktyki z nim powiedziałem nie, ja będę żył ze śpiewania.
12: Tak, ale tutaj należy dodać, Stan, dlaczego jeździłeś tą taksówką? Dlaczego? Mm. Ponieważ Krzysztof Klęczon miał bardzo poważny wypadek, był cały skalę okaleczony po wypadku, więc to był śmiertelny wypadek, tak naprawdę za 40 dni po prostu artysta odszedł i Stan zdecydował się po prostu pomóc Krzysztofowi Klęczonowi, ponieważ były związane opłaty z tą taksówką i tak dalej, żeby...
10: No ojcu.
12: Tak, żeby ta taksówka nie stała bezczynnie, to Stan Borys zaproponował pomoc Krzysztofowi Klęczonowi i jego rodzinie. Także ten zawód taksówkarza po prostu wydarzył się tak po przyjacielsku, w pomocy właśnie, a Stan zawsze by miał otwarte serce dla przyjaciół, dla znajomych, którzy przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych z koncertami lub chcieli po prostu spotkać się z polsko-polonijną publicznością, a też w tamtych czasach prowadził swoje radio, więc zawsze u niego bywali różni artyści z Polski, było bardzo miło ich witać, więc tutaj chciałam sprostować
10: to. Świetnie to wyjaśniłaś, ale dla mnie jeszcze to było bardzo fajne, że ja przecież rozmowy z klientami były i ja musiałem rozmawiać po angielsku i jak gdyby podciągałem ten mój angielski dzięki temu.
3: Czyli jednak coś też obok z tego wyniknęło, dodatkowego,
8: tak,
3: dobrego.
8: Oczywiście. Ale historia, 40 dni postu od muzyki.
12: Tak. No ale ta muzyka towarzyszy zawsze. Ona jest, mówię przecież, artysta jeżdżąc na przykład samochodem, czy ktokolwiek, jak jeździmy sobie autem, śpiewamy, słuchamy radia, możemy powtarzać teksty, muzykę nucimy. Także to wszystko ma jakiś cel i

0: również dzieci i młodzieży, które będą recytować Stana wiersze, bo Stan Borys to również poeta.
1: Oczywiście. Jak wygląda zapraszanie artystów do takiego benefisu? Od razu zgadzają się bardzo chętnie?
0: Myślę, że tak, oczywiście, że tak, tylko nie wszyscy artyści dysponują czasem i niekiedy są tacy rozżaleni, że muszę jechać do Jeleniej Góry, muszę jechać do Kołobrzega, albo...
2: A tu Nowy Jork ucieka,
0: albo Warszawa, Teatr Sabat, więc tutaj dzięki uprzejmości właśnie pani Małgorzaty Potockiej mamy piękny Teatr Sabat w Warszawie, gdzie odbędzie się ta uroczystość 6 września, a potem w Wojewódzki Dom Kultury, gdzie głównym organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
1: Czyli to powiemy już o Rzeszowie.
0: Tak, o Rzeszowie. A w Rzeszowie będzie również Grzegorz Wilk i Małgorzata Staniszewska z Nowego Jorku.
1: Mówi pan, panie Grzegorzu, że muzyka Stana Borysa towarzyszy panu od lat. No zresztą też jest pan rozpoznawalny właśnie dzięki niektórym wykonaniom piosenek Stana Borysa. Ale tak się zastanawiam, jak to się w ogóle zaczęła ta przygoda? Pamięta pan, jak odkrył pan tę muzykę?
2: To znaczy, ja generalnie jestem vintage'owy, bo od dziecka interesowały mnie utwory... Wtedy akurat nie były vintage'owe. Wtedy były nowe. Jak zaczynałem w ogóle od Trubadurów i od Krzysztofa Krawczyka, Zaufaj sercu, a potem właśnie przeskoczyłem na artystów solowych. No ale też generalnie byłem heavy metalowcem, więc nosiłem długie pióra i na chwilę od Big Beatu odstąpiłem, a potem dopiero w niego wsiąkłem, bo zauważyłem jedno, że te piosenki, które tak gdzieś do 2000 roku, a zazwyczaj jednak to jest 60-70 lata, te piosenki, one sobie w pełni zasłużyły na miano hitów. Nie dlatego, że zostały wyprodukowane jako hit, czyli słuchaj Jasiek, słuchaj Stasiek, robimy hita i sprzedajemy go do radia. Nie, one po prostu w głowach słuchaczy pozostały. One były nadawane wtedy, kiedy w zasadzie było tylko kilka programów radiowych, chyba trzy. No i nie było czego słuchać. One się wdarły do tej świadomości ludzkiej. One sobie w pełni zresztą zasłużyły na miana hitów. I one przetrwają. To są melodie, które były tworzone nie po to, żeby zadowolić słuchacza, tylko po to, żeby tworzyć piękno. Tak to odbieram. I zetknięcie się z utworami Stana Borysa to było wyzwanie, bo tak jak już wspomniałem, Stan Borys to jest najwyższa półka wokalna.
1: Absolutnie.
2: Absolutnie.
3: Dziękuję.
2: Nie ma za co, przecież to twoja zasługa. Więc...
1: My tylko stwierdzamy fakty. Tak.
2: Nieprawdopodobne góry, nieprawdopodobna dynamika głosu Stana sprawiały, że te utwory żyły. To nie jest łatwe. Odśpiewać nuty potrafi bardzo wiele osób, ale...
3: Interpretować.
2: Ale nie jest... Ja zawsze wychodzę tak, z takiego założenia. Pierwsza podstawowa sprawa, śpiewając piosenki mistrzów, nie zepsuć.
3: Prawo.
2: Nie zepsuć.
1: No właśnie, ale to zawsze nie zepsuć, to jednak chyba taką dużą presję rodzi.
2: To znaczy, ja miałem taką filozofię, trzeba pójść drogą interpretacji myślenia mistrza, zastanowić się, co on chciał powiedzieć. Znaczy, nawet często to naturalnie wypływa z piosenki, one dlatego są hitami. Nie dlatego, że melodia została tak napisana, nie dlatego, że skrzypce tak zagrały. Ta piosenka jest hitem dlatego, że stworzył ją wokalista swoją emocją. Wokalista, solista jest medium, który przekazuje emocje, który przekazuje piosenkę, który przekazuje tekst. Jeżeli my to odbierzemy we właściwy sposób, zdekodujemy to, co on zakodował, no to już jesteśmy trochę z przodu.
0: To, co Grzegorz mówi, jest bardzo trafne, ale bo Stan Borys, wyjeżdżając na festiwale międzynarodowe w latach 70. właśnie zdobywał nagrody za interpretację tekstu, za przekaz. Tak. Czyli ta muzyka była ważna, słowo było ważne, ale przekaz artysty był tak silny, że w języku polskim Stan Borys zdobywa główne nagrody na przykład na Olimpiadzie w Atenach.

0: Więc proszę sobie wyobrazić, jaka była moc przekazu tej piosenki. Myślę, że to był utwór Wierzę Drzewom.
1: Tak.
0: Więc piosenka trochę mało grana w obecnych czasach, ale to właśnie ona zdobyła tę nagrodę, te wyróżnienia przez interpretację Stana Borysa.
2: A to jest to, na co obecnie zwraca się w zasadzie żadną uwagę, ponieważ jest kompozytor, który tworzy piosenkę i daje temu, obojętnie kto ją zaśpiewa, ważne jest, że kompozytor ją skomponował. To nie jest tak. Ja twierdzę, że piosenka jest głównie wytworem emocjonalnym wykonawcy tej piosenki.
0: Mamy przykład też innych piosenek, które na przykład Stan otrzymał, chyba to było w zespole Bizony, gdzie inny wokalista śpiewał Wiatr od Klimczoka, też dobry wokalista, ale interpretacja Stana zdecydowanie wyniosła tę piosenkę właśnie w tych dźwiękach i w tym przekazie, że na przykład ona zaistniała, Wiatr od Klimczoka, a przedtem była to piosenka zupełnie nieznana.
3: No właśnie chciałam powiedzieć, że ta historia chyba też tej piosenki, to, że wcześniej była wykonywana ona przez inną osobę, jest jakoś tak trochę schowana. To nie jest takie popularne.
0: Mnie to bardzo zaciekawiło, bo to był bardzo dobry wokalista. Mhm. Ale jego interpretacja nie chwytała tak za serce, jak zrobił to Stan. I też są różne okresy Stana Borysa, na przykład jak wykonuje czy Jaskółkę uwięzioną, czy Wiatr od Klimczoka, czy inne utwory. Mamy to w wersji tej młodzieńczej i mamy w już dojrzałej, jak Stan przekazuje właśnie te utwory. I rozmawiając ze Stanem, też jak on widzi muzykę i interpretację utworów, to zawsze ma na to jakiś pomysł. Mm-hmm. Także to też było ciekawe.
2: Że to nie jest odśpiewane.
3: No właśnie, to teraz moje pytanie brzmi, skąd brał pan te pomysły na interpretację piosenki?
1: Tak naprawdę to najwięcej pomysłów, bo publiczność teraz mnie nie zna z tego, że ja kompozycje swoje robiłem do słów Norwida, Leopolda Staffa, Mickiewicza i miałem tutaj zresztą, oprócz tego, że sam pisałem kompozycje i słowa, to mój nadworny kompozytor jak gdyby rozumiał te teksty, o których mi bardzo chodziło, czyli Mariusz Dubrawski, który jest moim nadwornym kompozytorem, którego pozdrawiam i dzięki niemu mam właśnie Bajdary Mickiewicza. Proszę to mieć na uwadze, Bajdary Mickiewicza, to jest sonety krymskie. No i te kompozycje moje osobiste, których nikt nie zna, Niczyj, czy Zmęczony Bóg Szaleństwem. Tuwim zawładnął moją duszą, moją myślą. Bardzo się z nim zgadzałem i nawet pochylałem czoło przed tym, klękałem przed nim, żeby mi się udała ta kompozycja, którą w danym momencie skomponowałem. Będę miał dla Grzegorza więcej takich piosenek.
0: Tak, a teraz wracając jeszcze na przykład do utworu Anna, słynnego utworu, który powstał z zespołem Blackout, jeszcze w czasach Rzeszowa, kiedy Stan zaczynał właśnie swoją karierę śpiewającą, muzyczną. Ten tekst był recytowany, to był wiersz najpierw napisany przez Bogdana Lebla, wspaniałego tekściarza i pisarza, poetę, więc Stan go recytował. Potem do tego doszła muzyka Tadeusza Nalepy i Stana interpretacja, prawda? Więc tutaj mamy te wszystkie tak jakby spójne elementy, części elementów, które świetnie zagrały. Ale tak jak mówię, musi być dobry tekst, dobra muzyka, dobry artysta i cała energia wokół tego też musi być dobra. Bo jeżeli nie jest i aranżacja, tak.
1: Cieszę się bardzo, że mówi to obecnie moja ukochana Anna, a wtedy miałem tylko jedną Annę, w której kochałem się platonicznie, ponieważ ta Anna była żoną Bogdana Lebla i on dla niej to napisał. Ja zaśpiewałem, ale Annę poznałem dużo później.
0: ale to tak śpiewałeś, jakby się miał, wiesz? To było bardzo ciekawe.
2: Samospełniające się przypowie.
3: No właśnie, wyśpiewana Anna razem
0: tak
3: z nami
0: tak
3: dzisiaj.
0: Tak mówią właśnie, a ja kiedy poznałam właśnie Stana, w ogóle nie znałam tej piosenki. Mhm. I spotykając ludzi na korcie tenisowym, gdzie Stan grał w tenisa i tam żeśmy się poznali właśnie na Florydzie.
1: Port St. Lucie.
0: Port St. Lucie w 2009 roku. Więc znajomi mówili, o, no Stan może zaśpiewa Annę taką piosenkę. A ja mówię, ale jaką Annę, przepraszam. I nie wiedziałam, co to za piosenka. Musiałam do mamy zadzwonić, do Nowego Jorku. Oczywiście moja mama się oburzyła, no jak, nie znasz tej piosenki? No mówię, no nie znam, no nikt mi jej nie przedstawił, nie pokazał. A tym bardziej, że nie obcowałam ze Stana muzyką, bo byłam już też na emigracji w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, więc... Jak Stan zaśpiewał piosenki właśnie po koniec turnieju tenisowego, gdzie była uroczysta gala, no to wtedy tam rozpoznałam Stana głos. Mm-hmm. I piosenkę na przykład Dziś prawdziwych cyganów już nie ma.
1: To
0: też
1: dobrze, bo
0: piosenka.
1: To wiesz, to dobrze dla mnie, że nie wziąłem ją na głos, czyli na moje piosenki, bo ona nie wiedziała, kto ja jestem.
0: Nie.
1: Musiałem używać
0: byłam
1: różnych
0: fortelni. Totalnej niewiedzy.
2: I Ania nie wiedziała.
1: Ale później Anię zaprosiłem na koncert do Phoenix za tydzień, gdzie ją zaprosiłem i wtedy wszystko jak gdyby otworzyłem mój głosem i sercem dla niej.
2: Ale czy Ania wiedziała, że głosem sięgałeś tam C? Dźwięku
1: tak
2: C?
0: Nie, ja się nie znam na tym.
2: To jest masakra dla wokalistów. To jest niebywale trudna piosenka. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. W oryginalnej wersji właśnie no jest tak wysoko. Tam trzeba naprawdę umieć śpiewać. Ja po prostu... ciągle drże.
0: No i ten właśnie duet będziemy mieli na Beneficie, czyli Grzegorz Wilki i Małgorzata Staniszewska będą dzielić się tym pięknym utworem.
2: Niezrównany.
1: Ja może Grzegorzu, może ja wyjaśnię na temat Margo S, bo pod takim pseudonimem Małgorzata Staniszewska występuje, czyli dziewczyna chodziła tymi samymi drogami co ja, bo jest urodzona w Jarosławiu, a tutaj chodziła w Rzeszowie do szkoły muzycznej, później do Akademii Muzycznej w Poznaniu, a później studiowała jazz w Nowym Jorku. A teraz w lutym Ania, dzięki Ani, Ania ją wypchnęła ze swoją płytą do Hollywood. I tam obok Grammy Awards był taki festiwal zwany World Entertainment Awards. I tam dostała pierwszą nagrodę Best Jazz Album, a ja się cieszę bardzo z tego, że śpiewa moją piosenkę, którą skomponowałem do wiersza Norwida Coraz to ciebie jako z Rzeszki Smolnej. Tam nazywało się to Ashes and Diamond. No i to cudowna
0: tak,
1: historia.
0: Tak, Małgosia jeszcze to zrobiła w wersji angielskiej, więc mamy tak, Coraz to ciebie jako z Rzeszki Smolnej, Ashes and Diamond. Po polsku, po angielsku, w wersji jazzowej.
2: Więc proszę sobie wyobrazić, ile takich historii będzie na Beneficie.
3: No właśnie, dlatego ja tutaj tak słucham państwa, staram się za mocno nie wtrącać, no bo widzę, że tutaj te historie po prostu płyną, więc przyjęłam dzisiaj pozycję nie przeszkadzać.
0: Nie, proszę pytać. I serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za zaproszenie oczywiście i jest nam ogromnie miło i mam nadzieję, że słuchacze Radio Pogoda też słuchają Stana Borysa, jego pięknych utworów, jego piosenek, nie tylko z tamtego okresu czasu, jak i również też są nowe utwory, na przykład z płyty Ikona, gdzie są właśnie piosenka, którą Stan wspomniał, Bajdary, Ikona.
1: Ikonę, którą skomponował Bogusław Klimczuk do słów Tadeusza Urgacza, gdzie Ikona jest o tym, jak święty Jurij unosi się do chmur i tam ginie. Piękna pieśń, posłuchajcie.
0: O Bieszczadach.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
3: Wrócę na chwilę do tego wątku, bo tutaj pan Grzegorz powiedział, że dziś prawdziwych cyganów już nie ma, że to C, że to tak wysoko, że to takie trudne. Ale ja trochę, powiedzmy bardziej jako laik, mam wrażenie, słuchając Jaskółki, że to jest dopiero trudne.
2: To jest tak piękny, szeroki utwór, tak pełen emocjonalności, przestrzeni i to jest obraz, który Stan namalował. To jest obraz.
3: No ale tak sobie jest. Myślę o tym, że to chyba naprawdę trzeba być w świetnej kondycji wokalnej, żeby to wykonać.
1: Najciekawsze jest to, że ja nigdy i nigdzie nie pobierałem żadnych lekcji śpiewu, chociaż uczyłem się grać na skrzypcach, więc naśladowałem struny po kolei, a później to jak gdyby serce, to dusza, to umiejętność, którą zadał mi mój ojciec, mówi, no pokaż, jakie ty wyciągniesz dźwięki. I tak było, że ja naśladowałem ojca, a później dochodziłem do samego siebie, ucząc się od siebie, ucząc się od siebie, nie mając nikogo, kto by mi powiedział tutaj ten dźwięk albo ten dźwięk, bo ja ciągle powtarzam, że interpretacji nie zapisuje się w nutach, trzeba ją mieć, umieć ją przekazać.
2: Muzyka jest poza nutami. Jest poza. No to jest, tak. Tylko, to jest tylko taki składnik, żeby się orkiestra nie wysypała. Już wygrali to samo, nie?
3: No ale trzeba jednak chyba czasami w te dźwięki też trafić, prawda?
2: No tak,
0: ale jak ktoś ma muzykę w sercu i potrafi ją zinterpretować przez swój głos, to myślę, że to jest taki samograj. Mhm. Głos wokalisty, oni czują, oni inaczej śpiewają niż na przykład my, osoby, które nie śpiewają. My sobie tam możemy zanucić i troszkę pofałszować. Ale oni po prostu to czują. U nich nie ma czegoś takiego jak zafałszowanie. Mhm. U dobrych wokalistów.
3: To prawda. Chciał pan być też aktorem.
1: Marzę o tym i marzyłem cały czas i udało mi się w pewnym sensie, bo chodziłem do takiego studium wokalnego i aktorskiego, bo byłem na Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie i dzięki temu później zostałem adeptem aktorstwa w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej.
3: Ale jednak ta miłość do muzyki zwyciężyła?
1: Jak gdyby to wszystko było tak połączone, że wtedy wszystko szło tak dziwnie, bo koledzy, którzy grali w szkole muzycznej na pianie czy na fortepianie, przychodzili do mnie do WDK-u, gdzie ja miałem też do dyspozycji pianino i umiałem naśladować dźwięki po angielsku tych ludzi z Ameryki, rock'n'rollowców albo z Londynu i oni garnęli do mnie, bo mieli też dla siebie jakąś lekcję, a ja do nich, bo miałem też jakąś lekcję fajną. Później dopiero złączyłem się z Nalepą i zauważyłem, że robi fajne rzeczy do tych słów Lebla, które ja świetnie potrafiłem wtedy, jak on twierdził, interpretować.
3: No tak, ale też grał pan na różnych instrumentach, nie tylko na skrzypcach. No,
1: skrzypce i klarnet to były moje instrumenty.
3: To jak to się stało, że jednak ten śpiew zwyciężył, że jednak tutaj szala poszła w stronę śpiewania, a nie na przykład grania na instrumentach?
1: Z jednej strony przypadek, z drugiej strony marzenie o dążeniu, dostania się czymś, kimś. Bo zawsze ojciec mówi, pójdziesz do takiej budowlanki albo do mleczarskiej, że będziesz kimś. A ja mówiłem, nie, ja muszę być kimś poprzez to, co chcę robić. Poezja, poezja, książki, głos, interpretacje piosenek.
0: A ja myślę, że tutaj zdradzę takie małe kulisy dla publiczności właśnie, że Stan Borys jakby młodzieńcem, żeby zaimponować ładnym dziewczynom, które chodziły, snuły się po Rzeszowie pod tymi kasztanami, chodził z książkami pod pachą i tak i czytał im poezję, żeby im zaimponować i mówi, że dzięki temu właśnie zbudował sobie taki wianuszek dziewcząt, które zawsze były w jego otoczeniu. Więc brawo, to było dla dziewcząt, brawo, proszę państwa.
3: Wszystko się wydało. Czyli to były pierwsze fanki po prostu.
1: Fanki, a ja czytałem im, był taki miesięcznik Twórczość i Dialog, bo tam uczyłem się ról, bo Dialog drukował całe sztuki teatralne i ja myślałem o tym, że zaistnieje. Była taka sztuka, rozmowa, nocna rozmowa z człowiekiem, którym się gardzi i myślałem, że ja tam zagram tego kata, ale byłem za młody.
3: Podczas benefisu, czy takie wydarzenie długo się przygotowuje w ogóle?
0: To zależy, jakie mamy założenia, jakie mamy środki. I tak naprawdę ten benefis, który my realizujemy w Warszawie i w Rzeszowie i w Nowym Jorku, no to przy współpracy oczywiście z cudownymi ludźmi i którzy wspierają pana Stana Borysa i jego twórczość, myślę, że przy dobrych chęciach wcale nie tak długo.
3: Ale tak sobie myślę, że ten jednak ocean tutaj też jest pewną przeszkodą, chociażby
0: jest pewną
3: inne
0: przeszkodą,
3: godziny.
0: Tak czy nie, ale tutaj no mamy, dysponujemy przecież komórkami, internetem, możemy się połączyć zdalnie, więc ta współpraca jest jak najbardziej i to przez to, że żeśmy przyjechali do Polski i jest możliwość bycia na miejscu, wtedy te rozmowy oczywiście odbywają się na tym jednym czasie, jest to ułatwione. Troszkę przez ocean jest to utrudnione właśnie ze względu na zmianę czasu i komunikację, no taką wymianę po prostu na bieżąco informacji i spójność, żeby mieć to wydarzenie tak dobrze przygotowane. I też spotkania z ludźmi właśnie tak jak z Grzegorzem i z innymi przyjaciółmi, muzykami, którzy wezmą udział właśnie w tym benefisie. No jesteśmy właśnie na miejscu, tu jest kawa, tu herbata, tu jakiś lunch i są rozmowy, podczas których właśnie tworzą się pomysły występów, czy wydarzeń, czy może w przyszłości jakichś materiałów artystycznych, więc to pomaga, jak jesteśmy w Polsce. Właśnie bardzo się cieszymy, że jesteśmy, że możemy spotkać się tutaj z przyjaciółmi, z artystami i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i wdzięczni za te przyjaźń.
1: A ja zdradzę jeszcze tajemnicę, że podziwiam Anię, bo to Ania powiedziała, że to zrobi ten benefis, zaprosi ludzi dla mnie. Dziękuję, kochanie.
0: Tak, no takiej okazji nie można przepuścić, prawda, Grzegorz?
2: Oczywiście, tym bardziej, że wiem o waszych zmaganiach już wieloletnich w tej sprawie, bo to nie jest tak łatwo zorganizować benefis, szczególnie na przykład z udziałem telewizji. Nie jest takie proste. Bo...
0: Nie, wszystko wymaga logistyki, no, różnych rozmów i też no, zgody, ale myślę, że tutaj, no, tak jak mówię, moja determinacja i chęci właśnie i wsparcie przyjaciół, muzyków, artystów, to już jest duży plus. No, tak jak pani Małgorzata Potocka też nam pomaga w tym przedsięwzięciu i też inne instytucje. Także no, bardzo się cieszymy z tego, jesteśmy podekscytowani i myślę, że to się też zapisze w historii muzyki polskiej. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, że to się odbędzie.
1: Grzegorz, dobrze powiedziałeś, bo ja zauważyłem, że ty wiesz o tym doskonale, że tu się mówi tak, że ty masz bana w telewizji. To może ja jestem też ofiarą tego.
2: Tak, niektórzy, że ja mam bana?
1: Nie wiem, nie, masz?
2: No, mam nadzieję, że nie.
3: Zaraz tu nam wyjdą jakieś kwiatki.
2: Dwa, trzy lata chyba już tam faktycznie nie funkcjonuje, a tak to...
0: Może posypią się jakieś nowe propozycje, jak to się mówi, nie gasimy światła w tym
2: Stan Borys nie może mieć bana w telewizji, bo to jest legenda telewizji.
3: Absolutnie.
0: Tak, i polskiego radia, i w ogóle polskiego rynku muzycznego.
1: Dziękuję,
0: także.
1: Oby tak było.
2: Ja mam nadzieję, generalnie chciałbym też się zabawić w dziennikarze i zadać jedno pytanie. Nie wiem, czy ono jest na miejscu.
3: Zapraszam.
2: Natomiast właśnie jestem ciekawy, bo słyszałem już kiedyś historię o tym, jak to się stało, że Stan Borys zaśpiewał Jaskółkę uwięzioną. I w ogóle już słyszałem takie historyjki, nie chcę ich powtarzać tutaj, ale może usłyszę kiedyś prawdę. Czy będziemy mówić o tym teraz?
0: Tak, oczywiście można o tym powiedzieć. Tak?
1: Mamy czas?
3: Bo oczywiście, że mamy czas.
1: Najpierw było tak, że wiesz, taki dyrektor Pagartu, Ludwik, stworzył studio piosenki na Pięterku w Bristolu. Tam było bardzo dużo wykonawców, między innymi ja, i tam śpiewałem. Pewnego razu Kępski Janusz dyrygował zespołem. Przyszedł taki jakiś dziwny człowiek, zwariowany bardzo, taki był Kazimierz Szemiot, i mi mówi tak: będziesz śpiewał moją piosenkę. A ja mówię: ho, ho, ho, ho, zobaczymy, czy będę śpiewał. Proszę mi tu dać tekst. I dał mi tekst. Wtedy Jaskółka miała 17 strofek. Ale ja wcześniej widziałem to, o czym on napisał, ponieważ jak były konkursy recytatorskie w Gdańsku, chodziło się do katedry w Gdańsku, bo zawsze tam trzeba było mówić teksty i tam brzmiało dobrze, bo kościół miał taki pogłos. Także ja widziałem te ptaki, które były tam uwięzione, i się zgodziłem. I było to o tyle ciekawe, że później dostąpiłem zaszczytu, że przez 2 lata byłem inwigilowany przez cenzurę na Mysiej i powiedzieli: takiego apostoła nigdy nie później, nie dopuścimy. Także ja się borykałem z tym. Janusz Pekemski miał odmowę na partyturze do Opola, że nie, takiego apostoła nie chcą nigdy widzieć. No i tak było. Czyli tak bym dosłownie mój upór, jego upór, ja kierowałem tym uporem i bardzo się cieszę, że tak się stało, ale tak opatrzność na mnie, wiesz, jakieś światło upuściła, żeby być upartym i dążyć do swego.
3: Mam też wrażenie, że przez wiele lat ta piosenka to wręcz była traktowana jak taki hymn. To... Czy to jest tak, że trochę się jednak czuje taką jakąś trochę presję, trochę, nie wiem, chyba też dumę z tego, że się wykonuje taki utwór?
1: No oczywiście, że duma, tak, ale ja przede wszystkim miałem podziw dla publiczności, która uważała, że to nie tylko są moje słowa, ale ich samych. Oni żyli w tym uciemiężeniu wtedy, gdzie nie było wolności, nie było kościoła, klasztoru, nie wolno było powiedzieć tego słowa. Trzeba było, ja walczyłem, żeby to zatrzymać w tym wierszu, bo oni chcieli wyrzucić, a w ogóle najlepiej zmienić cały tekst. Ale publiczność moja, cudowna polska publiczność, odebrała to do siebie. I całe moje szczęście, że mam tę wielką przyjemność i radość z tego, że publiczność tak mi pomogła w tym.
2: Mhm. I to wdzięczność widać nawet na klapie marynarki Stana Borysa.
3: Tak, tutaj jaskółka. Państwu tak, zdradzę, jest, że jest jaskółka.
0: Tak, stan tak. Jest ojaskółkowany.
3: Ale czy to została wdzięczność, czy jakaś sympatia do jaskółek?
1: Oczywiście, że tak. Bo przecież w domu ja miałem, w mojej stodole były gniazda jaskółki. Podziwiałem, jak one ulepiały to gniazdo. A pamiętam, jak miałem problemy, nie tyle problemy, co... Przecież trzeba było w jakiś sposób zadbać o głos, to moi mistrzowie, guru o kung fu czy innych joginów dawali mi taki przykład, że żebym zakupił sobie gniazdo jaskółki. I to można w sklepach chińskich było kupić i to zalewać wodą i pić gniazdo jaskółki. Mówili, że w Chinach wszyscy operowi wokaliści używają to i śpiewają.
0: Ale te gniazda jaskółki były zbierane gdzieś na szczytach Himalajów albo w jakichś górach, Andów. Gdzie było bardzo czyste powietrze i bardzo niezanieczyszczone środowisko. Więc to były...
1: chłopcy wychodzili tam i tam zbierali te gniazda.
0: Tak, to były takie, bym powiedziała, organiczne sprawy, które no niby tam poprawiały.
1: No nie takie gniazda jak te w
0: Polsce. Nie, jak tu w Polsce, nie.
3: No właśnie to tak pomyślałam, że pewnie innego. Nasi słuchacze mogą mieć skojarzenie z takim gniazdem.
0: Proszę nie zbierać jaskółczych gniazd.
3: To nie te gniazda.
2: Jest na przykład gniazdo buciane. Siłek na cały rok.
0: Ale też wspomnijmy o piosence To Ziemia, którą też przecież zawojowałeś o pole. W 1968 roku i ta piosenka zdobyła Nagrodę Dziennikarzy. I to w sumie był pierwszy Stana występ w Opolu i z Nagrodą Dziennikarzy.
1: Od tego zacznę, że przecież po tych kłótniach z nalepą wróżył mi upadku strasznego i groził mi, że nie będziesz niczym teraz, jak odejdziesz od nas. A ja przecież po pół roku odejścia z Blackout spotkałem Juliusza Lorenza i Jonasza Koftę, który dali mi tę piosenkę. Pamiętam, że ćwiczyłem tę piosenkę w takim miejscu, gdzie później było studio Rytm się tworzyło, czyli obecnie jest to Buffo. Tam na dole powstał w piwnicy rozgłośnia harcerska, a później wpajał mi w, jak ja będę dobry, śpiewając to, Jonasz Kofta, czyli siedzieliśmy na ławce, która była dosłownie w tym miejscu, gdzie teraz są drzwi do Sheratonu. I tak się stało, że te dźwięki przecież też były takie nie do zdobycia wtedy. Pamiętam, że to pan Rachoń się cieszył z tego, że brawa po tej piosence trwały 6 minut.
3: O, oh, wow.
1: To wiesz, dla takiego nowicjusza jak mnie, Opole i tyle braw, to przecież była cudowna sprawa.
3: 6 minut to chyba nawet dłużej niż wykonanie piosenki.
1: Tak, dłużej.
2: 2 razy dłużej.
3: Mówimy tu o współczesnych piosenkach, to one są rzeczywiście krótsze.
2: Nie,
3: trochę.
2: Jak przecież do 3 minut, starsze piosenki, tak, do 3 minut. Ale starsze piosenki też właśnie, jak się je otworzy, to są oczywiście suity na pół godziny, ale większość jest jednak łatwych w odbiorze, trudnych w wykonaniu. A i dosyć szybko przebiegających, 2,5 minuty, 2,40, 3,30, to taki normalny czas wtedy.
3: To rzeczywiście tyle braw dostać, to też takie uczucie mocno nobilitujące musi być.
1: Oczywiście, oczywiście.
0: Zresztą Jonasz Koszwta, omawiając właśnie ze Stanem Borysem tę piosenkę, To Ziemia, przekonywał Stana i mówił: Stanie, musisz zaśpiewać tę piosenkę, to będzie wielki, wielki utwór i on cię po prostu przebije przez ten rynek. Więc Stan, no tak, ja z tego, co mi opowiadał i relacjonował właśnie, że tak nie z niedowierzaniem brał ten utwór właśnie do wykonania i omawiali kwestie właśnie interpretacji, kwestie muzyczne.
1: Od Jonasza Kofty zaczęło się moje inne filozofie mi wpajał, uczył mnie tego, filozofii różnych, i to było to, że później zacząłem myśleć o jakichś jogistycznych pozycjach i uczyłem się tego pranayama, który dawał mi oddech do śpiewania, a przecież od Jonasza Kofty tak zaczęły się moje dążenia do filozofii. A on oparł tę książkę, jak mi powiedział, o Ziemia, planeta ludzi, którą napisał Antoine Saint-Exupéry, autor Małego Księcia.
3: Gdy pan tak myśli sobie, 65 lat na scenie, są takie momenty, które zapadają w pamięć bardziej niż inne?
1: Oczywiście, że tak. No przede wszystkim to, że ktoś powiedział o mnie, że nic z niego nie będzie, więc musiałem w jakiś sposób zebrać się w sobie i udowodnić, że mylicie się. I później przyszła jaskółka, a więc moja wdzięczność do nieżyjącego już Janusza Kępskiego, który napisał tę muzykę, a przecież on kończył filharmonię i tak pięknie to zaaranżował. I później przecież, jak śpiewałem to w różnych okolicznościach i jak wierzyłem w to, że publiczność polska bardziej to doceni nawet może niż ja sam, że ja się uczyłem od publiczności tego zachwytu nad jaskółką.
0: Tak, i chciałeś ją pokazać jeszcze od lepszej strony, więc zacząłeś ją interpretować w inny sposób i właśnie pojawiały się wtedy te pomysły na różne aranżacje, które były właśnie zarejestrowane na płytach.
3: Jak to się stało, że pan wyjechał z Polski? Dlaczego pan wyjechał?
1: Właśnie dlatego, bo pomyślałem, że jeżeli ja mam się tłumaczyć z tego, że nie można napisać takiego wiersza albo nie mówić tego wykonawcy, że przecież właśnie bana mieli poeci niektórzy, nie wolno ich było drukować, nie wolno było mnie śpiewać przez 2 lata jaskółki, to muszę znaleźć takie miejsce, gdzie będę mógł śpiewać i mieć wolność mojej duszy.
3: Udało się mieć wolność duszy?
1: Oczywiście, że udało się, ponieważ docierałem do takich miejsc w stanie Nowy Jork, w stanie Oregon, co przypominało mi Bieszczady, i w stanie Washington. I tam przecież też jest i pustynia, i las, i zieleń. Mhm. Gdzie ja się odradzałem, jak gdyby uczyłem się tego terenu amerykańskiego, którego uczę się do tej pory.
3: Mieszkając na emigracji, mają państwo poczucie, że tam jest państwa dom, czy tu w Polsce?
0: Myślę, że to jest bardzo duże rozdarcie dla każdego emigranta, który nie wyjeżdża tak naprawdę z dobrej woli i z takiego, bym powiedziała, no, taką lekkością, że ja jadę tam, bo chcę poznawać świat. To było zupełnie z mojego punktu widzenia i też ze Stana. Nas łączy ta emigracja, te uczucia, które były właśnie związane z wyjazdem, ponieważ dla młodego pokolenia, z którego ja, młodszego pokolenia, z którego pochodzę, nie było wtedy jeszcze możliwości właśnie realizacji swojego życia. No, a w Ameryka dawała to o wiele szybciej. To była kwestia nauczenie się języka, wejście w amerykańskie społeczeństwo, znalezienie zawodu i budowanie swojego życia. Także no, tutaj Stan, bym powiedziała, no, troszeczkę starszy i muzyk. Aha. Więc muzykom jest zawsze trudno, bym powiedziała. Muzyka nie jest łatwa i życie z muzyki, to jeżeli chodzi o to właśnie, żeby żyć z muzyki, to trzeba być naprawdę takim zdeterminowanym, wielkim pasjonatą i determinacją, żeby tam żyć z tego. Mhm. Tak samo jak i pewnie w Polsce, bo to nie jest łatwo. Tak,
1: ja miałem wielkie szczęście, jak wiesz.
0: Grać.
1: Miałem wielkie szczęście, że skoro przyleciałem w grudniu, to od razu w 3 tygodnie po tym, w Sylwestra, zacząłem śpiewać i wszędzie mnie traktowali za gwiazdę, a więc mogłem robić show do słuchania z tych piosenek, które... Ja przyjechałem z piosenkami swoimi. Mhm. Ja śpiewałem w klubie, nie do tańca, tylko trzeba było słuchać moich piosenek. To Ziemia, Anna, Spacer dziką plażą, Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, także ja byłem...
0: Mam przyjaciela.
1: Miałem szczęście, byłem wszędzie traktowany wyżej, nie gniewaj się, że to powiem, ze względu na cenę, którą trzeba było dla mnie zapłacić.
0: Ale tak, Stan, ale to dobrze, no śpiewałeś, wiadomo, śpiewałeś w klubach, ale jest ta tęsknota właśnie za krajem, za częścią rodziny, za przyjaciółmi, z którymi byliśmy otoczeni. To było tak jakby nasze gniazdo, nasz dom, z którego musieliśmy wyjechać i nagle radzić sobie na nowym terenie z innymi ludźmi, bez tych ludzi, których zostawiliśmy za sobą. I jest takie rozdarcie, nostalgia, tak zwany sen emigranta, że budzisz się nagle i nie wiesz, gdzie jesteś, czy jesteś w Polsce, czy jesteś w Ameryce. Jest ta codzienność, która też jest czasami przytłaczająca, no bo musisz sobie radzić z tymi emocjami. To nie jest takie lekkie, więc jest ciężar duszy emigranta. I też tworzenie nowych planów, tak jak no, artysta tworzy swoje plany artystyczne, też jest tam, no, spotkał się z zupełnie innym środowiskiem biznesowym, komercyjnym, a w Polsce było to bardziej tak dostępne dla niego. Tam było to zrealizowane na zasadzie współpracy z polonijnymi organizacjami, z fanami Stana Borysa, którzy na przykład kupili klub i powiedzieli: Stan, tam będziesz występował, ja ci daję to miejsce. Nasz kolega, przyjaciel Marek Brzesz z Kalifornii wybudował Stanowi amfiteatr. Mówi: Stanie, nie chcą cię zaprosić na tam do Opola, ja ci wybuduję amfiteatr, proszę bardzo.
1: Jest to i to.
0: I jest amfiteatr Jaskółka, więc w Kalifornii, w San Diego, na prywatnej posesji. Więc mamy takie szczęście, mamy takich przyjaciół, którzy zawsze Stana wspierają, a ja jako ten emigrant, który przyjechał, mówię, w wieku 19 roku życia, musiałam nauczyć się języka, podjąć pracę i zaczynać życie, więc, ale dzięki Stanowi przyjechałam po 10 latach do Polski i odkryłam Polskę na nowo, więc zakochałam się w Polsce jeszcze raz.
3: Rozumiem, że 6 września w teatrze Sabat
0: zapraszamy.
3: Nie będzie disco, będzie czysty Stan Borys.
0: Czysty Stan Borys, ale też będziemy mieli gości, którzy będą prezentować swój może repertuar jako prezenty dla Stana Borysa. Zapowiada się trochę niespodzianek, jakby nie było, bo zawsze jak goście przychodzą, to mają prezenty dla jubilata, więc myślę, że będzie fajnie i ciekawie. A w Rzeszowie będzie publiczność, więc na pewno publiczność jest podekscytowana już czekając właśnie na Stana Borysa.
1: Będzie mój film, tak?
0: I zobaczymy, właśnie może będzie materiał filmowy o Stanie i o Rzeszowie, właśnie jak się przechadza tamtejszymi uliczkami to i jest, opowiada właśnie o Rzeszowie.
1: Na mój temat nakręciła Iwona Sadowska, Wolność jak płomień, czyli jak ja mówiłem taki żart, że jak płomień zgaśnie, to wolności nie ma.
0: Tak, ale tam będzie nowa wersja filmu, takiego półgodzinnego, także to będzie stricte o tym, jak Stan Borys się przechadza właśnie ulicami miast, polskich miast i pokazane też jego koncerty i wywiady, takie krótkie wywiady. Będą też takie relacje zdjęć historycznych właśnie, no już z tamtego okresu, no bo one są, tak bym powiedziała, no, takie ciekawe też, ciekawe jak Stan Borys wyglądał, jaki miał wizerunek. I też właśnie, co ciekawe jest właśnie, jak Stan przechodził z tych zespołów od jednego do drugiego, potem kariera solowa, emigracja, to było coś takiego, jakby ten artysta się rozwijał. On po prostu był jak kwiat, prawda? Zaczął się od małego pączka i rozkwitał przez ten cały okres. Oczywiście z różnymi doświadczeniami życiowymi, bo to nie było tylko życie usłane różami. Były też i jakieś porażki, kolce, także... Może Stan o tym nie lubi mówić, ale jak w życiu każdego człowieka...
1: Uwielbiałem cię, Polce.
0: Tak, uwielbiałeś, one cię po prostu pobudzały do działania chyba.
1: Dokładnie.
0: więc te kolce, one też dodawały takiego uroku i inności dla artysty, bodźców.
1: Ostatnią piosenkę, którą nagrałem przed wyjazdem do Ameryki, idę drugą niezdaną, na mojej drodze na mojej drodze nie ma róż, pamiętasz?
0: Tak, to piękna piosenka też właśnie. Idę drogą nieznaną, tekst Stana Borysa, a kto napisał
1: muzykę? Piotr Figiel.
0: Piotr Figiel, także tutaj no, jest szereg takich piosenek, które właśnie Stan też realizował właśnie pod wpływem różnych emocji, a najczęściej właśnie tych takich ciężkich do radzenia sobie, co dalej, co ja będę robił, a jak ja nie znaczę nic dla tych ludzi, to może ja im udowodnię coś przez właśnie pisanie, przez interpretowanie wokalne i współpracę też z różnymi innymi artystami. Więc teraz obecnie ja zrobiłam taki pomysł, mówisz Stan, my musimy przekazywać tę twoją twórczość dla młodego pokolenia i Grzesiu jest właśnie tym młodszym pokoleniem.
2: Bo jestem Stan jest w wieku mojego ojca, tak naprawdę.
1: Obecnie.
2: Tak, znaczy no tak, bo tato nie żyje. Tato nie żyje, ale
0: ale masz
2: tyle
0: tutaj mentora też.
1: Ale wiesz, Grzesiu, nie gniewaj się, że tak powiem, ale wiesz, cieszy mnie taka sprawa, że jeżeli się chce, to się to można zrobić. Przecież taki młody, 11-letni chłopak...
0: On nie miał 11 lat. 19 lat.
3: Ale to właśnie super, że w takim razie ta pałeczka w sztafecie pokoleniowej wędruje dalej.
2: To jest właśnie to, o czym ja już wspominałem, że to jest tak piękne zachowanie Stana, Ani, że jest właśnie bez takiej zawiści, bez zazdrości, bez jakiegoś takiego, tak. Bez jakiegoś takiego patrzenia na tych młodych
0: cywilów. Nie, jak najbardziej młodzi niech śpiewają.
2: Nie doskaczą, no bo jednak ja nie spotkałem się nigdy z taką postawą, jaką zaprezentował Standard. Tak, jestem zawsze mu wdzięczny. Na każdym koncercie, na którym śpiewam Jaskółkę, nie jestem w stanie zapomnieć o tym darze właśnie od Stana.
0: Tak, tym bardziej, że żeby twórczość artysty żyła, musimy ją przekazywać dalej do młodego pokolenia i oni tak jakby będą kontynuowali te piękne piosenki właśnie ze swoimi interpretacjami, ze swoim podejściem do muzyki, do tego kunsztu nad poezją i nad słowem polskim, bo tak jak mówię, no my zostawiamy coś po sobie. Stan zostawia niesamowity dorobek artystyczny, który jak najbardziej zapisuje się przecież w historii polskiej muzyki i namawiamy wręcz, żeby młodzi ludzie pochylili się nad tą twórczością. I serdecznie zapraszamy, proszę się nie bać śpiewać piosenek Stana Borysa. Ja wiem, że one są trudne, bo słyszę od organizatorów, że wybierają dzieci, młodzież i mają no, trudności właśnie z pokonaniem tych piosenek. Ale każdy myślę, że może znaleźć swoją interpretację tych utworów. Także serdecznie zapraszamy.
2: Nie boimy.
0: Nie boimy się, śpiewamy i może się spotkamy właśnie na wspólnych wydarzeniach koncertowych razem ze Stanem Borysem i z Państwem.
2: Bo ci, którzy nie wiedzą, jaka to jest przyjemność śpiewać Jaskółkę, powinni ją zaśpiewać po prostu.
3: Z drugiej strony cały czas mam jednak wrażenie, że wielu po prostu się boi tej piosenki.
0: Proszę się nie bać.
3: Stan Borys, Anna Malejdi, Grzegorz Wilk byli dzisiaj moimi i Państwa gośćmi w Alejsław Radia
1: Pogoda.
3: Dziękuję
1: bardzo.
0: Dziękujemy Pani Tamaro. Bardzo dziękujemy. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy Radio Pogoda.
2: Pozdrawiamy.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie snu.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc tak.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

i gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trzeba być idiotą, pardon, trzeba z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy damara?

że chyba wiesz, co robisz. Panie, ile mam grzechów, któż to wie?

gdy się zbudzę, westchnę. Cóż, to wszystko było chyba zamiast

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej,
0: jej słowa, melodia i rytm.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Foremniak.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to